0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Wzgórzami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest wtorek, 8 września. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Na początku tej modlitwy pomyśl, że Bóg chce być przy tobie, w tym miejscu i czasie, w którym teraz jesteś.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma. Esrom ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naasona. Naason ojcem Salmona. Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

rodowodzie Jezusa Chrystusa znajduje się wiele postaci. O niektórych z nich nie wiemy nic. Inne są opisane na kartach Pisma Świętego. Może się to wydawać zaskakujące, ale nie wszystkie ich działania były dobre i szlachetne. Niektórzy z nich dokonywali wielkich rzeczy, ale również popełniali wielkie błędy. Co pojawia się w Twoim sercu i w myślach, kiedy tego słuchasz?

Rodowód w czasach Jezusa był ważnym potwierdzeniem pochodzenia. Miał kluczowe znaczenie społeczne i religijne. Jednak nie tylko z tego powodu Jezus wie dokładnie, kim jest. Prawdziwym źródłem tożsamości Jezusa jest Jego relacja z Bogiem Ojcem. I dzięki tej relacji jest On w stanie wypełniać swoją misję. Spróbuj pomyśleć o swojej tożsamości dziecka Bożego. Jeśli chcesz, możesz zwrócić się do Boga jak do kochającego Ojca.

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja historia i co Cię kształtowało, Bóg chce być przy Tobie obecny i wspierać Cię w przeżywaniu codzienności. Spróbuj porozmawiać z Nim o tym, co rodzi się teraz w Tobie. Jeśli chcesz, możesz też powierzyć Mu historię swojej rodziny i poprosić Go o łaskę dostrzegania Jego działania w Twoim życiu.

Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar.

Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Na koniec modlitwy możesz wrócić do tego, co najbardziej cię w niej poruszyło. Spróbuj zostać chwilę przy tym doświadczeniu, aby mogło lepiej zakorzenić się w twoim sercu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Serdecznie witam na tej mszy świętej utronu jasnogórskiej Pani wszystkich kapłanów, gości. Witam również was, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, czciciele Matki Najświętszej. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Intencje tej mszy świętej pozdrawiam. Są tutaj razem z nami grupy pielgrzymki zorganizowane, między innymi pielgrzymka z miejscowości Wiry koło Poznania wraz ze swoim kapłanem. Witamy serdecznie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ja modlę się w intencji Barbary i Jana Gramatyka, ojciec Tadeusz ze świętej pamięci Danutę i Janusza Śmigierskich, ksiądz Jerzy o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Stanisława, Jolanty i córki Pauliny. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomych. Dziś przypada święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie znamy miejsca i daty urodzenia Maryi. Pismo Święte nic nie wspomina o jej narodzinach. Ona, choć wybrana, wolna od grzechu, była człowiekiem jak każdy z nas. Jej rodzice to święci Joachim i Anna. Zaufanie Maryi, posłuszeństwo i całkowite zawierzenie się Bogu, gdy zaprosił ją do odegrania ważnej roli w dziele zbawienia, sprawiły, że, jak sama powiedziała, będą ją błogosławić wszystkie pokolenia. Dziś dziękujemy za jej życie, wybranie i za pokorę. Na początku mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Maryją, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

0: Czytanie z Księgi proroka Micheasza. Tak mówi Pan, a Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto słowo Boże.
1: Amen.

z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on zbawi swój lud od jego grzechu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie, porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

wersja Ewangelii, ale dzisiaj była przeczytana ta krótsza. Słyszymy w tej krótszej wersji Ewangelii słowa: z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I później dialog z Józefem. Więcej o Józefie niż o Najświętszej Maryi Pannie. Nie można czcić Maryi bez odniesienia się do Jezusa, jej Syna. To dla Niego została ona wybrana przed wiekami. Tyle pokoleń trzeba było oczekiwać, żeby Bóg stał się człowiekiem, Bogiem z nami. Dlatego też wszystko, co mówimy o Maryi i co świętujemy, trzeba umieścić w kontekście tej specyficznej relacji Maryi do Jezusa, jej Syna, Boga z nami. Pismo Święte milczy o narodzinach Maryi. Na podstawie pism apokryficznych, szczególnie protoewangelii Jakuba z II wieku, która opisuje narodziny i młodość Maryi, dowiadujemy się, że jej rodzicami byli święta Anna i święty Joachim. Bardzo pobożne małżeństwo. Niestety bezdzietne. Brak dzieci w tamtych czasach był uważany za karę Bożą, za grzechy przodków. Głęboko wierzący, tacy pobożni, a Bóg jakby nie widział ich cierpienia. Jakby ich zostawił na pastwę złych języków i złośliwych docinek sąsiadów. Ale Bóg postępuje według swoich zasad, niezgłębionych dla człowieka, czasem jakby na przekór człowiekowi. To z takiego bezpłodnego, w cudzysłowie, małżeństwa narodzi się właśnie ta jutrzenka zbawienia, nowa Ewa, wybrana, umiłowana przez Boga, który jej zaufał bezgranicznie i która Boga nie zawiedzie. Wymodlone, wyczekiwane dziecko, nareszcie im jest dane. Podobnie jak to było w przypadku Abrahama i Sary. Bóg nie jest głuchy na wołanie swych wiernych, ale odpowiada, działa. Działa w swoim czasie. To oni niby bez przyszłości stają się narzędziami zbawienia przyszłością dla wszystkich ludzi. Nie znamy ani miejsca, ani daty narodzenia Maryi. Może Betlejem, Nazaret albo Jerozolima. 20, 16 lat przed Chrystusem. Rodzice wdzięczni za tak wspaniały dar oddają małą Maryję do świątyni, gdzie uczyła się modlić, poznawała Pismo Święte, rosła w wierze i od samego początku uczyła się być z Bogiem, Jemu służyć. Rodzice dali jej to, co uważali za najlepsze dla swojego dziecka. Wychowanie religijne, życie w bliskości Boga, służenie Mu, odczytywanie i pełnienie Jego woli, stawanie się służebnicą pańską. Jak wiele zależy od rodziców, ich wiara, zaufanie Bogu, mimo, wydawałoby się, nieuniknionej porażki życiowej, zdanie się na Boga. Wydało się tak wspaniały owoc dla samych rodziców, jak i dla całego świata. Narodzenie tego wspaniałego owocu, jedynego w swoim rodzaju pośród ludzi, dzisiaj właśnie czcimy. To dla nas okazja, aby spojrzeć na małżeństwa, aby spojrzeć na problem planowania rodziny, który został dzisiaj zredukowany do sprawy osobistej małżonków albo do osiągnięć sztuki lekarskiej. Dzisiejsze święto przypomina nam, że człowiek nie jest wszechmocnym dawcą życia. Został on zaproszony przez Boga do współpracy, szczególnie w dziedzinie przekazywania

0: życia, którego początek znajduje się w Bogu. To On, Bóg, daje życie. Wzrost dokonuje wielkich rzeczy tym, którzy Mu zaufali, którzy z Nim współpracują. Zauważmy jeszcze, że tak narodzenie Maryi, jak i narodzenie Pana Jezusa jest dziełem Boga. Poczęła za sprawą Ducha Bożego. Święty Józef, jak i święty Joachim są zaproszeni do opiekowania się poczętym życiem. Nie bój się wziąć do siebie słowa skierowane do Józefa. Józef, jak i Joachim zdaje sobie sprawę, że to nie jest własność, ale zadanie opiekuna zlecone przez samego Boga. Człowiek, jeśli chce naprawdę wykorzystać swoją szansę, najlepiej złożyć swój los w Boże ręce i uznać swoje życie jako dar Boży, za który się jest odpowiedzialnym, a którego nie jest się panem, właścicielem, ale zarządcą, bo panem życia jest Bóg, nie człowiek. Życie Maryi, wiernej służebnicy pańskiej, jest tego dobitnym przykładem. W tym kontekście zaufania Panu, dawcy życia, w naszej ojczyźnie, w tym świątecznym dniu narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza w parafiach, w których znajdują się też wioski, poświęca się ziarno na zasiew. Co to znaczy? Święto zwie się czasem Matki Bożej Siewnej. Osoby starsze doskonale to pamiętają. Wierzono, że ziarno pobłogosławione przez Maryję zapewni obfite plony i dobry urodzaj. Zaorane zagony przyjmą poświęcone ziarno, które przed nadejściem zimy zakiełkuje i na wiosnę wyda owoc, który zapewni nam powszedni chleb, niezbędny do życia. Nic więc dziwnego, że Kościół na progu jesieni, 8 września, chce świętować narodzenie Maryi, Matki Zbawiciela. Jej przyjście na świat przywołuje obraz tego jesiennego zasiewu. W Maryi, jak w przygotowanej ziemi, Bóg złożył drogocenne ziarno swego Syna, które wydało tak wspaniały plon i zapewniło ludziom życie, zapewniło zbawienie. Niech Maryja pomoże nam odczytać Boży plan wobec nas, gdyż każdy z nas ma swoje miejsce w planie zbawienia. Każde nasze narodzenie, nasze imię jest zapisane w tej długiej litanii imion w Księdze Życia. Niech nam pomoże tak żyć i pracować, aby i nasze życie wydało kiedyś obfity plon. Amen. Do Boga Ojca przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wznieśmy pragnienia naszych serc.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, wszyscy członkowie wspólnoty wierzących w Chrystusa nosili w sercach pragnienie naśladowania Najświętszej Maryi Panny w jej czystej miłości. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Królowej Pokoju, zapanował pokój w miejscach, gdzie wciąż toczą się wojny. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Matki Twojego Syna, zawsze i wszędzie pozwalano narodzić się poczętym dzieciom. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, uzdrowienia chorych, chorzy otrzymali zdrowie, a także siły do dźwigania krzyża, bólu i cierpienia. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby za wstawnictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, zmarli osiągnęli łaskę życia wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy. Boże, spraw, aby za wstawnictwem Maryi, Matki nas wszystkich, towarzyszyło nam Twoje błogosławieństwo, a naszymi czynami kierowała bojaźń Boża i pragnienie wypełnienia woli Bożej. Ciebie prosimy.
0: Boże Ojcze Wszechmogący, bądź uwielbiony w posłuszeństwie Maryi i jej pokorze. A gdy ona wstawia się za nami, prosimy Cię, przyjmij nas jako dzieci Twoje. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę stąd Twoich.
0: I chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga w swojej dobroci Twój Syn jednorodzony, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa matki, lecz je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Leonem, biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem Bożym, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona nasza dusza.

Módlmy się. Boże, Ty pokrzepiłeś swój Kościół Najświętszym Sakramentem. Napełnij go radością w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Zawierzmy Jasnogórskiej Pani naszą ojczyznę, nasze rodziny, wołając pod Twoją obronę, uciekamy się. Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, Królowo Polski. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. Na zegarach 43 minuty po godzinie 6 wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ruszył proces w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Duży pożar wraków samochodów w Chorzowie, koszmar Igi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył przed sądem w Wadowicach. Zimą, 3 lata temu, dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury, 3 oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę.
1: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
0: Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Ostatecznie dziewczynkę znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Kłęby dymu i ogień na złomowisku samochodów. Strażacy walczyli wczoraj z pożarem wraków przy ulicy Wiejskiej w Chorzowie. Mateusz Kornas o szczegółach.
2: Najpierw zapaliły się wraki samochodów, potem ogień się rozprzestrzenił. Przedostał się do hali magazynowej o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Był apel i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aby mieszkańcy w okolicy zamknęli okna i drzwi, ale kiedy już późnym popołudniem ogień udało się ugasić i zrobiono pomiary jakości powietrza, nie wykazały one podwyższonego stężenia substancji toksycznych. Natomiast odnotowano podwyższone poziomy pyłów PM10 i PM2,5. Na miejscu pracowało ponad 20 zastępów Straży Pożarnej, około 70 strażaków.
0: Przyczyny pożaru są badane.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Chinką Zhen Qinwen 5-7 i 3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Łęk w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
4: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma, słabo.
5: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
6: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
0: Świątek wygrała US Open w 2022 roku, przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu został ustanowionym drugim na świecie sanktuarium błogosławionego księdza Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Uroczystością przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej biskup Marek Solarczyk, a o znaczeniu tego wydarzenia mówił dla Vatican News ksiądz Wiesław Lenartowicz, proboszcz oraz kapelan rycerzy Kolumba w tej parafii.
7: Dla nas jest to niezmiernie ważne wydarzenie. Teraz będziemy mogli pielgrzymować tutaj w Polsce do Radomia, gdzie jak jestem przekonany będą także odbywały się najważniejsze wydarzenia w działalności i życiu rycerzy w naszym kraju.
0: Rycerze Kolumba to stowarzyszenie, które na całym świecie liczy ponad 2 miliony członków. W Polsce obecne jest od 20 lat.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.
11: Zaczynamy prognozę pogody 5 minut po godzinie 7. Po tym takim dość chłodnym poranku, 11 stopni, to nie jest wysoka temperatura. Dziś podobno 30 stopni, trudno to w tej chwili uwierzyć. Dosyć dużo chmur, ale po południu raczej pogodno. Do tego wszystkiego wiatr delikatnie wiejący z prędkością maksymalnie 10-15 km na godzinę. Jutrzejszy dzień również zapowiada się wyśmienicie, 25 stopni, delikatne chmury tylko na niebie. No niestety, przyszły tydzień to już zmiana temperatury na tak w okolicach 20. Ale też powinniśmy się cieszyć. Sting na dobry początek tej godziny. On otwiera godzinę 7 w Radiu Rodzina. Zapraszam.

18 minut po godzinie 7 tu Radio Rodzina. Zaczynamy od Donalda Trumpa, bo ten człowiek w mediach społecznościowych no, po raz kolejny dosyć odważną grafikę machnął. O, ta mapa przedstawia, słuchajcie, wszystkie terytoria od Grenlandii po Nikaraguę oraz Karaiby, a jak żeby inaczej, w kolorach flagi USA z podpisem to są Stany Zjednoczone Ameryki. No i tutaj nie miałbym jeszcze wątpliwości, czy by niech Karaiby i Grenlandia same się troszczą o to wszystko, ale wcześniej zrobił też kolejny wpis i popełnił taki ładny plakacik, zrobił, że jest księżyc, on w jakimś kostiumie kosmicznym i napisał: księżyc jest nasz, czyli jest własnością Stanów Zjednoczonych. I tutaj należałoby już obronić troszeczkę księżyc, bo sam się nie będzie bronił. Przypomnijmy, księżyc nie należy do nikogo i według prawa międzynarodowego stanowi własność całej ludzkości. Jak wiadomo, najbardziej jednak stanowi własność naszą, bo wystarczy sobie przypomnieć dwóch takich, co ukradli księżyc. I Eurythmics teraz muzycznie.

Artur Gadowski na antenie Radia Rodzina, 31 minut, dokładnie po godzinie 7. Piękny ten dzień się zaczyna, już świeci słoneczko, robi się coraz cieplej. Dziś, przypomnijmy, 30 stopni ma się pojawić na termometrach. A teraz możecie usiąść, albo stać się, albo to, co robicie w tej chwili, nie przeszkadzając sobie, i cofnąć się w czasie. Jesteście ciekawi, co działo się w muzyce właśnie 8 września na przestrzeni lat? Proszę bardzo, sprawdziliśmy to dla was i już zapraszam serdecznie na kalendarium muzyczne.

0: sercu.
1: 8 września 1946 roku w Katowicach urodził się Krzysztof Krawczyk. Jego popularność wyznaczają tysiące kilometrów przebytych tras koncertowych w Europie i na świecie oraz wielka liczba nagród i wyróżnień. Na piosenkach śpiewanych przez Krawczyka solo i w zespole Trubadurzy

1956 roku amerykański piosenkarz i gitarzysta Eddie Cochran podpisał kontrakt płytowy z Liberty Records. Pod szyldem tej wytwórni Cochran wydał przebojowe kompozycje. Artysta zginął 4 lata później w wypadku taksówki podczas tournée po Wielkiej Brytanii.

8 września 1944 roku w Wilnie urodziła się Ada Rusowicz, wokalistka big-beatowego zespołu Niebiesko-Czarni. Najpopularniejsza wokalistka roku 1944.

1984 roku, 18 lat po swoim debiucie w 1966 roku, Stevie Wonder po raz pierwszy umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów swoją piosenkę. Kompozycja pozostała na pierwszym miejscu zestawienia przez 6 kolejnych tygodni.

8 września 1944 roku na świat przyszła Mira Kubasińska, charakterystyczna wokalistka kultowego zespołu Breakout. W latach 60. zdobyła popularność śpiewając kompozycje męża Tadeusza Nalepy. Wprowadzili muzyczną rewolucję na polską scenę, zapisując się w historii popkultury.

Na świat przyszła Patsy Cline, wokalistka country, jedna z najbardziej wpływowych i uznanych piosenkarek XX wieku. Jej wielka kariera rozpoczęła się od przeboju Walking After Midnight z 1957 roku.

8 września 1950 roku w Bejrucie zmarła Hanka Ordonówna, aktorka i piosenkarka. W artystycznym środowisku znana była z pracowitości i fenomenalnej pamięci oraz ogromnej intuicji. I choć nie posiadała silnego i dźwięcznego głosu, kiedy śpiewała, te niedoskonałości schodziły na dalszy plan. Najważniejsza stawała się interpretacja, a tę umiejętność

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szalu, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz.

1968 roku urodził się Ray Wilson, wokalista i gitarzysta. Wieloletnia kariera solowa i współpraca z legendarną grupą Genesis sprawiły, że muzyk jest twórcą znanym i docenianym na całym świecie.

9 minut, dzień nas od godziny 8. Pora już zaprosić Państwa na poranną rozmowę, która 10 minut po 8 w Radiu Rodzina będzie miała miejsce. Dziś będzie naszym gościem były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus i Wszystko Już Jasne. Będzie nim Mateusz Morawiecki. Porozmawiamy oczywiście o wszystkich problemach, które chyba w tej chwili dotyczą wszystkich nas, czyli aferę Zonda Krypto oraz wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Również spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego mamy tak bardzo wysokie ceny paliw, czy można by było też spróbować je troszeczkę jakoś obniżyć oraz na czym ma polegać dieta planetarna, która ostatnio jest wokół naszych zainteresowań, pojawiła się w szkołach i przedszkolach, przypomnijmy, oraz możliwe, że dowiemy się również, dlaczego doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Zapraszam serdecznie, 8:10 poranny gość, a rozmowę poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski.

0: Są ofiary po rosyjskich nocnych atakach w Kijowie. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Wciąż nie wiadomo, jakie dane wyciekły z systemu My Doctor. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB rozesłało dziś aż 2 takie alerty, ale oba zostały odwołane. Jak przekazano, zakończył się atak na obszarze Ukrainy i nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Zginęły 2 osoby, a co najmniej 7 zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni, ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
0: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy My Doctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
3: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
0: Tłumaczy prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL. Łukasz Kochut upomina się o język śląski w Sejmie. Europoseł po wycie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego otwiera nową drogę do uznania wyjątkowości śląskiej Gotki. Chodzi o rozpoczęcie prac nad wpisaniem języka śląskiego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
4: W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przejedziemy cały Śląsk, od Śląska Opolskiego do Śląska Cieszyńskiego i wspólnie z obywatelami Polski, którzy mają wezocy, chciałoby się powiedzieć po śląsku, czyli uznają język śląski jako swój pierwszy język, wpisać język śląski właśnie jako dziedzictwo narodowe wspólne i docelowo iść z tym do UNESCO.
0: Docelowo działania europosła Kochuta mają doprowadzić do zgłoszenia języka śląskiego na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
5: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Reklama.
8: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą dostępny w banku Crédit Agricole.
5: 5 minut po godzinie 8, wtorek, 8 dzień września, piękna słoneczna pogoda. W tej chwili mamy 14 stopni, bezchmurne niebo, troszkę chmur się po południu pojawi, a temperatura wzrośnie, uwaga, do 30 stopni jeszcze po dmuch lata. Jutro również piękny dzień, dość ciepły, 25 stopni, też tylko delikatne chmury. Ochłodzenie przyjdzie, ale dopiero w przyszłym tygodniu, wtedy tak w okolicach 20 temperatura będzie obowiązywać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.

0: Jak to ładnie powiedział Grzegorz Braun, póki jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanach śpiewa po ostatnim koncercie. U nas skończyła 10 minut po godzinie 8. Zaczynamy porannego gościa, ksiądz Rafał Kowalski gotowy. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Mateusz Morawiecki, były premier, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże, panie premierze.
3: Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Słyszę chyba, że jedzie pan samochodem, to tak z ciekawości zapytam, po ile pan tankował paliwo dzisiaj?
3: No, w Warszawie było po 8,70 jedna stacja, 8,50 na drugiej, to mam na myśli tutaj olej napędowy, ropę. Natomiast benzyna gdzieś po 7,50. My natomiast tankujemy właśnie ropę, w związku z tym...
2: Trochę drożej.
3: Już do 9 zł.
2: No właśnie, podobno jak się jest premierem, to się zna te mechanizmy i podobno wszystko jest proste. Tak. Pan był premierem. To gdyby pan był dzisiaj premierem, to ile by kosztowała benzyna?
3: Kiedy poprzedni kryzys energetyczny tam z całą mocą uderzył Polskę, to zdecydowałem się obniżyć o ten koszt, który jest w rękach państwa polskiego, czyli... W rękach państwa przede wszystkim są możliwości związane z VAT-em i z akcyzą. A więc obniżenie o złotówkę lub ponad złotówkę na ropie i na benzynie byłoby jak najbardziej możliwe, ale czcigodny księże i szanowni państwo, warto zauważyć jedną rzecz. Kiedy ten poprzedni kryzys miał miejsce, ropa była po $120 za baryłkę, a dolar kosztował 4,30, 4,40 nawet przez moment. Dużo drożej. Teraz mamy dolara po 3,70, a ropa jest jednak tańsza, więc ogromne marże realizowane są przez koncerny paliwowe, a państwo również nie jest w stanie żyć obywatelom. Czyli klęska na każdym froncie, zarówno zarządzania tym z punktu widzenia portfeli Polaków, ale nie tylko to, również właśnie zezwolenie dla wielkich międzynarodowych koncernów. Pamiętajmy, że Orlen również jest w ogromnej części w rękach zagranicy na realizowanie ogromnych zysków na portfelach Polaków.
2: Czy no nie ukrywajmy, chyba najwyższe w historii ceny paliwa w Polsce, które teraz mamy, bo rzeczywiście ropa zbliża się do 9 zł, to jest właśnie efekt tego, że rząd, nie wiem, nie stać go na to, żeby jednak obniżyć te ceny dla nas?
3: A pamiętamy chociażby kilka miesięcy, chyba maj i czerwiec to był, kiedy jednak ceny ropy i ceny benzyny były niższe. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy rząd zainterweniował. Co było potem? Potem na wakacje Polacy otrzymali w cudzysłowie prezent, a rolnicy na żniwa otrzymali prezent, czyli gwałtowną podwyżkę cen paliwa i cen ropy. No, to jest właśnie tak, kiedy władza jest zupełnie oderwana od narodu, oderwana od problemów zwykłych ludzi. Widzimy, co się wtedy dzieje. Ropa gwałtownie podrożała, złotówka też. Z rolnikami, z którymi się spotykałem ładnych kilka razy przez te wakacje, mówili mi, że to są najdroższe żniwa, że produkcja się nie opłaca, w związku z tym. A więc widać, że ta władza nie ma czegoś takiego jak poczucie odpowiedzialności za gospodarkę, za budżet, za budżety domowe. I to mnie bardzo smuci, dlatego że to właśnie kosztem różnych międzynarodowych korporacji należałoby pomóc Polakom, a nie odwrotnie, kosztem portfeli Polaków pomagać międzynarodowym korporacjom energetycznym.
2: To przejdźmy do tego, czym żyje polska polityka. Afera Zonda Krypto. Pół Polski twierdzi, że to afera Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, a pół, że to afera prawicy. No to po której pan jest stronie?
3: Jestem zdecydowanie po tej stronie, która pokazuje na wszystkie błędy, a także prawdopodobnie kodeksowe zaniedbania, wynikające z kodeksu karnego zaniedbania. Powiem, o co chodzi po stronie władzy, po stronie obecnie rządzącej. Powiem, o co chodzi. Dlaczego? Otóż według wiedzy dostępnej publicznie rok temu Agencja Bezpieczeństwa

0: byli. Również Onet i tego typu stacje, które atakują z wściekłością patriotyczną prawicę, również one czerpały korzyści cały czas z zonda krypto i z reklam. W związku z tym widać było, że tak długo jak mainstreamowi pasuje, jak medium mainstreamowym pasuje, tak długo jak rządowi pasuje, to nic nie robiono z tym, z tą piramidą Ponziego, jak się mówi, czyli odwróconym mechanizmem dosypywania, dolewania ciągle nowych pieniędzy po to, żeby jeszcze ten mechanizm utrzymywać ponad powierzchnią wody. Jednak jak już wciągnięto w pułapkę kolejnych polityków, to wówczas Donald Tusk, obecny premier, się odpalił i dzisiaj robi z tego aferę prawicy. Tak naprawdę to oni w rządzie są odpowiedzialni za to, że nie powstrzymali tego procederu, a formacja, której mam zaszczyt przewodzić, i to jest taki test dla wszystkich sił politycznych, które nie mają niczego na sumieniu. Poprzyjcie nasz wniosek, uchwała została złożona, nie wiem, mogę wszystko wyjaśnić. Niezależnie od tego, że rządzący mogą powołać większość do tej komisji śledczej, to proszę zauważyć, czcigodny księże redaktorze, że tak naprawdę opinia publiczna będzie mogła wysłuchać i wyrobić sobie zdanie. No ale obrady komisji śledczej są dostępne dla wszystkich.
1: No właśnie, pan mówi o tej komisji śledczej, panie premierze, a Donald Tusk chyba nie bardzo się skwapi do tego, żeby tę komisję śledczą powołać. I to mnie trochę dziwi, no bo jednak właśnie, jeżeli to jest afera polskiej prawicy, tam się pojawiają nazwiska Zbigniewa Ziobry czy Michała Moskala, no to właśnie pytanie jest takie, dlaczego nie chcą komisji śledczej?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, które ja zadaję we wszystkich redakcjach, gdzie się pojawiam. Znają giełdę Bitbay. Jej założyciel, znają nazwę tej giełdy. Jej założyciel zaginął razem z pieniędzmi klientów, a stery przejął pan Kral. Otóż właśnie ta giełda dostała zgodę na działanie w Polsce, kiedy byłem premierem. Mieliśmy ich na cztery wiatry, a resztę państwo znacie. Wszystko to, co ma miejsce, co ma związek z aferą Zonda Krypto i jej poprzedniczką, jest moim zdaniem związane z dzisiejszą władzą. Ja nie mam nic do ukrycia absolutnie. Politycy związani z Rozwój Plus również. I dlatego sądzę, że najlepiej by było, gdyby wszystkie siły polityczne poparły aferę, znaczy poparły
1: komisję śledczą.
0: Powołanie komisji śledczej do spraw badania tej afery z Zonda Krypto.
1: A zgadza się pan z Donaldem Tuskiem, że Maciej Berek jest doskonałym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
0: Nie tylko się z tym nie zgadzam, ale jest to kpina w żywe oczy z Polaków, polegająca na tym, że to właśnie niby obecna koalicja rządząca wzywała do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że żaden minister konstytucyjny z naszych czasów nie został członkiem Trybunału Konstytucyjnego i żaden polityk związany ze mną, z ówczesnym premierem, nie został członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem trudno sobie wyobrazić bliższego polityka premierowi niż ten, którego on określa swoją prawą ręką. To jest jedna przyczyna, dla której tę decyzję oceniam skrajnie negatywnie. A druga jest taka, że pan minister Berek po prostu nie spełnia wymogów formalnych. Nie był przez 10 lat radcą prawnym, co Paweł Jabłoński, Krzysztof Szczucki dobitnie udowodnili. Paweł Jabłoński wykazał to z trybuny sejmowej. A więc znowu po raz kolejny to jest śmiech prosto w twarz Polakom. Powoływanie urzędującego de facto polityka prawej ręki premiera na urząd sędziego Trybunału. I uwaga! W tej funkcji sędziego Trybunału minister Berek miałby oceniać ustawę. Halo?
1: Halo, halo, właśnie coś tam się zerwało połączenie. Słyszymy się, panie premierze?
0: Teraz się słyszymy. Tak. Ja rzeczywiście jestem w drodze do Kielc najpierw, a potem do Karpacza. W Kielcach są targi międzynarodowe. Nie wiem, w którym momencie zerwało.
1: Że Maciej Berek miałby oceniać z tej pozycji?
0: Tak, Maciej Berek miał Trybunału Konstytucyjnego swoje własne ustawy, więc jeżeli to nie jest po prostu żenującą kpiną w biały dzień, to nie wiem, co nią
1: no, ktoś mówił, że będziemy

0: stosowali prawo tak, jak je rozumiemy. Kilka dni temu pan powiedział tak, chciałbym, aby Polska była wymarzonym krajem dla młodych ludzi. Tylko panie premierze, ja patrzę chociażby na te wakacje ostatnie. Myśli pan, że kiedy młodzi ludzie słyszą o doktorze Kacprzyku, jego zarobkach oraz umiejętnościach bycia w kilku miejscach narach, o rozkradaniu pieniędzy dla powodzian, o raporcie AI wybitnej specjalistki za 200 tysięcy, młodzi ludzie widzą dla siebie jakąś szansę? Znaczy widzą, mieć dobrą legitymację partyjną.
1: No właśnie, to wielki problem, bo mamy do czynienia z jedną aferą i kolejna przykrywa poprzednie, od tego złodzieja Kacprzyka po koniec Jeleniej Góry z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która udzielała niby pieniędzy dla powodzian, a tak naprawdę swoim znajomym, nawet swojej rodzinie. Od tego złodzieja Krala przez rozkradzione pieniądze z KPO. Od Kacprzyka po Chabowskiego w prosektorium w Szpitalu Południowym, gdzie handlowano zwłokami. Od pani Wielichowskiej z Płocka po kluby techno z Krajowego Programu Odbudowy, czyli tak naprawdę rozkradzione pieniądze. Skandal za skandalem, który należy naprawdę już dzisiaj bardzo ostro krytykować, wypunktować i mam nadzieję, że najpóźniej za rok tę władzę odsunąć od rządzenia. Dlatego jak najbardziej rozumiem frustrację młodych ludzi. Podkreślam te wszystkie ich rzeczy, że tak powiem, problemy, po prostu ich problemy ze znalezieniem pracy. Jestem chyba jedynym politykiem, który jeździ po zakładach pracy dzisiaj, politykiem opozycji, i właśnie ten aspekt podnosi, o którym tutaj przed chwilą usłyszeliśmy. I warto pokazywać z jednej strony te afery rządzących, żeby młodzi ludzie zdali sobie sprawę z tego i drugi raz się nie dali nabrać na koncepcję tak zwanej trzeciej drogi, a po drugie pokazywać konstruktywne rozwiązania, jak tworzyć te miejsca pracy, jak budować polski przemysł, polski biznes, jak deregulować polską gospodarkę. No choćby niedawno Rozwój Plus zaproponowało 4-letni okres karencji obniżonego ZUS-u, tak żeby młody człowiek nie bał się założyć firmy, żeby mógł rozkręcić, wystawić nie tylko pierwszą fakturę swojemu klientowi, ale drugą, trzecią, dziesiątą, a kiedy już okrzepnie, to po prostu realizować swój biznes. To w końcu, kiedy ja byłem premierem, to zresztą była moja decyzja obniżenia podatku PIT do zera dla młodych ludzi. I pytam teraz, jakie propozycje dla młodych ludzi ma obecny rząd? Ja nie widzę żadnych.
0: Jak już jesteśmy przy tych młodych ludziach, ale tych takich bardziej młodszych, to słyszał pan o diecie planetarnej, którą MEN organizuje dla dzieci w szkołach i przedszkolach.
1: Słyszałem.
0: Pana dzieci są w wieku szkolnym. Znaczy, zastanawiam się, czy w restauracjach sejmowych też jest dieta planetarna.
1: No właśnie, nie widziałem takiej diety. I uważam, że to jest hipokryzja, bo przecież Sejm podlega marszałkowi obecnej koalicji rządzącej. Jestem też przeciwnikiem tego typu diet. Zresztą wiemy dzisiaj, że ta dieta jest po prostu nomen omen nasycona różnego rodzaju ideologiami, że wyniknęła ona stąd, że pani minister Nowacka z prezydentem Warszawy Trzaskowskim są zakochani w tak zwanym C40, czyli lewackich, lewicowych, liberalnych rządach w 40 miastach świata, do których bodaj należy, do której to 40 należy Warszawa. Zresztą warto wspomnieć, że to nie jest 40 największych miast świata, bo Warszawa by do takich nie należała, ale naprawdę zarządzanych, rządzonych przez różnych lewaków. I otóż to gremium postanowiło, żeby stosować na siłę dietę bezmięsną, prawda, i to tym kanałem pani minister Nowacka, premier Tusk zaordynowali, że w szkole dzieci mają najlepiej w ogóle nie jeść mięsa.
0: To chyba dwa razy w tygodniu mięso może się pojawić.
1: Dwa razy w tygodniu tylko tak. Znaczy, albo w ogóle, albo dwa razy w tygodniu.
0: Znaczy tak dla mnie przyznaję, jest to dziwne, że dyrektorzy, że na poziomie ministerialnym tworzy się jadłospisy w przedszkolach. To już jest dla mnie chore. A z drugiej strony słyszę, że dyrektorzy teraz tych placówek mają problem, bo muszą te osoby gotujące czy przygotowujące posiłki wysłać na szkolenia jakieś, żeby nauczyły się robić, nie wiem, kotlety z brokuła albo falafele.
1: Otóż to. I dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo wielu dyrektorów protestuje. Ja mam liczne maile, SMS-y, telefony do biur parlamentarzystów Rozwój Plus, aby się rządzący wycofali z tej głupiej regulacji. Niech dzieci jedzą po prostu to, co chcą, to, co lubią. Jeżeli jakieś dziecko nie lubi mięsa, to po prostu nie będzie jadło tego mięsa. Natomiast dieta białkowa, dieta mięsna jest również dietą jak najbardziej pozytywną, korzystną dla zdrowia dzieci. Ważne, żeby jeść rzeczywiście mniej posiłków, że tak powiem, bardzo mocno cukrowych, pić mniej napojów takich, które zawierają bardzo dużo cukru. To jest na pewno zdrowe dla dzieci, a mięsa bym zdecydowanie nie radził wykluczać.
0: No to na koniec mówił pan, że jest pan w drodze do Kielc, potem do Karpacza. To Dolny Śląsk jest takim chyba jednym z silniejszych bastionów Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ja myślę tutaj o tej ilości polityków, tak, wszystkich szczebli, od posłów do radnych, którzy zdecydowali się do pana przyłączyć. Po Karpaczu będzie ich więcej?
1: Po Karpaczu będzie ich zdecydowanie więcej i zachęcam wszystkich do zapisywania się do naszego stowarzyszenia, do obserwowania naszych działań, do wzmacniania tych działań. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji. Rozwój Plus ma szereg ciekawych propozycji dla młodych ludzi, dla seniorów także, dla tych, którzy się niepokoją o miejsca pracy bądź o nasze bezpieczeństwo. Rozwój Plus będzie organizował największy kongres samorządowy 26 września w tym roku. Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych działań. Wreszcie Rozwój Plus jest po to, żeby Polska się jak najszybciej rozwijała, bo mamy gigantyczne deficyty budżetowe i zadłużanie państwa, które grozi utratą suwerenności finansowej. Rozwój albo krach. Tak mogę to podsumować.
0: Na waszej stronie internetowej można przeczytać czas na nowe otwarcie. I panie premierze, wielu z naszych słuchaczy może nie zrozumieć, po co był ten rozłam, po co był ten podział na Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus.
1: Nie był to rozłam, tylko było to wypchnięcie części parlamentarzystów. Ale skoro już się stało, to może coś dobrego w wyniku tego powstanie, może opatrzność tak rządziła. Co dobrego, albo może będziemy mogli po prostu bardziej jednoznacznie docierać do tych, do których PiS nie potrafił docierać, czyli do przedsiębiorców, właśnie do młodych ludzi, którym sporo miejsca poświęciliśmy dzisiaj, do kobiet, do samorządowców, do różnego rodzaju ośrodków eksperckich. W końcu od czasu, kiedy ja byłem twarzą kampanii wyborczej, mieliśmy wynik 35,5%, który wtedy wydawał się słaby, a dzisiaj jest marzeniem PiS-u. Od tamtego czasu niestety miesiąc po miesiącu nasze notowania spadały. Ponieważ strategia się nie sprawdzała, no to grupa frustratów postanowiła zamieszać w środku i tych parlamentarzystów, którzy się nie zgadzali z tą strategią. Dzisiaj to już jest historia. To Polaków nie interesuje robić, żeby ten zły rząd odsunąć od władzy. Rozwój Plus jest taką właśnie propozycją konstruktywną, pozytywną, jednocześnie też centroprawicową, a więc trudniej będzie Tuskowi oszukać Polaków i skonstruować następną trzecią drogę, która była takim oszukańczym mechanizmem, na który wielu Polaków się nabrało. W końcu we Wrocławiu dzisiaj rozmawiam z państwem, Radiem Rodzina, która jest z mojego rodzinnego Wrocławia. Ja miesiąc temu byłem na Jagodnie we Wrocławiu, w moim rodzinnym, pięknym Wrocławiu. I tam na Jagodnie, można powiedzieć w paszczy lwa, obnażyłem wiele oszustw tej władzy, te tak zwane 100 konkretów, czyli 100 kłamstw. I mam nadzieję, że Polacy się już po raz kolejny nie dadzą oszukać tej władzy ówczesnej opozycji. I po to jest właśnie Rozwój Plus, żeby Tusk nie miał...
0: Halo, halo.
1: Halo?
0: O, znowu tam zerwało połączenie, ale to już ostatnie pytanie, bo na 15 października zapowiadacie konwencję programową, to taka symboliczna data. To będzie też dzień ogłoszenia nowej waszej partii politycznej?
1: To będzie dzień na pewno, w którym pokażemy program naszej formacji politycznej. To będzie dzień, w którym pokażemy na pewno ciekawe propozycje całego naszego obozu patriotycznego. Pokażemy też pewną wizję z naszymi współpracownikami z stowarzyszenia, ale część tej pracy wykonałem już od 2 lat, pisząc książkę Wielka Strategia Państwa Polskiego. I po tej książce też będę chwilę rozmawiał z redaktorem Graczakiem w Karpaczu. Będzie ona wydana pod koniec października z taką mocną akcją promocyjną od początku listopada. A więc pokażemy wizję, pokażemy strategię. I trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz. Otóż my mamy ekipę w Rozwój Plus, która realizowała najbardziej skomplikowane projekty. Rozwój Plus to fachowcy, a nie nieudacznicy, jak obecnie rządzący. Dlatego warto naprawdę na nas postawić. Jesteśmy tą formacją polityczną, która opiera się na patriotyzmie, na tożsamości, na czczeniu naszych bohaterów, na wierze naszych przodków, na chrześcijaństwie, ale jednocześnie na rozwoju, na dynamicznym rozwoju. Mamy nasze pomysły. Wiemy, że Polska musi być silna, bo albo będzie wielka i silna, jak mówił Piłsudski, albo nie będzie jej wcale.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Były premier Mateusz Morawiecki był dziś gościem Radia Rodzina, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dobrego dnia, bezpiecznej drogi i do zobaczenia w Karpaczu.
1: Dobrego dnia, szczęść Boże, dziękuję
0: bardzo. Szczęść Boże.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

12 minut dzieli nas od godziny 9, tu Radio Rodzina. Teraz przenosimy się do Elbląga. Tam, słuchajcie, 780 lat Elbląga będzie obchodzone w tym roku. No i miasto stwierdziło, że trzeba to jakoś fajnie uczcić i wymyśliło, że zrobią taki wielki mural, który będzie opowiadał troszeczkę historii miasta i zaproponowano mieszkańcom dwa pomysły. I stwierdzono, no to sobie głosujcie, który będzie miał więcej lajków, ten zrealizujemy. Ale mieszkańcy powiedzieli hola hola, tak powiedzieli dokładnie mieszkańcy i mówią, ale co to tutaj, kto tutaj takie pomysły przedstawił? Przecież to przez AI jest wygenerowane i się zaczęło oczywiście, bo to ktoś zauważył, że herby są nieprawidłowe chociażby, że budynki, które są tam przedstawione, nie mają nic wspólnego z Elblągiem. Jest jakiś rycerz, któremu bliżej do bohatera fantasy niż do krzyżaka chociażby. No i zapytano, dlaczego nie skorzystamy z pomocy miejscowych artystów, jest ich cała masa i chętnie by przedstawili swoją wizję upamiętniającą 780 lat Elbląga. I tu uwaga, niespodzianka, miasto powiedziało, macie rację, biło się w piersi i powiedziało, dobra, to od tego momentu do 14 bodajże września każdy może złożyć swój projekt, swój pomysł i te projekty będą dopiero głosowane. Czyli jednak warto mówić nie od czasu do czasu, bo od czasu do czasu ktoś nas wysłucha. A my posłuchamy sobie Beautiful Day teraz, bo dziś zapowiada się cudowny, słoneczny, piękny dzień. Zespół YouTube o tym nam przypomni.

0: polskie myśliwce i alerty. To była niespokojna noc na wschodzie. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy, są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Potem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała m.in. Kijów pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. Na północy kraju z kolei zapowiadane są gwałtowne ulewy. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw – oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę – do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
0: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły. Dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
3: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
0: Rząd zapewnia, że prace trwają. W propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy do 2 etatów. Spektakl o Gerardzie Cieśliku zostanie wystawiony na Stadionie Śląskim. Widowisko przygotowywane jest z okazji 70-lecia obiektu. Twórcy zapowiedzieli połączenie teatru z widowiskiem sportowym. Część akcji ma się rozgrywać na scenie, a część bezpośrednio na murawie.
4: Będą różne atrakcje. Będzie też i fragment meczu piłki nożnej, będzie egzekwowanie rzutu karnego, więc będą elementy i sportowe, ale będą elementy spektaklu sensacyjnego, spektaklu psychologicznego, komedii wręcz. Także mam nadzieję, że dla każdego coś miłego i serdecznie zapraszam.
0: Wyjaśnia współreżyser spektaklu Janusz Zaorski. Łącznik, czyli pieśń o Gerardzie Cieśliku, premierowo zostanie pokazany na Stadionie Śląskim w Chorzowie 20 września.
5: Słonecznie i ciepło, tak zapowiada się dzisiejszy dzień, 8 dzień września, 4 minuty po godzinie 9, mamy już 15 stopni, słońce świeci, delikatne chmury błąkają się po niebie, a temperatura wzrośnie szybciutko do 30 dziś po południu, jutro 25, również dużo słońca, delikatne ochłodzenie dopiero w czwartek, wtedy temperatura spadnie na 19 stopni i pojawią się przelotne opady deszczu. Pogoda jest na tyle dobra, że już w lasach pojawiły się pierwsze grzybki, ja wczoraj zatrzymałem się dosłownie na 5 minut i 5 grzybków już znalezionych i to takie zdrowe, aż miło popatrzeć.

0: Słowa na pewno wychodzą bardzo łatwo z Darii, tak jak tutaj śpiewa artysta. Przegląd prasy i portali, co ciekawego znalazła dziś, już się z Państwem dzieli. Witaj.
1: Dzień dobry, zaczynamy od dobrych wiadomości z wrocławskiego lotniska. Już nie buteleczki po 100 ml płynów, ale nawet 2 litry płynów będą mogli wnieść w bagażu podręcznym na pokład samolotów pasażerowie odlatujący z Wrocławia. Port lotniczy ogłosił wczoraj, że za ponad 30 milionów złotych kupi takich 7 specjalistycznych skanerów. One pozwolą na znaczne podwyższenie dotychczasowych limitów. Podobne skanery są już w Polsce, między innymi w Poznaniu czy Rzeszowie. Obecnie wprowadzają je też lotniska w Warszawie i Gdańsku. Wiele takich lotnisk też działa w Europie i to bardzo, no, naprawdę bardzo usprawnia życie, zwłaszcza jeśli raz jedziemy dokądś, na przykład na wakacje, odwiedzamy kogoś, możemy więcej ze sobą zabrać, ale możemy też więcej tych suwenirów płynnych, prawda, przywieźć ze sobą do domu.
0: Skanery CT... I na pewno to przyspieszy też przy okazji odprawy.
1: Tak, no dokładnie. One mają tam taką specjalistyczną technologię opartą na tomografii komputerowej. I to pozwala stworzyć szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości bagażu podręcznego. Operator kontroli może obracać taki obraz, analizować go pod różnymi kątami, a to ma ułatwić identyfikację przedmiotów. Pytają Państwo pewnie, od kiedy będzie zniesiony ten limit płynów, jak zapowiada wrocławskie lotnisko. No, najpierw kupujemy, potem będzie instalacja tych skanerów,
0: szkolenie,
1: prawda? To będzie rok 2027, czyli przyszły, prawdopodobnie no, do końca maja. Czyli tak przełom maja, czerwca, mówi się, że od wtedy już, no na pewno będziemy komunikować, natomiast
0: to jest dobra wiadomość po prostu dla wszystkich, którzy
1: wiadomość, tak, tak jest, przełomowa informacja. Kolejna informacja z Wrocławia to jest propozycja dla młodych rodziców, szczególnie mam i ich dzieci, już 70 rodzin skorzystało z miejskiego programu Odżyj. To jest bezpłatna pomoc dla kobiet w ciąży i rodzin dzieci do pierwszego roku życia, u których rozpoznano wadę wrodzoną lub zaburzenia rozwoju. W ramach tego programu rodziny mogą skorzystać bezpłatnie z konsultacji wielu specjalistów, z fizjoterapii, z pomocy psychologicznej. Program realizowany jest w Szpitalu Uniwersyteckim Klinicznym przy Borowskiej oraz w Szpitalu Specjalistycznym imienia Falkiewicza. 70 rodzin to całkiem dużo, a trwa obecnie nabór, zwłaszcza jeżeli ktoś jest właśnie w takiej trudnej sytuacji, bo to jest no, dosyć obciążające, myślę, dla całej rodziny. Przede wszystkim wsparcie oferowane jest jeszcze przed narodzinami dla tych, którzy chcieliby dołączyć czy poczytać w ogóle, czym jest inicjatywa Odżyj. Warto zgłosić się na stronie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jest też podany numer telefonu albo można przyjść do kliniki neonatologii. A w Szpitalu Specjalistycznym imienia Falkiewicza przy Warszawskiej również jest taka specjalna jednostka, która działa codziennie od 8 do 14. Na stronie wrocław.pl są numery telefonów, bo telefonicznie też można zapytać, ile takiego wsparcia finansowo się otrzyma, w jaki sposób można się na te bezpłatne konsultacje zapisać. Mam nadzieję, że ta informacja dotrze do tych, którzy jej potrzebują.
0: I na koniec?
1: Na koniec o jubileuszach. 50-lecie. Aż 50 par świętowało małżeńskie jubileusze w Świdnicy. Pół wieku, a nawet więcej minęło, gdy ślubowali sobie miłość i zdecydowali się na wspólne życie. 54 pary dokładnie ze Świdnicy świętowały w minioną sobotę małżeńskie jubileusze. To jest impreza, którą zazwyczaj organizuje prezydent miasta i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pary dostają medale za długoletnie pożycie, a oprawę artystyczną też dba, powiedzmy, lokalny zespół artystyczny. Przypomnijmy, że takie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez samego prezydenta Rzeczypospolitej Polski. A medal to jest wyróżnienie dla tych, którzy przeżyli ze sobą
0: długie
1: 50 lata,
0: tak,
1: lat.
0: Ja tu muszę teraz jakiś żarcik opowiedzieć, jak właśnie pan dziennikarz kiedyś pyta taką parę, co przeżyli tak 50 lat i mówi do tego pana, mówi, ale pan nie miał nigdy ochotu się rozwieść? On taki zdziwiony na niego patrzy, rozwieść nigdy, zabić czasami.
1: O miłość trzeba dbać. Miłość warto pielęgnować i pary z długim pożyciem są tego
0: przykładem. Gratulujemy jak najbardziej, oczywiście, że tak.

0: Dawid Podsiadło o tym, że nie ma fal nam pośpiewał w Radiu Rodzina. Teraz Monika nam opowie za to, że są fajne książki. Księgarnia archidiecezjalna po wakacyjnej przerwie wróciła uśmiechnięta do nas i będzie zachęcać do czytania. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No to zachęcajmy do czytania. Co tam dziś masz za książki dla nas?
1: Dzisiaj mam coś ciekawego, nowego o arcybiskupie wkrótce błogosławionym Fultonie Sheenie. Ponieważ już we wrześniu będzie wreszcie oczekiwana beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena. Kojarzymy, skąd on jest? Tak się zastanawiałam, na ile on jest znany.
0: Jak Sheena, to z Chin. Ale to żartuję sobie teraz.
1: Z Ameryki.
0: Z Ameryki, no przez United States
1: tak,
0: of America.
1: W Nowym Jorku między innymi urzędował. A zapytam się jeszcze, z czego jest znany, z czym ci się kojarzy?
0: Nie wiem, nie, nic, to nie, widzę, że jak sobie okulary opuściłaś, patrzysz na mnie, ostrość tak. Wyostrzyłaś. Ja słucham ciebie z zapartym tchem, żebyś mnie zainteresowała.
1: Chciałam powiedzieć, że jest znany z, ale może nie jest znany właśnie. Mhm. Mianowicie z tego, że prowadził szalenie popularny program w telewizji. Tak, to były lata 50.
0: To może dlatego nie pamiętam.
1: Może. 30 milionów widzów. 30 milionów widzów. To było takie szaleństwo, że inne programy na równoległych antenach o tym czasie po prostu padały, bo wszyscy oglądali Sheena. Gdzie on tam po prostu, to nie był jakiś comedy show, tylko przedstawiał nauczanie katolickie, więc to też coś mówi o jego kunszcie. Ale tak, więc wkrótce beatyfikacja, więc mamy, zawsze mamy, ale przypominam, że mamy dużo jego książek, ponieważ on napisał około 50 książek i kilkanaście zawsze u nas jest do wyboru. O jednej tylko powiem może jeszcze z okazji dzisiejszego pięknego Dnia Maryjnego, bo też o Maryi napisał. Maryja, pierwsza miłość świata. I tak właśnie może w nawiązaniu do narodzenia przepiękną taką intuicję tutaj na początku przedstawia a propos właśnie zamysłu Bożego co do Maryi. Pisze tak, że w każdym z nas jest jakoś wpisane marzenie o miłości, o pięknie, bo jeżeli...
0: Tęsknota troszkę
1: tak,
0: za
1: tym. Tak, i tęsknota, bo jeżeli słyszymy jakąś muzykę na przykład, to wiemy, czy nam się podoba, czy nie. Czyli musieliśmy mieć jakieś oczekiwanie co do tego. Jeżeli kogoś poznajemy, no to właśnie, podoba nam się lub nie, lubimy ją lub nie, ponieważ mamy w sobie jakieś takie marzenie o tej osobie, marzenie o miłości. I on pisze właśnie, że Bóg miał takie marzenie o Maryi, że gdzieś tam właśnie w sercu swoim ją sobie wyobraził, wymarzył i ją stworzył. I tym się Maryja różni od każdego z nas, że ona to jego marzenie spełnia w 100%. Czyli żadnemu innemu człowiekowi, zwykłemu człowiekowi nie udało się to, nie? Zawsze jest coś poszło nie tak, tu czy tam. Natomiast ona w pełni to marzenie spełniła, była właśnie taka, jak ją sobie Bóg wymarzył. Więc właśnie w takim tonie pięknie napisaną książkę o Maryi przez niego polecam. Ale przyszłam tutaj jakby docelowo z książką o nim. O nim. Książka księdza Marka Piedziewicza pod tytułem Podróż do Ameryki. I to jest bardzo ciekawe. To nie jest jakoś religijna książka, powiedzmy.
0: No, biograficzna.
1: Mnóstwo zdjęć, tak? Ksiądz właśnie przemierzył Amerykę jego śladami od urodzenia, przez studia, przez właśnie posługiwania po jego grób. I zaskakujące jest to, jak bardzo mało śladów i upamiętnień jest. Nie, to tak ksiądz tutaj się zastanawia, czy to jest nasza Polaków jakaś taka mania, zwyczaj, że my wszędzie te tablice dajemy. Tu mieszkał, nie? Ulica imienia.
0: Albo
1: tu studiował.
0: Pomniki. To czasami tak, też tego może być za dużo.
1: Po prostu. A tam nic, tam po prostu nic. On jeździł właśnie i pisze i się dziwi, że jak to możliwe, że tu nic nie ma, że tu nic nie ma, że przecież on tu coś, ani relikwii, ani tabliczki nawet, nie? Także to taka ciekawostka, że jest zupełnie inaczej. Jest jego grób oznaczony, na szczęście. Chociaż tyle, można się przy tym grobie pomodlić. Jest właśnie mnóstwo zdjęć, opisów takich tej rzeczywistości amerykańskiej i taki przewodnik, a może ktoś planuje podróż.
0: Ksiądz Rafał jutro jedzie do Chicago.
1: Nowy Jork śladami na przykład arcybiskupa opisany bardzo szczegółowo. No, także aż mi się samej spodobał ten pomysł.
0: Bardzo ładnie o tym opowiadałaś. Myślę, że nie tylko tobie teraz naszła ochota na czytanie takich książek, więc tuptamy sobie grzecznie do księgarni archidiecezjalnej, bo tam je wszystkie znajdziecie. Tak jest?
1: Tak, zapraszamy.
0: Od której do której jesteście czynni?
1: W tygodniu od 9 do 17, w sobotę również od 9 do 14 zapraszamy.
0: Dobrze, dziękuję ci pięknie za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio Rodzina.

Jeśli ktoś zgłodniał, mam pyszną wiadomość. Otóż będzie pizza do wygrania po godzinie 10 od pizzerii muzycznej w konkursie Prawda czy Fałsz. Wystarczy się zgłosić, wykręcając numer 71 322 20 22. A później jedno pytanie, no i możecie już jeść pizzę, jeśli dobrze odpowiecie. Aha, na naszej antenie.

0: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Potem, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
1: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafineria Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wracamy do kraju. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
3: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie 3. i 4. kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
0: Mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Od ponad tygodnia natomiast w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzy. PKOL-u. Więcej wie Błażej Kulesza.
4: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
5: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
4: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
5: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
4: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
0: Zmieniamy temat. Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstawaniu z krzesła, fotelu czy kanapy, bo długie, nieprzerywane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z Uniwersytetów Harvarda i w Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka aż o 9%.
6: Prawie 4 minuty po godzinie 10, wtorek 8 dzień września, słonecznie, ciepło, 21 stopni już na termometrach, a to dopiero temperatura się rozpędza, bo dziś ma być 31, tu się troszeczkę zmieniło, o godzinie 16 maksimum zobaczymy. Owszem, chmury się pojawią, ale dziś nie będzie padać, gorzej z środą, tam też temperatura wzrosła 1 stopień, będzie wynosić 26 maksymalnie, ale chmury pojawią się i przelotne opady deszczu na jutro nie są wykluczone. Zaczynamy muzycznie od budki i Flera w tej godzinie, a ja jeszcze tylko przypomnę, że czekam na chętnych, którzy chcieliby wygrać pizzę od pizzerii muzycznej 71 322 2022. Najpierw musicie tutaj zadzwonić i konkurs Prawda czy Fałsz przed wami.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: o tym, ponieważ pytanie będę dotyczyło pająków. Uwaga! Iwono, grasz o pizzę. Pytanie brzmi, czy to prawda, czy to fałsz? Największym pająkiem w Polsce jest kątnik domowy, który wraz z odnóżami dochodzi do 5-7 cm. Prawda to, czy fałsz?
1: Fałsz.
0: Fałsz?
1: Tak.
0: Mam zaznaczyć na pewno, że to fałsz?
1: W domu.
0: No.
1: On ma tylko łapy długie.
0: To trochę inny. Znaczy, dobrze odpowiedziałaś, ale chyba pająki pomyliłaś. Kątnik domowy faktycznie może osiągać nawet do 7 cm rozpiętności odnóży. Jest włochaty, wielki to i to największy pająk, jaki chodzi nam po chałupie. Ale jest jeszcze większy pająk w Polsce, bo skoro ten nie jest największy, to jaki twoim zdaniem jest największy?
1: Największy jak jest, no w Polsce, no to... No, nie wiem.
0: Nie,
1: czy u nas są krzyżaki?
0: Są krzyżaki, oczywiście, że są krzyżaki. Z krzyżem chodzą takim na tym, na odwłoku przecież. Ale krzyżaki nie są największe. Teraz uwaga, siądźcie i się złapcie fotela, jak nie wiecie. Bagnik nadwodny. Całe szczęście do domów nie włazi. Największy pająk, który występuje w Polsce. I on może mieć nawet do 10 centymetrów z nogami.
1: Ludzie.
0: Całe szczęście, że to siedzi sobie gdzieś na, przy wodzie najchętniej po prostu. Jest nieszkodliwy, ale no, wielkość jednak budzi dość duże obawy co do niego. Natomiast najgroźniejszym pająkiem, oj, gdzieś mi tutaj zniknęło, to jest taki żółty. I one faktycznie, żółto-czarny pająk i jego ukąszenie jest bardzo bolesne i należy na niego uważać. On bardzo często jest na łąkach takich suchych, otwartych przestrzeniach. A ty już się o pająki nie martw, będziesz jadła pyszną pizzę od pizzerii muzycznej. Gratuluję ci pięknie, serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie. Wreszcie się do pana dodzwoniłam i strasznie pozdrawiam was. Całe radio rodzina, słuchaczy,
0: miód graczy
1: i odwagi, bo ja sama się jestem w stosy tremie.
0: Miód na moje uszy. Pięknego dnia. W takim razie nie rozłączaj się, zaraz powiem ci, jak odebrać sobie tą pyszną nagrodę. A o pająkach jeszcze wam poopowiadam parę słów. You know.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

No to wracamy do tych pająków, żeby sprawę już zakończyć. 31 minut po godzinie 10. Ten najbardziej taki jadowity pająk, którego możecie spotkać. Tutaj są dwie opinie. Jedni mówią kolczak zbrojny, to ten, którego na łąkach możecie spotkać. Taki cienki, żółty odwłok, taki no, lekko czerwonawy przód. Jego faktycznie ugryzienie może powodować bardzo duży ból. A inni wskazują z kolei na sieciarza jaskiniowego. Może rzadziej się o nim mówi, bo faktycznie trzeba się gdzieś głęboko do jaskini jakiejś wleźć, żeby go spotkać i żeby nas dziabnął, więc raczej to się normalnym ludziom, którzy po jaskiniach się nie wałęsają, nie zdarza. Więc na prowadzenie jednak ten kolczak zbrojny jako częstszy gość na łąkach i w parkach. Oraz trzecie miejsce, krzyżak ogrodowy. Wszyscy go znamy, wiemy doskonale, jak wygląda jego ukoszenie. Też może być bardzo bolesne. A zacząłem o tych pająkach też mówić, ponieważ mówi się, że na jesień pająki pchają się do domu i kątniki właśnie domowe, takie duże, włochate, bardzo często są widoczne. I dziś przeczytałem artykuł o tym i okazuje się, że to mit, że one się nie pchają do domów, bo chcą, żeby tu było cieplej. Nie, one już tam dawno były w tych naszych domach, tylko zaczynają się teraz rozmnażać. I właśnie samce zaczynają szukać samic, dlatego w końcu możemy je zobaczyć, jak gdzieś sobie przemierzają nasze ściany czy podłogi, ku naszemu oczywiście wielkiemu przerażeniu. Czerwone korale w takim razie. My się teraz do gór przenosimy. Staszek z góry, Depres. Obiecuję już więcej o pająkach dzisiaj nie mówić. Już sam się boję.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Co Music, tak to się nazywa, 48 minut po godzinie 10, teraz o pewnym przerażającym procederze, akurat w Szwecji ktoś odkrył coś takiego, ale może gdzie indziej też dzieją się podobne rzeczy. Otóż tam kolega opisuje swojego znajomego, który znalazł na odpowiedniku takiego OLX-a naszego, na takim szwedzkim OLX-ie, tak to nazwijmy, swój rower, że jest do sprzedania. Problem polegał na tym, że ten jego rower był cały czas jego własnością i był u niego. Otóż okazało się, że złodziejem się już nie chce kraść, później mieć problem, żeby to sprzedać, czy trzeba kombinować, tanio, nie, po co. Wrzucają zdjęcia rowerów z okolicy, czy tam takie, jakie uważają za sensowne i jak się znajdzie kupiec na OLX-ie tym szwedzkim, to dopiero wtedy zaczynają swój proceder i kradną daną rzecz. No można powiedzieć optymalizacja działania, no ale akurat szkoda, że w takim zakresie mimo wszystko. Antek Smykiewicz i Światła teraz na antenie Radia Rodzina. We'll be right back.

0: Kolejny ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Szykują się spore podwyżki cen energii. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Boducki dodał, że przedłożenie dokumentu jest próbą rozwiązania jałowego sporu, który toczy się od zeszłego roku. Ten projekt jest bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie, a fundamentem dla niego jest trzecia ustawa rządowa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzącej, podkreślił Zbigniew Bogucki, a my do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
1: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
0: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe w przyszłym roku zapłaci za prąd co najmniej 200 zł więcej. Flagi w Nepalu zostały wczoraj opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej teraz Cezary Jaszczyk.
2: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5,5 tysiąca osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są, czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wracamy do kraju. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
4: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
0: Tłumaczy prezes zarządu Wrocławskiego Portu Lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym przyszłego roku i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. W przyszłym roku pojawią się też w Katowicach.
5: Reklama.
6: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
5: Reklama. 5 minut po godzinie 11, 8 dzień września. Dziś mamy wtorek, za oknami już gorąco, 24 stopnie, dużo słońca, delikatny wiatr, który maksymalnie 15 km na godzinę, czyli prawie nieodczuwalnie, a to dopiero przedsmak upałów. Dziś 31 stopni na termometrach, podobno około godziny 16 mamy zaobserwować. Jutro już ciut chłodniej, ale też możemy cieszyć się ciepłym dniem, 26 dni. Niestety my w ciągu dnia możemy spodziewać się również przelotnych opadów deszczu kolejne dni. To już typowa temperatura wrześniowa, około 20-22 stopni, z przewagą słońca. Całe szczęście. Justyna Steczkowska na początek tej godziny w Radiu Rodzina. Zapraszam.

Kasia Lins. 16 minut po godzinie 11. Teraz uwaga, taka zagadka na początek. Jeżeli były sobie 22 mieszkania i przyszedł inwestor, to po inwestycji ile jest mieszkań? Jak ktoś może być

z dokumentacją, a celem było, uwaga, stworzenie czegoś naprawdę pięknego, a nie tam zarobek jakiś. Po prostu chciał piękno zrobić takie w tych mikrokawalerkach. Co ciekawe, nakazano mu powrót do stanu pierwotnego, ale pojawił się problem, gdyż jest już całkiem sporo nabywców tychże 56 mieszkań i oni sobie je kupili i chcą tam mieszkać, a może nawet mieszkają już tam, nie wiem jak to teraz stan faktycznie wygląda. No i co teraz z nimi zrobić? Sprawa będzie miała pewnie dalszy ciąg. Niemniej jednak niech to będzie też takie ostrzeżenie dla innych inwestorów, którzy też chcieliby coś naprawdę pięknego zrobić, a nie zarobić. No czasami się nie udaje.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Simply Red, 30 minut dokładnie, dzień nas od godziny 12, a my teraz przenosimy się do Karpacza, bo tam kolejne forum ekonomiczne się dzisiaj odpala. Słuchajcie, prawie 600 debat, cyferki zawsze przemawiają do wyobraźni, prawda? 6400 zarejestrowanych uczestników, no i to wszystko będzie się działo, a tam dość dużo wydarzeń i właśnie o tym będzie mówił Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Największe tego typu wydarzenie, forum, zbiór przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki w tej części Europy Wschodniej. To trzeba pamiętać. 6 tysięcy uczestników, ponad 500 paneli wydarzeń, prezentacja różnego rodzaju raportów, ciekawe informacje. Miejsce spotkań od 7 lat wszystkich tych, którzy widzą przyszłość, ale też którzy chcą mieć wpływ na przyszłość, potrzebują się spotkać, wymienić myśli, ale też zaczerpnąć inspiracji na najbliższy rok do kolejnego forum ekonomicznego w Karpaczu. Wszystko na to wskazuje. Pracujemy nad tym, żeby forum ekonomiczne w Karpaczu zagościło na dobre i na kolejne lata.
0: Forum przyciąga również polityków oraz przedstawicieli administracji publicznej. Swoją obecność podczas tegorocznej edycji potwierdzili m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MONU, Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu Krzysztof Bosak czy wicemarszałek Sejmu oraz były premier Mateusz Morawiecki. Dużo wydarzeń i żadne państwu nie umknie, gdyż mamy tam również swoich przedstawicieli. Radio Rodzina jest na miejscu i będziemy państwa na bieżąco informować. Jednym z ciekawszych na przykład forum będzie forum polsko-chińskie, które będzie miało miejsce również w Karpaczu.
2: One, two, three and...

rozpoczynamy już intencje. Można do nas dzwonić bezpośrednio, żeby złożyć je na antenie. Zapraszam do telefonów 71 322 20 22 oraz w każdej chwili można wysłać SMS z intencją pod numer 71 48. Zaczynamy go od słowa intencja.

0: I mamy pierwszy telefon. Witamy serdecznie. Można składać swoje intencje.
1: Szczęść Boże. Moja żona ma dzisiaj zabieg w szpitalu. Mario Matko Boża, oddaję i zawierzam Tobie moją żonę. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie i czekamy na kolejne i telefony, i SMS-y od Państwa.

I mamy pierwsze SMS-y. Dziękuję Matce Bożej za szczęśliwe narodziny wnuka i proszę o błogosławieństwo i opiekę nad nim i jego rodzicami. Babcia.

Kolejna intencja o błogosławienie Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i powrót do zdrowia. Po zabiegu onkologicznym dla Andrzeja prosi słuchacz Tomasz.

0: Kolejny słuchacz jest z nami na antenie. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Proszę w intencji Marty, Jakuba, Boże błogosławieństwo dla niej, o dobrą pracę dla Marty, dla mojego męża Marka, błogosławieństwo dla niego. Proszę, Mateczko, otaczaj nas płaszczem swojej opieki. Również chcę prosić w intencję wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Zosi rehabilitację, terapię, którzy pomagają nam każdego dnia. Proszę w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, w intencji naszej ojczyzny była bezpiecznym domem, za wszystkie rodziny, by mogły w spokoju tu żyć, wychowywać, kształcić swoje dzieci. Oddaję Ci, Mateczko, wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale proszę, Jezu, Ty się tym zajmij. Pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie za telefon z intencjami.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Prezydent proponuje nowe rozwiązania w sprawie kryptowalut. W Lourdes pielgrzymi z archidiecezji katowickiej na wspólnej modlitwie z metropolitą. Iga Świątek o swojej porażce w US Open. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował o tym szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Podkreślił, że fundamentem dla niego jest trzecia ustawa rządowa, ale są różnice pomiędzy rozwiązaniami proponowanymi przez rząd, a tymi, które zgłasza prezydent.
1: Jeżeli chodzi o projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
0: Według Boguckiego, dzięki złożonemu dziś prezydenckiemu projektowi, mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest jednak minimalna dobra wola po stronie rządzących, twierdzi szef kancelarii prezydenta.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przyjąć Maryję i Jezusa do swojego życia. Do tego zachęcał pielgrzymów archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Metropolita katowicki dołączył do pielgrzymki i dziś przewodniczył mszy świętej sprawowanej w grocie Masabielskiej.
3: Sercu Jezusa złóż dziękczynienie.
0: Ludzie chorzy bardzo potrzebują uzdrowienia, opieki medycznej, wsparcia ekonomicznego i bezpieczeństwa, ale jeszcze dużo bardziej potrzebują miłości, zaznaczył w homilii metropolita katowicki. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoktor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
4: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
5: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
4: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
5: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
4: Izba lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open. Walka o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chin Wen Zhen. Porażka to daje sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
6: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić. Próbowałam się skupić na pewnych rzeczach, ale nie do końca to sprawiało, że lepiej czułam piłkę.
0: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
7: Zbliża się 10 minut po godzinie 12. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło i słonecznie, maksymalnie 31 stopni. Tyle właśnie będzie we Wrocławiu, w Oławie, w Oleśnicy 30 stopni, 28 w Wałbrzychu. Aktualnie we Wrocławiu mamy 27 stopni. Jest naprawdę ciepło. Czy to jest ostatni taki gorący dzień? Przekonamy się. Będziemy na pewno o tym jeszcze mówić.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Dzień dobry wszystkim, przy mikrofonie Judyta Exner, 10 minut po godzinie 12, słyszymy się we wtorek, dzisiaj jest 8 dzień września, a na naszej antenie właśnie wystartowała rakieta.

0: Bruce Springsteen na antenie Radia Rodzina. Już 21 minut po godzinie 12 trwa festiwal Wrocławia Cantans we Wrocławiu. To już 61. jego edycja. Wyjątkowym punktem programu będzie wieczór 11 września poświęcony Jerzemu Maksymiukowi. Rozmawialiśmy z Olgą Benedyktowicz na ten temat z Narodowego Forum Muzyki. Posłuchajmy.
1: Razem z maestrem Jerzym Maksymiukiem świętować będziemy jego podwójny jubileusz, ponieważ to 90. urodziny maestra i 70-lecie jego pracy artystycznej. Przed koncertem 11 września nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Placu Wolności. Natomiast podczas koncertu poprowadzi NFM Filharmonię Wrocławską oraz chór dziecięcy, czyli chór dziewczęcy i chór chłopięcy NFM. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
0: A to koncerty nie tylko w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, ale także w wielu innych miejscowościach. To aż 11 miast i 40 koncertów. Wydarzenie potrwa do 13 września, a mówię o tym dlatego, że mamy dla naszych słuchaczy zaproszenie na koncert właśnie, który odbędzie się w ramach Wrocławia Cantans 61. Międzynarodowego Festiwalu, a konkretnie na koncert Jerzemu, chyba tak to trzeba wypowiedzieć, 12 września o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki w sali głównej Orlen. I posłuchajmy troszeczkę o tym koncercie, co to będzie. Zabrzmią kantaty Johanna Sebastiana Bacha. I tak czytamy w opisie. Czy można, opierając się jedynie na własnych siłach, wytrwać w wierze, cnocie, miłości? To pytanie, niezależnie od wyznania lub jego braku, zadawało i zadaje sobie wiele osób świadomie kierujących się w życiu pewnymi wartościami. I na to pytanie również Johann Sebastian Bach próbował odpowiadać właśnie komponując muzykę. Podczas tegorocznej Wrocławia Cantans kantaty muzycznego teologa zabrzmią w wykonaniu Andrzeja Kosendiaka i Giovanniego Antoniniego, a na scenie pojawią się również soliści chóru chłopięcego Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocław

Barok Ensemble. Będzie naprawdę pięknie i pysznie tego wieczoru. Jeśli chcecie się wybrać, wystarczy do nas napisać 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, a że dzisiaj, właśnie 8 września, przypada Dzień Marzyciela. Opowiedzcie nam o swoim marzeniu. Może tym marzeniem jest właśnie wybrać się na taki koncert, a może to zupełnie inne marzenie. Do godziny 13 chciałabym rozdać właśnie te zaproszenie, to podwójne zaproszenie na koncert 12 września w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. Czy chcecie się wybrać? Dajcie nam o tym znać koniecznie.

Białą koszulę możecie także założyć na koncert w Narodowym Forum Muzyki 12 września Herr Jezu w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. Zapraszamy Was na ten koncert gorąco. W programie znalazły się 3 kantaty Johanna Sebastiana Bacha, pełne duchowej refleksji i charakterystycznego dla kompozytora pięknego barokowego brzmienia. Właśnie, że to koncert barokowy, nie może zabraknąć Wrocław Barok Ensemble, a dodatkowo chór chłopięcy NFM także pojawi się na scenie. Wszystko w Narodowym Forum Muzyki na scenie głównej Orlen. Podwójne zaproszenie czeka dla słuchaczy Radia Rodzina 7148. Czekamy na wasze wiadomości właśnie pod ten numer. Należy napisać, poprzedzić wiadomość słowem rodzina i napisać nam, jakie jest wasze marzenie. Podzielić się tym, może bardzo je mocno skrywacie. A dzisiaj właśnie Dzień Marzyciela. Każdy jest chyba trochę marzycielem, co?

0: To Łukasz Zagrobelny na antenie Radia Rodzina. Już 39 minut po godzinie 12. Powoli zbliża się zatem audycja Dziś w Kościele na antenie Radia Rodzina o godzinie 13.10. A dzisiaj porozmawiamy o domu dla młodych. Audycję przygotowała dla Was Daria Detlaff. Na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu powstało nowe miejsce dla młodzieży przy Placu Katedralnym 5A w budynku Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej. Trwają już ostatnie prace związane z umeblowaniem i montażem sprzętu. Niedługo będzie można wchodzić. Otwarcie placówki połączone ze spotkaniem młodych zaplanowano na 3 października. Warto zapamiętać tą datę. Każdy przychodzący tutaj zostanie przyjęty. Tak słyszymy, na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury, wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności, mówi ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
1: Nasz dom dla młodych wpisuje się w taki oratoryjny styl duszpasterstwa młodzieży, który od kilku lat już jest w polskim episkopacie i w polskich duszpasterstwach młodzieży jakoś szczególnie promowany, bo widzimy ten problem, że młodzi ludzie często w dużych miastach nie mają gdzie pójść po lekcjach, albo chodzą do szkoły w dużym mieście, ale muszą kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów po południu dojechać, dlatego galerie handlowe są oblegane, dworce, jakieś skwery czy place. Czasami nawet na to jest zwracana dosyć poważna uwaga, co z tymi młodymi zrobić. Dlatego my wychodzimy temu naprzeciw. Lokalizacja jest świetna, to jest Ostrów Tumski. Wiele dróg młodzieży w tym miejscu się krzyżuje. Dom dla młodych właśnie ma być domem. Często słowo dom dla młodych bywa już powoli obce. Spotykam się z takimi słowami, które padają z ust młodych ludzi, że weekend był u taty, weekend był u mamy. I kiedy zapytałem młodej dziewczyny, a czy ty masz dom? Ona powiedziała, no ciężko mi jest to powiedzieć. My oczywiście nie będziemy w tym domu dla młodych tworzyli bazy noclegowej, ale chcemy zrobić tam miejsce, które będzie miało przyjazną atmosferę. Każdy tam ma być przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności. Każdy tam zostanie przyjęty. I tam będą różne też strefy, w których ci młodzi będą się mogli rozwijać, ale też będą mogli po prostu spędzić czas, czy będą mogli być wysłuchani przez dorosłych wolontariuszy, którzy ten swój czas będą im tam poświęcać.
0: Czyli to takie miejsce spotkań, trochę kawiarenka, trochę świetlica, gdzie dobrze można i wywartościowy, bezpieczny sposób spędzić czas, przeczekać troszeczkę pomiędzy lekcjami a powrotem do domu. Opiekę nad tym miejscem sprawuje Fundacja Młodzi Młodym oraz diecezjalne duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej. Dom dla młodych tworzy dziś ponad 200 osób, mówią uczniowie wrocławskich szkół średnich Maja Lenart i Kuba Najda.
2: Ja uczę się w Urszulankach. Mam 16 lat i trafiłam do DDM-u poprzez ogłaszanie wydarzeń. Na początku byłam w innej wspólnocie, jednak po prostu mi nie podpasowała. Byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle ci ludzie mi podpasują, czy będzie taka miła atmosfera. Właśnie zostałam bardzo ciepło przyjęta i bardzo dobrze wprowadzona. Poczułam się taka otulona, jak rzeczywiście w domu.
3: Ja do DDM-u trafiłem w pierwszej klasie liceum, w liceum numer 16. Uczył mnie religii ksiądz Piotr. Tak się właśnie dowiedziałam o DDM-ie. Moje pierwsze spotkanie to pojechałem na rekolekcje sylwestrowe do Henrykowa. Można poznać wielu bardzo dobrych i ciekawych ludzi. Mamy też często przed różnymi spotkaniami integrację. Wydaje mi się, że całym fundamentem tej wspólnoty jest wiara.
0: A dlaczego pojawiło się to miejsce? Bo brakowało takiego, które służyłoby budowaniu wspólnoty, dodaje duszpasterz młodzieży.
1: Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży mocno ewoluuje. Ono jest instytucją działającą w ramach kurii archidiecezjalnej. I więc koordynuje i opiekuje się młodzieżą na terenie całej archidiecezji wrocławskiej. Jest ponad parafiami, wspólnotami. Ma to wszystko spinać i łącznie z Fundacją Młodzi Młodym organizować różne wydarzenia i wspierać lokalne duszpasterstwa młodzieży. Jednak od kilku lat, dzięki Panu Bogu, wokół duszpasterstwa młodzieży zaczęli gromadzić się młodzi, którzy nie chcieli tylko przyjść na jeden event, ale tworzyć wspólnotę. I tak się zdarzyło, to jest świetne. Na ten moment na grupie na WhatsAppie mamy około 250 osób, które się jakoś identyfikują z tą grupą. Na spotkania przychodzi około kilkudziesięciu osób.
4: A jak często macie spotkania?
1: Co tydzień. I nawet były wakacje, mieliśmy wyjazd na Festiwal Życia, czy takie spontaniczne czasami spotkania, czy wyjazd jednorazowy na taki dzień skupienia. Więc ta młodzież się dziś przewija. To rzeczywiście jest młodzież z całej archidiecezji wrocławskiej, a nawet spoza jej granic. Osoba, która najdalej dojeżdżała w ubiegłym roku na spotkanie, mieszkała aż za Namysłowem, to już prawie pod diecezją kaliską, ale także pojawiały się dziewczyny z diecezji świdnickiej. Naprawdę jesteśmy otwarci na każdego młodego człowieka.
0: Na pozostałą część tej rozmowy, jeśli jesteście zainteresowani, a myślę, że bardzo, zapraszam o godzinie 13:10. To audycja Dziś w Kościele, a poprowadzi ją Daria Detlaff.

0: Już kilka minut pozostało do godziny 13, a my teraz poruszymy dość ważny temat, a myślę, że nawet bardzo. Rozpoczęło się dzisiaj forum ekonomiczne, to już 35. forum ekonomiczne w Karpaczu. Na miejscu są nasze dziennikarki. Forum potrwa do 10 września i ponownie to miejsce stanie się miejscem spotkań przedstawicieli biznesu, samorządów, nauki i polityki. Podczas tegorocznej edycji tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Forum ekonomiczne w Karpaczu to największa i najważniejsza konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Największe tego typu wydarzenie, forum, zbiór przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki w tej części Europy Wschodniej. To trzeba pamiętać, 6 tysięcy uczestników, ponad 500 paneli wydarzeń, prezentacja różnego rodzaju raportów, ciekawe informacje. Miejsce spotkań od 7 lat wszystkich tych, którzy widzą przyszłość, ale też którzy chcą mieć wpływ na przyszłość, potrzebują się spotkać, wymienić myśli, ale też zaczerpnąć inspiracji na najbliższy rok do kolejnego forum ekonomicznego w Karpaczu. Wszystko na to wskazuje. Pracujemy nad tym, żeby forum ekonomiczne w Karpaczu zagościło na dobre i na kolejne lata.
0: Jak co roku forum ekonomiczne przyciąga polityków oraz przedstawicieli administracji publicznej. Swoją obecność podczas tegorocznej edycji potwierdzili m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji, Katarzyna Pełczyńska-Nałecz i Mateusz Morawiecki. Wydarzenie jest ponad podziałami politycznymi, mówi były marszałek.
1: Wszyscy, którzy chcą, są obecni na tym forum. Na pewno będą, tak jak było to we wszystkich edycjach, nawet wtedy, kiedy forum było w Krynicy, będą na pewno przedstawiciele wszyscy ministrowie konstytucyjni z Polskiego Stronnictwa Ludowego, od premiera. To jest, myślę, w naszym przypadku przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, to się obecność, uczestnictwo w tym wydarzeniu jest takie samo w momencie, kiedy byliśmy przez 8 lat w opozycji, czy kiedy dzisiaj współrządzimy. To jest wydarzenie, które jest, ja je traktuję jako ponadpolityczne, jako przestrzeń do też takiego normalnego spotkania i dyskusji, i są obecni faktycznie wszyscy na tym wydarzeniu. Będzie pani minister zdrowia, dużo będziemy rozmawiać o zdrowiu, będzie pan minister Klimczak i tutaj delikatnie zajawię, będzie prezentował raport CUPT-u na temat właśnie linii metr w Polsce, które zostały zaprezentowane, o których była mowa na Dolnym Śląsku, który też dotyczy Wrocławia. Raport stukilkudziesięciostronicowy, CUPT, Centrum Transportu Publicznego, unijnych projektów transportowych działających w Ministerstwie Infrastruktury. Czyli taka analiza będzie zaprezentowana i to będzie prezentował minister Klimczak.
0: Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, zapowiedział, że jednym z głównych tematów tegorocznego wydarzenia będą zmiany technologiczne i gospodarcze.
2: To, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o rok 2026, to jest architektura nowego porządku. Czas, który jest przed nami, to jest czas po zasadniczej zmianie, której jesteśmy teraz świadkami. Zmianie zwłaszcza w wymiarze technologicznym, zmiany zwłaszcza w wymiarze gospodarczym. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska nie była tylko biernym obserwatorem, kibicem, żebyśmy nie byli na peryferiach tych zmian, które w tej chwili się dokonują, ale żebyśmy mieli takie aspiracje, aby być w czołówce tych krajów, które wewnątrz Unii nadają ton wspólnemu rozwojowi. Zarówno wtedy, kiedy mówimy o obronie, wtedy, kiedy mówimy o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji, wtedy, kiedy mówimy o zmianach, koniecznych zmianach w zakresie reformy, w zakresie zmian w zarządzaniu ochroną zdrowia, zawsze wtedy Karpacz jest miejscem do tego, żeby prowadzić debatę.
0: Zarejestrowanych jest ponad 600-400 gości i przedstawicieli mediów, a sama konferencja obejmuje ponad 500 różnych wydarzeń koncentrujących się m.in. wokół cyfryzacji, sztucznej inteligencji, ochrony zdrowia czy relacji polsko-chińskich. O tym na pewno będziemy jeszcze informować i wracać do wątków związanych z forum ekonomicznym w Karpaczu.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Kierowcy głęboko sięgają do portfeli, ceny na stacjach zbliżają się do rekordów. Polska zacieśnia współpracę wojskową z Kanadą. Finlandia ukończyła zaporę na granicy z Rosją. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. $9 za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania tych cen, skoczyły od razu o złotówkę i od tamtej pory wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy, a za olej napędowy 8 zł 55 groszy.
1: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
2: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
0: Mówią kierowcy, a minister energii Miłosz Motyka, pytany o ewentualny powrót programu CPN, odpowiada, że w budżecie państwa nie ma na to na dziś pieniędzy. Współpraca wojskowa, wspólne ćwiczenia i wzmocnienie przemysłu obronnego to główne cele podpisanego w Kielcach porozumienia między Polską a Kanadą. Tak skomentował to minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, który złożył podpis pod porozumieniem.
3: Podpisane porozumienie wzmacnia relacje obronne między Polską a Kanadą. Jest też dowodem najlepszych relacji w historii pomiędzy Polską a Kanadą. Nigdy relacje polsko-kanadyjskie nie były tak dobre. Pan minister przywiózł 250 firm ze sobą, które będą rozmawiać z naszymi firmami, ale pracujemy też nad wykorzystaniem mechanizmu SAFE.
0: Porozumienie zawarto podczas targów przemysłu obronnego w Kielcach. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 km i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo stała granica z Rosją wynosi ponad 1300 km. To miała być zemsta, która mogła zakończyć się śmiercią kilku osób. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali biznesmena z Dąbrowy Górniczej, który chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sprawy rodzinnej.
4: Wśród wytypowanych przez niego osób znalazły się jego była żona, członek jej rodziny, a także dwoje funkcjonariuszy policji oraz sędzia. 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie. Mężczyzna miał konkretnie określać osoby, sposób działania oraz terminy realizacji poszczególnych zleceń.
0: Mówił rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski. Policjanci krok po kroku dokumentowali działania 54-latka. Dzięki temu udało się zapobiec tragedii i zatrzymać mężczyznę. Podejrzany usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.
5: Minęła godzina 13. Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Ciepło, słonecznie, maksymalnie 31 stopni. Można powiedzieć, że wręcz upalnie. A jutro synoptycy prognozują także wysokie temperatury, nawet 27 stopni, ale deszczowo, pochmurno i deszczowo. Także cieszymy się tym dzisiejszym słońcem i piękną pogodą we Wrocławiu. Aktualnie mamy 29 stopni i temperatura wciąż rośnie.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

6 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jestem z wami do godziny 18. Teraz na antenie Radia Rodzina zabrzmi francuski piękny w wykonaniu zespołu La Femme, a już za kilka minut o godzinie 13.10 zapraszam na audycję Dziś w Kościele.

0: kościele.
1: Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej przygotowuje świetne rzeczy dla młodzieży szkolnej, nie tylko z Wrocławia. Chcemy wam opowiedzieć o różnych inicjatywach w najbliższym czasie. Szykuje się przyjęcie, czyli otwarcie domu dla młodych, ale to tylko jedna z części bardzo szeroko zakrojonej działalności Fundacji Młodzi Młodym oraz samego duszpasterstwa. Z nami są przedstawiciele tej grupy. Zacznę od księdza Piotra Rozpędowskiego, który jest diecezjalnym duszpasterzem młodzieży w naszej archidiecezji. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Ale oczywiście na rozmowie nie może zabraknąć samych młodych, a dzisiaj do studia przyszli Maja Lenart.
3: Cześć.
1: I Kuba Najda.
4: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Słuchajcie, jak zaczęła się wasza przygoda z diecezjalnym duszpasterstwem młodzieży? W skrócie DDM. Dzisiaj podczas naszego spotkania ta nazwa często będzie tak skrótowo się powtarzać. Powiedzcie w ogóle parę słów o sobie. Ile macie lat, gdzie się uczycie, no i jak trafiliście do DDM-u?
3: No to ja uczę się w Urszulankach. Mam 16 lat i trafiłam do DDM-u poprzez ogłaszanie wydarzeń. Na początku byłam w innej wspólnocie, jednak po prostu mi nie podpasowała. No i trafiłam do jakże cudownego DDM-u.
1: Pamiętasz ten pierwszy moment, to pierwsze spotkanie?
3: Tak, pamiętam, ponieważ byłam bardzo zestresowana, czy w ogóle ci ludzie mi podpasują, czy będzie taka miła atmosfera i mnie przyjmą. Natomiast zostałam bardzo ciepło przyjęta przez głównie Maję Król, ale też przez innych uczestników i bardzo dobrze wprowadzona, więc na pewno poczułam się taka otulona, jak rzeczywiście w domu.
1: A w przypadku Kuby, jaka jest twoja historia?
4: Ja do DDM-u trafiłem w ciekawy sposób, bo w pierwszej klasie liceum, w liceum numer 16, uczył mnie religii ksiądz Piotr i tak się właśnie dowiedziałem o DDM-ie, a potem moje pierwsze spotkanie to, znaczy nie spotkanie, bo pojechałem na wyjazd, na rekolekcje sylwestrowe do Henrykowa.
1: Tam coś sprawiło, że chciałeś dołączyć do tej wspólnoty?
4: Tak, pierwsze dni były trudne, bo się stresowałem, nikogo nie znałem i było dla mnie to dużym skokiem wiary, ale poznałem tam wiele bardzo dobrych osób, zrobiłem nawet kilku przyjaciół.
1: Czy wy jesteście z Wrocławia, czy dojeżdżacie?
4: Tak, jestem z Wrocławia, z Przegopola.
3: A ja z Wrocławia, z Biskupina.
1: Czy jest dużo młodzieży, księże Piotrze, spoza Wrocławia, która dołączyła do diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży? W ogóle jakie są główne cele waszej działalności i kto tworzy dzisiaj to środowisko?
2: Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży mocno ewoluuje, to znaczy ono jest instytucją działającą w ramach kurii archidiecezjalnej, i więc koordynuje i opiekuje się młodzieżą na terenie całej archidiecezji wrocławskiej, jest ponad parafiami, wspólnotami, ma to wszystko spinać i łącznie z Fundacją Młodzi Młodym organizować różne wydarzenia i wspierać lokalne duszpasterstwa młodzieży. Jednak od kilku lat, dzięki Panu Bogu, wokół duszpasterstwa młodzieży zaczęli gromadzić się młodzi, którzy nie chcieli tylko przyjść na jeden event, ale tworzyć wspólnotę. I tak się to zdarzyło i to jest świetne. Na ten moment na grupie na WhatsAppie mamy około 250 osób, które się jakoś identyfikują z tą grupą. Na spotkania przychodzi około kilkudziesięciu osób.
1: A jak często macie spotkania?
2: Co tydzień. I nawet były wakacje. No nie, wakacje nie były każdego tygodnia, ale mieliśmy wyjazd na Festiwal Życia, czy takie spontaniczne czasami spotkania, czy wyjazd jednorazowy na taki dzień skupienia. Więc ta młodzież się dziś przewija i taka frekwencja średnia to jest około 40 osób na spotkaniu. A co ciekawe, to rzeczywiście jest młodzież z całej archidiecezji wrocławskiej, a nawet spoza jej granic. Osoba, która najdalej dojeżdżała w ubiegłym roku na spotkanie, mieszkała aż za Namysłowem, to już prawie pod diecezją kaliską, ale także pojawiały się dziewczyny z diecezji świdnickiej. Tutaj naprawdę jesteśmy otwarci na każdego młodego człowieka.

0: Kościele.
1: DDM przez lata spotykał się tu, pod Czwórką na Ostrowie Tumskim. Nowością jest nowy dom, dom dla młodych. Też DDM w skrócie, łatwo zapamiętać. Lokalizacja nieprzypadkowa, charakterystyczny biały budynek, biblioteki tuż przy katedrze wrocławskiej. Co tam już się zadziało, bo ta przestrzeń była pusta, ona też jest nowa. Co jest na miejscu, a co jeszcze przed wami, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie?
2: Katedralna 4 zawsze zostanie jakimś takim punktem odniesienia dla DDM-u, bo tu jest i będzie biuro diecezjalnego duszpasterza młodzieży i zarządu Fundacji Młodzi Młodym, ale rzeczywiście dzięki też decyzji księdza arcybiskupa i życzliwości zarządu Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej otrzymaliśmy te piękne pomieszczenia, które rzeczywiście od otwarcia biblioteki były używane dosyć rzadko, nie było takiego jednego głównego przeznaczenia. Można powiedzieć, że czekały na nas, czekały, żeby ta młodzież tam weszła i rzeczywiście rok temu, kiedy tam w październiku młodzi przekroczyli progi tego miejsca, pomimo tego, że było puste, że było tylko kilkadziesiąt pożyczonych krzeseł i stoły były zrobione z podestów do scen, to przez cały rok tam młodzież funkcjonowała, czasami nawet były spotkania ponad setki młodych naraz, więc to rzeczywiście stało się już dla nich takim domem, dobrze się tam czuli. No i zaczęliśmy prowadzić przygotowania do tego, aby to miejsce uruchomić na co dzień. Szukaliśmy różnych darczyńców, uzyskaliśmy też wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego dzięki konkursowi, do którego stanęliśmy. No i tak ruszyliśmy od pustego domu, a teraz już mamy pięknie wyposażoną kuchnię. Dziś przyjechało kilkanaście stołów, w przyszłym tygodniu będzie transport krzeseł. Są już pufy, fotele, stoliki. Skończyliśmy już właściwie prawie, że skończyliśmy wszystkie prace elektryczne, wstawianie drzwi takich dużych loftowych, które oddzielą dwie strefy od siebie. Czekamy jeszcze na tapetowanie i powieszenie takich pięknych LEDów loga Domu dla Młodych i loga Fundacji.
1: Tak sobie myślę o wielu duszpasterstwach, ale przede wszystkim akademickich, które funkcjonują przecież we Wrocławiu. I faktycznie jest tak, że sercem każdej wspólnoty jest to miejsce, gdzie można się spotykać, budować więzi, relacje. Powiedzcie nam proszę, podzielcie się jak chcecie, jak wyglądało z waszej perspektywy tworzenie tego miejsca.
3: Okej, to zacznijmy od tego, że pierw w ogóle jak dostaliśmy już całkowity dom dla młodych, biały, byliśmy bardzo podekscytowani, no bo jest to jednak duża przestrzeń.
1: Ile tam jest metrów?
2: 400 metrów kwadratowych.
3: Na początku mieliśmy takie spotkanie właśnie, jak dostaliśmy tą przestrzeń planujące, co byśmy chcieli w ogóle my jako młodzi zawrzeć w tym miejscu. No i każdy dawał różne pomysły, oczywiście pojawiły się również różne fantazje, tak? Natomiast już bliżej, właściwie po zaplanowaniu, właściwie ksiądz jak już ustalał jakieś rzeczy, to przygotowywaliśmy w ogóle cały dom na właśnie meble i różne strefy. Także sprzątaliśmy, właśnie jak już doszły meble, to skręcaliśmy je. No i tak wspólnie po prostu staraliśmy się zadbać o tą przestrzeń, abyśmy razem mogli z niej później korzystać.
1: Te stoły prowizoryczne zniknęły, pojawiły się klasyczne stoły, tak jak w domu.
2: Tak, zdecydowanie. Stoły ze sceny już zostały skręcone, a dziś stolarz przywiózł piękne dębowe stoły, które będą służyły na lata.
1: Młodzież prowadziła bardzo dużo różnych akcji w terenie, być może diecezjanie pamiętają, właśnie na różnego rodzaju inicjatywy. Kuba, wiem, że w nich uczestniczyłeś.
4: Tak, często staramy się jeździć na takie niedziele fundacyjne, je organizować. Jeździmy po

o całej decyzji i na takiej niedzieli fundacyjnej staramy się również opowiedzieć nasze świadectwo i pokazać z naszej strony, jak wygląda te całe DDM.

0: Kościele.
1: Jak kształtują się działania wrocławskiego kościoła w trosce o młodzież, o młodych? Bo Dom dla Młodych to jest jakaś część tej działalności, która jest dosyć szeroka.
2: Nasz Dom dla Młodych wpisuje się w taki oratoryjny styl duszpasterstwa młodzieży, który od kilku lat już jest w polskim episkopacie i w polskich duszpasterstwach młodzieży jakoś szczególnie promowany, bo widzimy ten problem, że młodzi ludzie często w dużych miastach nie mają gdzie pójść po lekcjach, albo chodzą do szkoły w dużym mieście, ale muszą kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów po południu dojechać, dlatego galerie handlowe są oblegane, dworce, jakieś skwery czy place. Czasami nawet na to jest zwracana dosyć poważna uwaga, co z tymi młodymi zrobić. Dlatego my wychodzimy temu naprzeciw. Lokalizacja jest świetna, to jest Ostrów Tumski. Wiele dróg młodzieży w tym miejscu się krzyżuje, ale to jest też takie miejsce dosyć modne. Kiedy młodzież skończy swoje spotkanie w Domu dla Młodych, to będzie mogła zrobić zdjęcie latarnika, który chodzi po Ostrowie Tumskim, czy jakieś ładne nagranie z zachodu słońca nad Odrą, więc rzeczywiście to jest miejsce takie kuszące. Ale Dom dla Młodych właśnie ma być domem. Często słowo Dom dla młodych bywa już powoli obce. Spotykam się z takimi słowami, które padają z ust młodych ludzi, że weekend był u taty, weekend był u mamy. I kiedy zapytałem młodej dziewczyny, a czy ty masz dom? Ona powiedziała, no ciężko mi jest to powiedzieć. My oczywiście nie będziemy w tym domu dla młodych tworzyli bazy noclegowej, ale chcemy zrobić tam miejsce, które będzie miało przyjazną atmosferę. Każdy tam ma być przyjęty. Na drzwiach tego domu nie będzie miernika temperatury wiary, poglądów, pochodzenia czy zamożności. Każdy tam zostanie przyjęty. I tam będą różne też strefy, w których ci młodzi będą się mogli rozwijać, ale też będą mogli po prostu spędzić czas, czy będą mogli być wysłuchani przez dorosłych wolontariuszy, którzy ten swój czas będą im tam poświęcać.
1: Czy dom będzie otwarty codziennie? Jeśli tak, to w jakich godzinach?
2: Na razie takie nasze pierwsze przymiarki są do tego, aby on był otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach mniej więcej od 14, żeby dać młodzieży przestrzeń od razu po lekcjach. Jeśli oczywiście padną głosy od młodych, że lekcje kończą wcześniej i to nie są wagary, to ich bardzo chętnie zaprosimy wcześniej. I do około godziny 17:30, 18:00 to będzie taki open space, czyli miejsce, gdzie będą mogli sobie spędzać ten czas jak chcą, czy odpoczywać w strefie chilloutu, czy uczyć się, czy sobie coś przyrządzać do jedzenia w kuchni, czy siedzieć z przyjaciółmi w kawiarni, ale wieczorami tam będą się działy różne warsztaty, różne zajęcia, różne takie przestrzenie, w których młodzi się będą mogli rozwijać. Oczywiście ta strefa kawiarnia na zawsze będzie dla reszty otwarta, ale dla tych, którzy będą się chcieli rozwijać, mamy już przygotowaną konkretną ofertę.
1: Słyszałam też o dyżurach psychologów.
2: Tak, jednak to młodzieżowe pogotowie emocjonalne i młodzieżowe pogotowie duchowe to są projekty, które jeszcze są w przygotowaniu. Oczywiście niektórzy z wolontariuszy, którzy będą się angażowali w ten nasz najnowszy projekt, oni będą się pojawiali w Domu dla Młodych, jednak potrzebujemy jeszcze czasu i przestrzeni lokalowej na to, aby utworzyć to pogotowie, ponieważ w Domu dla Młodych te dyżury nie mogą się odbywać ze względu na to, że młodzi się będą krępowali, rozmawiać o często trudnych rzeczach w miejscu, które jest tak szeroko otwarte.
1: To gdzie ksiądz przewiduje, że mogłyby być takie spotkania? Tutaj raczej na katedralnej?
2: Prowadzimy tutaj też rozmowy, które mam nadzieję, że wskażą nam takie dobre miejsce, ale już jesteśmy na etapie też bardzo zaawansowanych rozmów z lokalnymi samorządami, które widzą, że taki problem jest i myślę, że w przestrzeni najbliższego roku utworzymy już takie młodzieżowe pogotowie w Strzelinie. Tam jesteśmy już po pierwszych rozmowach, samorząd jest przychylny, Rada Miasta i Gminy wyraziła też poparcie dla tego projektu i tam takie młodzieżowe pogotowie wystartuje.
1: Jeszcze kilka tygodni do oficjalnego otwarcia Domu dla Młodych przy Placu Katedralnym 5A, przy Bibliotece Archidiecezji Wrocławskiej. Czy będą jakieś tabliczki, które pomogą zlokalizować waszą siedzibę?
2: Tak, takie tabliczki są, nawet jedną przynieśliśmy ze sobą. Będą różne oznaczenia, też staramy się żeby takie oznaczenie było też od strony już w ogóle ulicy, taki znacznik. Więc młodzi ludzie, mam nadzieję, że tam spokojnie trafią. Będą też takie naklejki na drzwiach, które na co dzień, w których będziemy przyklejać jeszcze takie kartki, które będą informowały, co się danego dnia dzieje, albo będzie QR kod, który będzie odnosił do planu całego tygodnia.
1: Czy duszpasterstwo podejmuje tutaj współpracę ze szkołami, żeby w ogóle dotrzeć z informacją do młodzieży, która uczy się we Wrocławiu?
2: Już z katolickimi szkołami mamy porozumienie. W Liceum Sióstr Urszulanek już o tym domu mówiłem. Jeszcze wybieram się do także Liceum Salezjańskiego. Ale mamy swoich ambasadorów w postaci młodych ludzi, którzy chodzą do wrocławskich szkół i myślę, że oni też jakoś gdzieś tam będą te ulotki podrzucać na jakieś parapety. Ale nie, na pewno też będziemy kierować oficjalne też jakieś pisma do szkół informujące o tym. Też przygotowujemy plakaty, ulotki, które też będą mogły trafić do parafii, a w tym roku układając cykl niedziel fundacyjnych, układamy go tak, aby trafić do takiego obważanka Wrocławia, czyli do tych miejscowości, które są wokół miasta, a z tych miejscowości młodzi właśnie szczególnie dojeżdżają i może tego domu będą potrzebować.

0: Kościele.
1: Co będzie się działo 3 października? Jaki jest harmonogram przyjęcia? Czyli już oficjalne wydarzenie, plakaty możecie zobaczyć w sieci. To będzie uczta i duchowa, i spotkanie z Panem Jezusem, i pewien symbol w postaci przekazania kluczy młodzieży przez księdza arcybiskupa Józefa Kupnego. Co szykuje się 3 października podczas przyjęcia?
2: 3 października mamy dwie okazje do świętowania, bo z jednej strony to jest coroczne wydarzenie, spotkanie młodych z archidiecezji wrocławskiej, które jest jakby kontynuacją corocznego spotkania, które dotychczas odbywało się na Ślemży. Teraz przyjmujemy taką nową formułę tego wydarzenia i od tego roku będzie ono pielgrzymowało po różnych miejscowościach archidiecezji wrocławskiej, tak jak dzieje się ze Światowymi Dniami Młodzieży. No i start jest w samym sercu archidiecezji, czyli na Ostrowie Tumskim. Startujemy 3 października o godzinie 12 w katedrze. Będzie to czas na wysłuchanie świadectw, na pomodlenie się, może też jakieś powakacyjne podsumowanie w sobie. O 13 jest msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego. Będą też biskupi pomocniczy, będą duszpasterze młodzieży z różnych dekanatów czy wspólnot. I kiedyś zakończy się msza święta, wtedy wspólnie razem przechodzimy pod dom dla młodych. I to jest ta druga część tego właśnie jesiennego wydarzenia, czyli wszystko się kręci wokół słowa przyjęcie, bo najpierw chcemy tych młodych przyjąć w kościele, w katedrze, a później jest nasze wspólne przyjęcie, czyli świętowanie przy domu dla młodych.
3: Po mszy razem przejdziemy pod dom dla młodych, gdzie wraz z przedstawicielami różnych wspólnot razem otworzymy już oficjalnie dom dla młodych, przecinając wstęgę, i przez arcybiskupa będzie wręczony pęk kluczy dla reprezentantów młodzieży, abyśmy razem mogli tworzyć ten dom.
1: Potem zacznie się zabawa i integracja. Kuba, czy możemy zdradzić między innymi, co przygotowano, bo wiem, że będzie koncert, będzie pyszne jedzenie?
4: No, jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że na pewno będziemy dobrze się bawić. Będzie tam, wydaje mi się, dwóch naszych ikonicznych DJ-i, którzy robią jak zawsze dobrą robotę i każdy ich zna z DDM-u. Można poznać wielu bardzo dobrych i ciekawych ludzi. Mamy też często przed różnymi imprezami czy spotkaniami integrację. Różne zabawy, na których można poznać innych ludzi i się pośmiać, poruszać się.
1: Jak ważna w tym wszystkim jest dla was wiara? Wspominamy też świętego Stanisława Kostkę. Jakie znaczenie w tych działaniach ma dla was wzrastanie w tej wierze, w kościele?
4: Wydaje mi się, że całym fundamentem tej wspólnoty jest wiara, ponieważ wiele osób, wydaje mi się, nie przyszło do tej wspólnoty jednak, gdyby nie wiara, bo wydawałoby się, że sami jacyś dziwni ludzie będą, albo że nie będzie można z nikim pogadać, a jednak kiedy patrzymy na to z perspektywy wiary, to widzimy tą lepszą stronę. Wykonujemy ten skok wiary i ufamy, że będzie dobrze i że może kogoś poznamy, albo nam to jakoś pomoże wzrosnąć w wierze.
1: W twoim przypadku to też udział w pielgrzymce. Opowiesz o tym w Rzymie, jak było?
4: Tak, pielgrzymka w Rzymie była bardzo intensywna, pamiętam, wspomnienia na całe życie. Wydaje mi się, że taki wyjazd, taki bardzo długi wyjazd, bo trwał prawie 2 tygodnie, za granicą, z ludźmi, których nie do końca wtedy jeszcze znałem, bardzo pomógł się zintegrować i też pokazać z osobami, którymi się znałem, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto nie. Kto na przykład, jak byłem sam, podszedł, porozmawiał, albo po prostu podczas tego, jak wracaliśmy z Tor Vergata, gdzie to było 40 stopni chodzenia w upale, kto podał pomocną dłoń i z kim można było to przeżyć.
1: Samemu też pewnie trudno zorganizować taki wyjazd, a tutaj mamy grupę osób, poznajemy innych, ale poznajemy też samych siebie. Tak patrzę na Maję, czy ty też masz doświadczenie wyjazdu z DDM-em?
3: Oj, to niejednokrotnie. Jest pełno właśnie różnych możliwości wyjazdów, bo jak nie niedziele fundacyjne czy pielgrzymki, to różne dni skupienia, impreza sylwestrowa jest w Sylwestra i całe jakby rekolekcje, również festiwal życia, na który jeździmy razem. Możemy na pewno właśnie się rozwijać w tej wierze i pogłębiać różne tematy, przy okazji się zintegrować, również dobrze spędzić czas. Jak sama pielgrzymka właśnie bardzo jest taka kluczowa, bo na pewno jest wielkim wysiłkiem i takim zaangażowaniem nie tylko duchowym. Tak właśnie te spotkania różne pozwalają nam zgłębić poczucie wiary i różnych doświadczeń po prostu.
1: Szkoła się kończy, później zaczną się studia, czy relacje zostają? Ksiądz Piotr pewnie dostaje informacje od absolwentów.
2: Tak, jest taka chwila teraz przełomu trochę w naszym duszpasterstwie, bo rzeczywiście po pandemii no trochę to duszpasterstwo opustoszało i trzeba było budować, startować od nowa. Dlatego właściwie ci, którzy przyszli wtedy, dzisiaj są już absolwentami tego duszpasterstwa i mamy wrzesień dziś i wielu z nich jest na Białym Dunajcu, więc to jest taki dobry sygnał, że idą dalej, że wyfruwają z gniazda i to jako duszpasterzowi, no z jednej strony przychodzi mi trudno, a z drugiej strony czuję satysfakcję, że w tym kościele chcą dalej zostać i dalej się chcą rozwijać i może kiedyś wrócą jako już doświadczeni też animatorzy, doświadczeni chrześcijanie, którzy będą w tym naszym duszpasterstwie jakoś się angażować, ale już tak z tylnego fotela może, więc myślę, że to jest dobry moment rozwoju. Mamy już taką zmianę pokoleniową.

0: kościele.
1: To jeszcze jedna kwestia, ponieważ przyszły rok będzie bardzo istotny pod kątem spotkania z Ojcem Świętym i organizacji Światowych Dni Młodzieży w Korei. Czy my wiemy plus minus, jaka to będzie liczba, która wyjedzie do Seulu?
2: Na ten moment razem z księdzem Tomaszem Latawcem, koordynatorem SDM w naszej archidiecezji, otrzymaliśmy około 150 zgłoszeń. One się zweryfikują w najbliższych dniach, kiedy już będzie podpisywanie umów, więc nie jesteśmy już w stanie za bardzo przyjąć kolejnych osób ze względu na to, że biuro podróży nam rezerwuje już konkretną liczbę biletów. To jest dobra liczba. Z Polski wybiera się na SDM około 6 tysięcy młodych ludzi. Będziemy jedną z najliczniejszych grup.
1: I poznacie duszpasterstwo młodzieżowe tam na miejscu, które pewnie podobne inicjatywy realizuje.
2: Tak, miałem już okazję razem z księdzem Tomaszem być tam 2 lata temu i rzeczywiście tam się dużo dzieje i myślę, że nasi młodzi będą mieli okazję się trochę zainspirować taką wiarą katolików, którzy stanowią zaledwie 11% wyznawców w całym kraju.
1: Mhm. Żeby wyjechać, kolejnym elementem istotnym jest posłanie.
2: Więc mamy takie kroki milowe, to znaczy 21 listopada mamy Światowy Dzień Młodzieży, 41 Światowy Dzień Młodzieży, który jak co roku jest przeżywany na hali AWF we Wrocławiu i to będzie już taki bardzo koreański dzień, bo będzie takie samo hasło, jakie w Seulu i my już się wtedy tak przygotujemy, zintegrujemy przed tym wyjazdem, ale wracamy po latach do pięknej tradycji. To też bardzo o to prosił ksiądz arcybiskup, aby wrócić do organizowania Niedzieli Palmowej, Niedzieli Młodych na Ostrowie Tumskim, więc w tym 2027 roku, może w takich jeszcze trochę zimowych warunkach, bo wtedy będzie bardzo wcześnie Wielkanoc, to będzie marzec, ale nie rezygnujemy, przygotowujemy to wydarzenie, które będzie oficjalnym rozesłaniem pielgrzymów z archidiecezji wrocławskiej na Światowe Dni Młodzieży w Seulu.
1: Na pewno Radio Rodzina będzie o tym jeszcze informować. Bardzo wam, kochani, dziękujemy za wizytę w studiu Radia Rodzina i przypominam, 3 października, przyjęcie, czyli otwarcie domu dla młodych na Ostrowie Tumskim. Mam nadzieję, że się tam spotkamy, że ten dom przyniesie same dobre owoce. A dzisiaj w naszym studiu byli ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
2: Dziękuję i zapraszam.
1: Oraz Maja Lenart i Kuba Najda, uczniowie i członkowie DDM-u.
3: Serdecznie dziękujemy.
4: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.
0: Dziś w kościele.

0: Kilka minut pozostało do godziny 14, a po godzinie 14 zapraszam Was na spotkanie ze sztuką, a dokładnie z Muzeum Narodowym i tym, co się w nim aktualnie dzieje, jakie są plany muzeum, co będzie się działo w jego oddziałach. Przeniesiemy się do gmachu głównego we Wrocławiu i porozmawiamy z dyrektorem placówki, doktorem habilitowanym Piotrem Oszczanowskim, to po godzinie 14.10. A teraz taka, myślę, że ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy podróżują często samolotem albo w ogóle podróżują samolotem. Ważne zmiany, między innymi dotyczące tego limitu płynów, które będzie można wnieść do samolotu, bo ze 100 ml podniesie się aż do 2 litrów i przy kontroli bezpieczeństwa nie będzie trzeba także wyjmować z bagażu podręcznego elektroniki. To odpowiedź na rosnący ruch pasażerski. Nowe skanery, które także będą taką modernizacją, pozwolą na zwiększenie naszych możliwości podczas kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie będą mogli wnieść na pokład butelki i większe pojemniki z płynami, mówi Karol Przywra, prezes zarządu Port Lotniczy Wrocław S.A.
1: Musimy obsługiwać większą liczbę pasażerów, bo ten ruch przyrasta z roku na rok. Kilkanaście procent ten ruch jest u nas większy. W związku z tym to są nowe wyzwania, przed którymi stoimy. Te nowe skanery umożliwiają nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa. To także większy komfort dla pasażerów, bo nie będą musieli wyciągać ze swoich toreb, z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych i będą mogli także większe butelki, większe pojemniki z płynami zabierać na pokład samolotu.
0: Skanery CT wykorzystują technologię tomografii komputerowej, która pozwala stworzyć szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości bagażu podręcznego. Operator kontroli może obracać taki obraz i analizować go pod różnymi kątami, co ułatwi znacząco identyfikację przedmiotów oraz substancji mogących stanowić zagrożenie. Jaki będzie harmonogram prac? Kiedy możemy spodziewać się tych udogodnień?
1: Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniam po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów. Harmonogram zakłada, że zaczynamy w lutym przyszłego roku, czyli tuż po feriach i kończymy przed majówką. Taki jest plan. Zakładamy, że do tego czasu uda nam się to zrealizować.
0: A dziś, drodzy słuchacze, dzień dobrych wiadomości. To zdecydowanie dobra wiadomość, dlatego podkreślam, że dziś właśnie 8 września obchodzimy taki dzień.

0: Dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Do bliskości z Bogiem w obliczu chorób i słabości zachęcał w Lourdes arcybiskup Andrzej Przybylski. 10 rosyjskich dyplomatów musi opuścić Węgry. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rosnące ceny paliw prędzej czy później prawdopodobnie napędzą inflację, nie mają wątpliwości eksperci, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy nie ma na razie co liczyć. A ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie 100 dolarów. Nie bójmy się swoich chorób, słabości, ubóstwa i kruchości. Stańmy z nimi przed Bogiem. Bo dla Niego nie jesteśmy problemem ani przeszkodą, mówił arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki podczas mszy świętej sprawowanej w Lourdes dla uczestników 6. archidiecezjalnej pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
1: Dla Boga każde ludzkie życie jest ważne i każde ma sens. Im słabszy jest człowiek, tym bardziej kocha go Pan Bóg. Człowiek, który w oczach świata może czasem nic nie znaczyć, dla Boga znaczy bardzo wiele.
0: W dniu urodzin Matki Bożej metropolita katowicki zachęcał pielgrzymów nie tylko do przedstawiania Maryi swoich próśb, ale przede wszystkim do słuchania jej i zastanowienia się, czego ona oczekuje od swoich dzieci.
1: Na urodziny przychodzimy też zazwyczaj z prezentami. Matka Boża, która dzisiaj jest już w niebie ze swoim Synem Jezusem, w bliskości Boga Ojca i Ducha Świętego, pośród aniołów i świętych, jest pewnie bardzo szczęśliwa. Jeśli czegoś od nas potrzebuje, to naszej modlitwy, naszej pokuty, nawrócenia, w intencji świata i wszystkich ludzi.
0: Arcybiskup zachęcił pielgrzymów, aby jeszcze podczas pobytu w Lourdes znaleźli chwilę na osobistą rozmowę z Matką Bożą, nie tylko na przedstawienie jej własnych próśb, ale także na ciszę i słuchanie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozioł.
3: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
0: A o 15 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowała MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją.
4: Pięć minut po godzinie 14 we Wrocławiu okrągłe 30 stopni. Będzie jeszcze cieplej tylko o 1 stopień, a to upalna temperatura, zważywszy, że jesień już przed nami, już tuż, tuż. Wieje za to dość porywisty wiatr z prędkością do 19 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne. Jutro możemy spodziewać się opadów deszczu, także korzystajmy z tego pięknego popołudnia, które przed nami.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Kilka minut po godzinie 14, zgodnie z zapowiedzią, za chwileczkę przeniesiemy się do Muzeum Narodowego, porozmawiamy z dyrektorem tego obiektu i o tym także, co dzieje się w głównym gmachu, jak i w czterech oddziałach pozostałych, a porozmawia ze mną doktor habilitowany Piotr Oszczanowski. Zapraszam gorąco.

0: Harry Styles na antenie Radia Rodzina już 10 minut po godzinie 14. Zapraszam teraz na rozmowę z dyrektorem Muzeum Narodowego, doktorem habilitowanym Piotrem Oszczanowskim. Usłyszymy o przedsięwzięciach muzeum na najbliższe dni, na najbliższe miesiące, ale także o tym, co będzie się działo w muzeum w gmachu głównym oraz jego czterech oddziałach we Wrocławiu. To myślę, że okazja, żeby dowiedzieć się, na jakie wystawy można się wybrać, jakie wydarzenia przed nami.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner znajdujemy się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a ze mną rozmawia dyrektor tego muzeum, doktor habilitowany Piotr Oszczanowski. Dzień dobry.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: I porozmawiamy o tym, co aktualnie możemy obejrzeć w muzeum i jego oddziałach oraz o planach najbliższych.
2: Rzeczywiście, ta jesień, która niedługo się zacznie, jest dla nas okresem wyjątkowych aktywności, szeregu jakby projektów, które zaczęliśmy już wielokrotnie kilka lat temu, a właśnie w najbliższym czasie znajdą one swoje ukoronowanie w postaci przede wszystkim, bo to specyfika muzeum, różnego typu wystaw. Ale zanim opowiem, to chciałbym jeszcze zwrócić na jeden aspekt szczególną uwagę. Proszę pamiętać, że Muzeum Narodowe to jest nie tylko to, co się dzieje tu, u nas, w czterech oddziałach, bo przypomnę, tyleż liczy sobie nasza instytucja, to oprócz gmachu głównego Muzeum Etnograficzne, Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie Czterech Kopuł, także oczywiście ten okręt flagowy, jakim jest Muzeum Panorama Racławicka, ale też szereg naszych działań, które realizujemy na zewnątrz. Nie? I to jest istotne również z punktu widzenia pewnej strategii, powiedziałbym, zarówno aktywności, jak i, a jakże wizerunkowej. A okazuje się, że właśnie w tym najbliższym okresie czeka nas szereg niezwykle ważnych wydarzeń, w których bardzo mocno zaangażowane jest Muzeum Narodowe, bo otóż raptem za dwa dni w Środzie Śląskiej zostanie udostępniona nowa prezentacja tego, co jest chlubą, dumą naszej kolekcji, myślę oczywiście o skarbie średzkim. To ogromnie mnie cieszy, że właśnie tam, w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej, w nowej aranżacji zostanie pokazane to, co jest niezwykle fascynujące i atrakcyjne. Mówię to nie bez powodu, dlatego że raptem za już niespełna dwa tygodnie tenże skarb średzki będzie prezentowany w Muzeum Żydowskim w Nowym Jorku. Będę miał przyjemność, zaszczyt otwierać tą wystawę, co jest też dowodem, jaką rangę ma ten skarb i rzeczywiście jest on powodem naszej dumy. Wcześniej, proszę sobie wyobrazić, a tu przenosimy się z Nowego Jorku do Düsseldorfu, bo tam właśnie w Muzeum Kunstpalast niedługo, bo wszak 9 września otwarta zostanie wystawa jednej z najbardziej chyba fascynujących artystek francusko-amerykańskich, Niki de Saint-Phal. Wystawa pod tytułem Maszyna snów, dla nas też ważna, a to dlatego, że jesteśmy współorganizatorami tej wystawy. To jest ikona sztuki XX wieku, sztuki właśnie kobiecej, wyemancypowanej. Cała wystawa się, że tak powiem, koncentruje wokół statusu kobiety, swoistego buntu w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Ta artystka jest doskonale znana w świecie, a nas cieszy ta wystawa właśnie w Düsseldorfie, a to dlatego, że ona, proszę sobie wyobrazić, z kolei w marcu, 20 marca zostanie udostępniona tu we Wrocławiu, a mianowicie w pawilonie Czterech Kopuł w Muzeum Sztuki Współczesnej. Zatem nasza obecność na otwarciu tej wystawy za już trochę więcej niż tydzień jest ze wszech miar uzasadniona, a to dlatego, że tak jak powiedziałem, jesteśmy współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Najpierw odbywa się ono właśnie w Düsseldorfie, a w przyszłym roku, 20 marca, już zapraszam do nas, do Muzeum Sztuki Współczesnej.
0: Do dalszej części rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz na naszej antenie małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. 15 minut po godzinie 14.

0: koordynuje tu na Dolnym Śląsku Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, co też dla nas jest już też swoistym dowodem zaufania i też no, wielkiej satysfakcji, że potrafimy któryś raz z rzędu zorganizować, zintegrować i ta szczytna idea właśnie udostępniania takiej właśnie partycypacyjności, egalitarności, otwartości, no, daje o sobie znać w tym niezwykłym zainteresowaniu. Rok 2026, nie bez powodu powiedziałem tutaj o właśnie tych wydarzeniach związanych ze skarbem ze Środy Śląskiej. Przypomnę, niedawno zakończyła się wspaniała wystawa pod tytułem Przemyślidzi w Muzeum Narodowym. W Pradze też był obecny skarb śledzki. Cieszy nas to wszystko, a to też dlatego, że w tym roku, a konkretnie 18 października, obchodzić będziemy równo 30 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy ten skarb, te precjoza, te niezwykłe artefakty średniowieczne zostały zaprezentowane u nas w muzeum. To rzeczywiście minęło już 30 lat. Ta wystawa, która miała miejsce właśnie w roku 1996, kuratorem był Jacek Witecki, do dzisiaj pozostający patronem, no, sprawiła, że to muzeum odwiedziły ogromne tłumy ludzi, bo rzeczywiście to odkrycie, a potem no, zaprezentowanie, wystawa no, było wydarzeniem niezwykle ważnym także dla samego Muzeum Narodowego. A propos właśnie rzeczy odnalezionych, odkrytych czy przywróconych jeszcze w tym roku, a konkretnie mówiąc w październiku, nasze wspaniałe dzieła sztuki, które przywrócone zostały ostatnimi czasy do naszych zbiorów, czyli do Muzeum Narodowego, to są te dzieła sztuki, które kiedyś w przedwojennych muzeach miasta Breslau się znajdowały, potem zaginęły. Już mamy tutaj kilkadziesiąt dzieł jakby przywróconych do kolekcji. Jest organizowana wystawa przez Kordegardę, to jest Galeria Narodowego Centrum Kultury przy, jakby nie było, głównej ulicy Warszawskiej, czyli ulicy Krakowskiej Przedmieście. To tam w ramach takiej prezentacji utracone, odzyskane, pokazane zostaną no, wspaniałe dzieła sztuki, chociażby ta przepiękna figura personifikacji wiary, która znajduje się w moim gabinecie, a którą właśnie niedawno odzyskaliśmy. Oprócz tego zaprezentowane zostanie z naszych zbiorów też już kultowy obraz Berty Wegman pod tytułem Lato. A koniec roku dla nas też, wszystko wskazuje, będzie niezwykle intensywny, dlatego że no, jesteśmy zaangażowani trochę ze sprawą tego, że raptem dwa lata temu odbyła się tutaj w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu wielka monograficzna wystawa no, niezwykłej postaci. Myślę tutaj o Marianie Henelu. To dzisiaj czołowy przedstawiciel tak zwanego art brutu. To był pacjent szpitala dzisiaj specjalistycznego w Branicach na Opolszczyźnie. W trakcie swojej pobytu tam stworzył no, kilkanaście wyjątkowych takich dywanów. One są swoistą sensacją i trudno się dziwić, że pod koniec tego roku, a konkretnie właśnie 5 grudnia, będziemy też uczestniczyć w wernisażu, który odbędzie się w Muzeum MOCO Montpellier Sztuki Współczesnej, gdzie zaprezentowane zostaną te dzieła. No, to oczywiście efekt współpracy i życzliwości pana dyrektora Krzysztofa Nazimka ze Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, bo on nam powierzywszy, no, poprosił o to, abyśmy reprezentowali szpital i pośredniczyli w tej właśnie procedurach związanych z wypożyczeniem prac Henela. Tak samo jeśli chodzi o nasze wyjątkowe zbiory, tu wracam do Muzeum Sztuki Współczesnej, także znakomite dzieła Magdaleny Abakanowicz zostaną użyczone do Muzeum Mocak w Krakowie, które przygotowuje się do wielkiej wystawy właśnie tej artystki. No wiadomo, my dysponujemy najważniejszą, powiedziałbym, częścią jej spuścizny artystycznej, co zrozumiałe, bo korzysta się z naszych zasobów, a my bardzo chętnie, tym bardziej, że rok przyszły, jak wiadomo, jest dedykowany pamięci tej wybitnej, wyjątkowej artystki.
1: Rozmawiamy z dyrektorem habilitowanym Piotrem Oszczanowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego. Zapraszam Was, by pozostać z nami. Za chwilę wrócimy do dalszej części rozmowy.

0: Trzeba przyznać, że to wyjątkowo intensywny czas dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: I to są jakby te działania, które realizujemy jakby poza swoimi destynacjami, poza swoimi siedzibami. Nie oznacza to bynajmniej, że tu u nas nie będzie się działo, a wręcz przeciwnie, mamy rzeczywiście również pewną swoistą kumulację. Przypominam, cały czas gdzieś tam w tle trwa wystawa Stulecie, to ta najważniejsza tegoroczna wystawa, wystawa, którą przygotowywaliśmy przez blisko 3 lata. No, jak obserwujemy, cieszy się ona z ogromnym zainteresowaniem, wzbudza szereg jakby, ale o to chodziło, jakby dyskusji, rozmów. No, wydarzenie, które nie bez powodu oczywiście, choć tytuł Stulecie odnosi się do faktu, iż ta pierwsza wystawa miała miejsce, właśnie tak duża wystawa sztuki średniowiecznej właśnie w pawilonie Czterech Kopów w 1926 roku, ale też potwierdza, że tego typu przedsięwzięcia organizuje się bardzo rzadko. One są niezwykle skomplikowane, a przede wszystkim odpowiedzialne. Muzeum Etnograficzne, za moment otworzymy wystawę, za moment, no musi jeszcze minąć co najmniej 3 tygodnie, konkretnie 26 września, Życie na węglu, ludzie, krajobrazy, dziedzictwo w obliczu transformacji, wydaje mi się niezwykle ciekawa wystawa, która powstała w wyniku kooperacji, kuratorkami jest pani profesor Katarzyna Majbroda z Instytutu Etnografii i Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zresztą przewodnicząca naszej Rady Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz pani Julia Szot. To jest rzeczywiście wystawa, która poświęcona jest no, pewnym fenomenowi, jakby takiej swoistej transformacji. To jest oczywiście pokazanie życia wokół kopalni i elektrowni Turów w gminie Bogatynia na Dolnym Śląsku. No, oczywiście to życie koncentrowało się, czy jakby realizowało się w tym swoistym kontekście sąsiedztwa złóż węgla brunatnego. To kiedyś oczywiście miało niezwykle istotne znaczenie, również w wymiarze ekonomicznym. Dzisiaj czasy się zmieniają i obserwujemy, jak też ta ludność, mieszkańcy, jak reagują na ten proces, jak się odnajdują. Ciekawe studium przypadku, no, wyjątkowego. Bardzo serdecznie, krótko mówiąc, zapraszam, bo no, rzeczywiście muzeum to jest też swoiste lustro, w którym odbija się rzeczywistość i ta wystawa jest tego właśnie przykładem, jak reagujemy na to, co się dzieje. Etnografia ma, Muzeum Etnograficzne ma w tym ogromne zasługi. Nieskromnie przypowiem, że też 1 października, a to jest z kolei konsekwencja tego, że co roku przyzwyczailiśmy naszych gości muzealnych, że właśnie w ostatnim kwartale tu w gmachu głównym prezentowany jest Skarb Średzki. No, w tym roku, jak powiedziałem, on będzie po raz pierwszy na terenie innego kontynentu. Do tej pory pokazywaliśmy w wielu miastach europejskich, ale w Ameryce po raz pierwszy. Zatem uznaliśmy, że no, jest to coś, z czym powinniśmy się zmierzyć. Ta wystawa przygotowywana w Muzeum Żydowskim rzeczywiście zapowiada się niezwykle ciekawie, a fakt, że właśnie tam będzie skarb, uczynił swoistą pustkę w naszym skarbcu. Oczywiście nie mogliśmy tego pozostawić w tej postaci, stąd pomysł, który no, ziści się 1 października tegoż roku, mianowicie otworzymy wystawę Nowożytne Złotnictwo Śląskich Kościołów Pokoju. No, nie muszę mówić, w tym roku 13 grudnia mija równo 25 lat, kiedy to na listę UNESCO wpisane zostały te dwa fenomenalne kościoły luterańskie, wyjątkowe, niepowtarzalne, efekt swoistej koniunktury politycznej, no ale też, jak powiedziałem, iście fenomenalny zespół dwóch zabytków. I o tym wiemy już bardzo wiele. Mniej znane jest to, co te kościoły skrywają. Po raz pierwszy to właśnie tu u nas w Muzeum Narodowym będzie miała miejsce prezentacja ich zasobów złotniczych. Naprawdę zaskoczą nas. Są niezwykłe, spektakularne, są różnorodne. No, ogromnie mnie cieszy, że właśnie w kontekście tejże rocznicy także i Muzeum Narodowe we Wrocławiu dołoży się jakby ten taki segment jakby pewien no, prezentacji, czy też zwrócenia uwagi na swoisty fenomen tych dwóch świątyń. Świątyń, które podziwiać powinniśmy nie tylko ze względu jakby na ich, krótko mówiąc, na ich walor architektoniczny, malarski, rzeźbiarski, ale też w zakresie szeroko pojętego rzemiosła artystycznego.

0: jeszcze w tym roku, jesienią, i też nie przypadkowo, bo konkretnie 27 października, kiedy to mija równo 150 lat od momentu, kiedy przyszedł na świat w odległej Moenie, czyli na terenie dzisiaj Italii, artysta, który miał przeogromny wpływ na sztukę śląską pierwszej połowy XX wieku. Mówię tutaj o Cirillo del Antonio. To jest rzeźbiarz, który zwłaszcza w Ścieplicy, w tamtejszej szkole, no, stworzył ośrodek kształcenia kilku pokoleń rzeźbiarzy, też no, stworzył bardzo specyficzną, powiedziałbym, swoją stylistykę, mistrzem pracy w takim materiale, jakim jest drewno, pozostała po nim niezwykle cenna spuścizna. Jednocześnie musimy się zmierzyć no, z nim jako również człowiekiem, bo to, że był niezwykle utalentowanym, wybitnym artystą, rzeźbiarzem, także nie można mu odmówić zasług na polu edukacji, czyli właśnie kształcenia adeptów sztuki rzeźbiarskiej, no, stoi w kontrze do jego postawy jako człowieka. No, był również uwikłany, zwłaszcza, co zrozumiałe, w latach 30. w ten bezwzględny system nazistowski, totalitarny, narodowo-socjalistyczny, był wiernym urzędnikiem, oddanym idei. To jest ciekawy przypadek, kiedy musimy popatrzeć na artystę jakby no, skomplikowanego. Z jednej strony wyjątkowy talent, nie? Naprawdę budzi do dziś uznanie ta sprawność, z jaką on rzeźbił te figury, znaki drogowe, szopki bożonarodzeniowe, pod tym względem osiągnął. To miał oczywiście we krwi, bo on pochodził z terenów Tyrolu. Ten Tyrol właśnie w tej sztuce drewna się wypowiadał w sposób nieprawdopodobnie interesujący, ale jednocześnie złamany kręgosłup, jednocześnie pewna służalcość, pewna oportunizm, o tym też chcemy mówić. Ale to jest, no, to jest wymiar ludzki, powiedziałbym, właśnie to pęknięcie, to jakby rozdwojenie. Trzeba oczywiście zarówno doceniać jego talent, ale nazywać po imieniu tym, kim był w rzeczywistości. W przypadku Cirilla del Antonia, jeszcze raz podkreślam, postaci nietuzinkowej, wybitnej. On żył do 1971 roku, umiera w takim ośrodku dla ludzi starszych w klasztorze w Trewirze. Po wojnie wrócił do miejsca urodzenia, ponownie otworzył szkołę. Cieszy się również wielkim uznaniem na terenie Włoch, zwłaszcza północnych. Pamięta się go, docenia się i uznaje za jednego z, no, z czołowych reprezentantów sztuki włoskiej pierwszej połowy XX wieku. No, przy tym trochę się zapomina, że on kilkadziesiąt lat spędził tutaj, na terenie Dolnego Śląska, w Cieplicach, w Jeleniej Górze, no i pozostawił po sobie niezwykłą spuściznę. Ta wystawa, jak powiedziałem, jest przed nami. Nieprzypadkowo właśnie udostępniamy ją zwiedzającym 27 października tego roku, a to na okoliczność właśnie wspomnianej rocznicy 150-lecia urodzin Cirillo del Antonio. Zresztą sama wystawa ma bardzo ładny tytuł: Maestro i uczniowie Cirillo del Antonio i Szkoła Snycerska w Cieplicach. A koniec roku, no koniec roku kończyć będziemy zapewne, czyli no koniec roku, to dla nas przede wszystkim jeszcze wystawa Nabytki, bo proszę pamiętać, Muzeum Narodowe we Wrocławiu już od wielu, wielu lat z powodzeniem startuje w tych ministerialnych projektach takich właśnie, pozyskujemy dotacje celowo na wzbogacenie naszej wyjątkowej kolekcji sztuki współczesnej. Ona się systematycznie rozrasta. Jedną z powinności, która wynika z faktu, że tutaj mecenasem jest państwo, czyli konkretnie ministerstwo, jest obowiązek pochwalenia się tym, co udało nam się pozyskać. I coś takiego jeszcze w tym roku pod koniec, a jakże planujemy.
1: Bardzo dziękuję, zapowiada się niezwykle intensywnie. Dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy. Będziemy mieli okazję zobaczyć naprawdę wiele, a Wam życzymy powodzenia w tych międzynarodowych, ważnych przedsięwzięciach.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję i oczywiście serdecznie zapraszam. Będziemy czekać na Państwa. No, staraliśmy się stworzyć taką ofertę, jeżeli można to tak nazwać, niezwykle bogatą, zróżnicowaną, także i po to, zapomniałem, no przecież jakże mogłem to zrobić, przecież przed nami coś, co już jest tradycją Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a w szczególności Muzeum Etnograficznego, pokazy najpiękniejszych szopek bożonarodzeniowych. No przecież nie wyobrażamy sobie końca roku bez tej niezwykłej wystawy, gdzie zwłaszcza młodzi uczniowie pokazują właśnie dowody swojej wyobraźni i sposobu interpretacji tego przecież jakże klasycznego tematu. Także też ta aura świąteczna, przecież nie może być inaczej, nam się udzieli. To jest dowód, że chcemy jakby dotrzeć do najróżniejszych odbiorców i jeśli chodzi o wiek i wykształcenie i, że tak powiem, zainteresowania. Taka jest misja, dzisiejsza misja muzeum, aby być otwartym, aby być właśnie dostępnym, aby sprawiać, że no, możliwość obcowania, podkreślam, z tym, co chyba najpiękniejsze pozostaje po człowieku, właśnie sztuka, była dla wszystkich dostępna. Stąd wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: My na pewno będziemy jeszcze wracać do tych wydarzeń i informować naszych słuchaczy. Ze mną rozmawiał dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, doktor habilitowany Piotr Oszczanowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

7 minut pozostało do godziny 15. Zapraszam o tej porze na koronkę do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina, a już teraz troszeczkę muzycznie przygotujemy się do wspólnej modlitwy. Raz, dwa, trzy na antenie Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Zostały tam tysiące ludzi ze Związku Polaków Białorusi. Organizacja w ciągu tych wszystkich lat prowadziła działalność, nie zważając na represje i ani na jeden dzień nie wstrzymano jej działalności. Jestem częścią tego ruchu, częścią Związku Polaków. Tam jest moje życie, tam się urodziłem, tam są pochowani moi przodkowie, mówi w rozmowie z katolicką agencją informacyjną Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze, skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez Stany Zjednoczone.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
2: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
0: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranego przez Sejm sędziego, a jeśli tego nie zrobi, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, to rządzący zapowiadają już, że być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ropa nadal będzie drożeć. Powód: niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie i wojna między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
0: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśninę Ormus pozostaje mocno ograniczony. Z kolei rządzący przyznają, że na przywrócenie pakietu CPN obniżającego podatki za paliwo nie ma pieniędzy w budżecie. Regał na ubrania, różowe ukulele, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika w jednym ze składów. Przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach bardziej standardowe jednak przedmioty, jak plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
4: godzina 15:24 we Wrocławiu, 30 stopni, będzie cieplej tylko jeszcze o 1 stopień. To temperatura maksymalna dla Dolnego Śląska w dniu dzisiejszym, jest upalnie. Wiatr wieje zaś z prędkością do 19 km na godzinę. We Wrocławiu momentami jest mocno porywisty. Jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne i korzystajmy z tego pięknego dnia wrześniowego. Jutro ma padać zgodnie z synoptykami. Przy mikrofonie Judyta Exner, słyszymy się 15:24. Za nami Koronga do Miłosierdzia Bożego, a przed nami moc informacji i audycji. Dzisiejsza audycja Dolny Śląsk z bliska, standardowo z godziny 14:10 przeniesiona na godzinę 16:10. Będę informować jeszcze, o czym będziemy rozmawiać. Sytuacja jest dynamiczna. Trwa forum ekonomiczne w Karpaczu i tam za chwileczkę też się przeniesiemy.

0: 29 minut po godzinie 15. Wszystkie oczy skierowane są aktualnie na Karpacz. Tam trwa Forum Ekonomiczne 33. Rozpoczęło się już dzisiaj i potrwa do 10 września. Na miejscu 6 tysięcy uczestników, 1200 samorządowców, 900 uczestników delegacji zagranicznych, 150 uczelni i 500 naukowców, przedstawicieli świata nauki. To naprawdę te liczby mówią chyba same za siebie. Hasłem tegorocznej edycji będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytania związane właśnie z bezpieczeństwem, z nowymi technologiami, z rozwojem. I to właśnie będą główne tematy obrad w najbliższych 3 dniach. Zadaniem Forum Ekonomicznego jest poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania, podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Myślę, że wszyscy widzimy, że żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka w tej części Europy. Polska jest bezpośrednim odbiorcą tych wrażeń, tego odczucia. Stąd poszukiwania formuły, poszukiwania rozwiązania w tych trudnych czasach, niestabilnych czasach. Oprócz tego, że w tej części Europy, to oczywiście napiętą sytuację mamy w różnych częściach świata. Karpacz zawsze był takim miejscem, zawsze od 7 lat był takim miejscem. Od 7 lat był miejscem, gdzie diagnozowano problemy na dany czas, poszukiwano rozwiązań i wskazywano konkretne działania w ramach dyskusji samorządowców, sektora gospodarczego, ale ekspertów, naukowców, przedstawicieli świata nauki. Poszukiwano i wskazywano rozwiązania na te wyzwania, które w danym momencie nas dotykało.
0: Podczas tegorocznej edycji wydarzenia odbędzie się kilka nowych elementów.
1: Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe wydarzenie. Oprócz 500 paneli, spotkań, które będą miały miejsce w ciągu tych 3 dni, to oczywiście też szereg nowych inicjatyw. Po raz pierwszy Międzynarodowe Forum Polsko-Czeskie w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po raz pierwszy kolejna zagraniczna inicjatywa Forum Polsko-Chińskie. Ale też mnóstwo spotkań, głównie takich, które dają konkretny, namacalny efekt.
0: Na wydarzeniu obecnych jest wielu samorządowców, wśród nich m.in. prezydenci Wrocławia i Świdnicy oraz burmistrz Karpacza. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, mówi, jakie znaczenie ma Forum Ekonomiczne dla stolicy Dolnego Śląska.
2: Olbrzymie. Jesteśmy stolicą regionu, która dumnie dzieli się z Karpaczem na te 3 dni mianem miasta spotkań, bo spotyka się cała Europa, cała Polska, cały region i oczywiście nie może zabraknąć stolicy miasta, regionu, czyli Wrocławia. Uczestniczymy w wielu panelach, w wielu dyskusjach, ale nie jesteśmy tutaj po to, aby rozmawiać, jesteśmy tutaj po to, aby zadawać trudne pytania i wyjechać z gotowymi odpowiedziami, ze zmianami legislacyjnymi, z instrumentami finansowymi, z pewnymi ustaleniami. Chcemy łączyć ten lokalny albo lokalnie działający globalnie biznes wśród tych dóbr i tych idei, które pozwalają nam się rozwijać. Wiemy, jakie znaczenie ma Dolny Śląsk, wiemy, jakie znaczenie ma Wrocław, nie tylko ten akademicki i przedsiębiorczy, ale również społeczny dla rozwoju całej Polski. I właśnie w Karpaczu zadajemy te najtrudniejsze pytania wicepremierom, politykom, osobom odpowiedzialnym za kierunki strategiczne. Chcemy wspólnie i z dumą budować przyszłość regionu Wrocławia.
0: W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestniczy ponad 500 przedstawicieli świata nauki. Znaleźć można tu nie tylko zagranicznych naukowców, ale też silną naukową reprezentację Dolnego Śląska. Marek Kośny, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mówi o tym, jakie znaczenie ma forum dla uczelni wyższych.
3: Tego typu spotkania są bardzo dobrą okazją, żeby realizować to, co nazywamy trzecią misją uczelni, czyli odpowiedzialność za społeczeństwo, za otoczenie, nie tylko biznesowe, ale w ogóle za, tak mówiąc górnolotnie, za kraj. I na tego typu spotkaniach mamy możliwość nawiązywania relacji, też pokazywania tych obszarów, w których się dobrze czujemy, na których się znamy i w których możemy też pomóc czy biznesowi, czy instytucjom publicznym.
0: 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do 10 września, czyli do czwartku. Na miejscu są dziennikarki Radia Rodzina. Będziemy na pewno łączyć się z nimi i relacjonować na bieżąco, co dzieje się, co ciekawego usłyszały i czym chcielibyśmy się podzielić z słuchaczami Radia Rodzina.

0: Lady Punk na antenie Radia Rodzina. 14 minut pozostało do godziny 16. Czy zastanawialiście się nad tym kiedyś, czy dzieci mogą studiować? Otóż tak, we Wrocławiu dzieci mogą uczęszczać na zajęcia w Uniwersytecie Dzieci. Wczoraj gościliśmy tutaj Katarzynę Bańczyk-Skubałę, dyrektorkę wrocławskiego projektu Uniwersytet Dzieci, bo ta fundacja działa w kilku miastach w Polsce. Już od ponad 19 lat inspiruje i rozbudza ciekawość świata u najmłodszych. A jak wyglądały początki działalności Uniwersytetu Dzieci?
1: A więc pomysł zrodził się w 2007 roku, kiedy to spotkały się cztery matki, które chciały znaleźć miejsce, w którym ich dzieci będą mogły rozwijać swoją ciekawość, będą mogły zadawać pytania i w sposób aktywny szukać na nie odpowiedzi. Nie do końca odnajdywały to w takiej codziennej edukacji szkolnej, więc postanowiły stworzyć w Polsce pierwszy Uniwersytet Dzieci i zaprosić właśnie dzieci na uczelnie wyższe, gdzie to pod okiem naukowców będą mogły badać, doświadczać i same szukać odpowiedzi na nurtujące je pytania. I tak powstały pierwsze po prostu podwaliny Uniwersytetu Dzieci w Polsce.
0: Uniwersytet pracuje zgodnie z autorską metodą pytań i doświadczeń. Zapytaliśmy, na czym ona polega.
1: Metodę tą wypracowaliśmy już w pierwszych latach naszej działalności właśnie we współpracy z naukowcami z uczelni wyższych i ona opiera się na takich trzech głównych filarach, czyli na ciekawości i tutaj właśnie odwołujemy się do tej dziecięcej ciekawości, zbieramy pytania dzieci i właśnie nasze zajęcia powstają w oparciu o te pytania, które zadają nam przez cały rok nasi młodzi studenci. Drugi filar to jest doświadczanie, konstruowanie, kreatywność, czyli takie aktywne działanie dzieci na zajęciach. A trzecie to praca projektowa, bo chcemy dzieci już od najmłodszych lat uczyć pracy w zespole, aby w przyszłości po prostu z łatwością mogły odnaleźć się też na rynku pracy.
0: W ciągu roku akademickiego dzieci mają okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, zarówno artystycznych, przyrodniczych, jak i konstruktorskich czy sportowych.
1: Zapraszamy dzieci w trakcie roku akademickiego zarówno na zajęcia przyrodnicze, na zajęcia artystyczne, na zajęcia inżynieryjne, gdzie konstruują różne mechanizmy, na zajęcia medyczne, ale też na zajęcia sportowe, gdzie poznają jakieś niedostępne na co dzień dla nich dyscypliny sportowe. Także mają cały przekrój możliwości zajęć, na których mogą się spotkać właśnie z naszymi naukowcami i tam aktywnie szukać odpowiedzi na pytania, które właśnie mogą im się pojawiać w obrębie danej dziedziny.
0: Ale Uniwersytet Dzieci zapewnia także zajęcia, na których pracujemy z emocjami, zajęcia oparte na treningu umiejętności społecznych. A w jakim wieku taki student może już się pojawić na akademii? Od 5 do 14 roku życia dla tej grupy wiekowej przewidziane są zajęcia, oczywiście w odrębnych grupach, obejmują wykłady, jak żeby inaczej, oraz zajęcia warsztatowe, seminaryjne, można powiedzieć. Szczegóły znajdzie się na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Warto się pośpieszyć, bo rok akademicki już za chwilę się rozpoczyna, a lub na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci.

0: Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Polscy uczniowie w edukacyjnej czołówce. Pierwszy dzień szkoły za nami. Policja apeluje o rozwagę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
1: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
0: Czas na groteskowe manewry się zakończył. Tak z kolei premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto.
2: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Karol Nawrocki 3 razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano 3 obszary. Umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
4: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
0: Ale są też minusy. 24% nastolatków nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Największy problem mają pod tym względem uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia. Minął tydzień od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wraz z nim na drogach pojawiło się więcej młodzieży i dzieci, zarówno pieszych, jak i tych, które do szkoły docierają rowerami czy hulajnogami. Dlatego policja kieruje apele do kierowców.
5: Apelujemy do kierowców o zmniejszenie prędkości, zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie szkół, przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, które wysiadają z autobusów i poruszają się w pobliżu drogi. O bezpieczeństwo najmłodszych powinni zadbać również rodzice. Przypominajmy dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i dopilnujmy, aby podczas jazdy rowerem czy hulajnogą korzystały z kasku.
0: Mówiła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Policjanci apelują też do pieszych, by uważali na przejściach i zrezygnowali w tym czasie z telefonów komórkowych.
6: Minuty po godzinie 16 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 31 stopni to dzisiaj temperatura maksymalna nie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale w całym regionie. Jest słonecznie i ciepło, choć wieje porywisty wiatr momentami do 17 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo również korzystne i korzystajmy z tej pięknej pogody.
7: Reklama.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Sześć minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Jestem z wami do godziny 18. Za chwileczkę połączymy się z Iloną Baron, która znajduje się w Karpaczu na 35. Forum Ekonomicznym. Ta audycja Dolny Śląsk z bliska i właśnie z bliska będziemy przyglądać się różnym ważnym sprawom, o czym porozmawiamy i o której dokładnie się połączymy, powiem za chwileczkę. Czekamy.

0: Witamy zgodnie z zapowiedzią. Za chwilkę przeniesiemy się na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tam na miejscu jest Ilona Baran, nasza reporterka i poprowadzi audycję Dolny Śląsk z bliska. Z bliska przyjrzymy się temu, co dzieje się w Karpaczu na tym forum. Porozmawiamy z Jerzym Pokojem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zapytamy o bezpieczeństwo, przyszłość Dolnego Śląska, turystykę, nowe technologie i współpracę z europejskimi regionami. Jak samorządowiec powinien odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość? O to właśnie zapytamy. Zapraszamy. Już teraz łączymy się z Karpaczem.
1: Dolny Śląsk z bliska.
2: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, jest gościem Radia Rodzina w audycji Dolny Śląsk z bliska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie przewodniczący, tegoroczne forum ekonomiczne odbywa się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Żyjemy w czasie bardzo dynamicznych zmian gospodarczych, ekonomicznych, społecznych. Jak pan rozumie to hasło z perspektywy samorządu i właśnie regionów?
3: Znaczy jeszcze mamy jeden problem, bo żyjemy też pod presją wojny nie tak daleko od nas i te wszystkie elementy, które pani tu wymieniły, one muszą iść też w kierunku, gdyby doszło do zagrożenia większego niż jest. To jest bardzo ważne, dlatego że też i tutaj widzę, też są odnośniki do tego, jak pani widziała, idą na tych wszystkich telebimach różnego rodzaju pokazy związane z wojskiem, z czołgami, ze sprzętem. Dzisiaj mamy wyzwania mnóstwo, to jest AI, które funkcjonuje, to jest sztuczna inteligencja, to są roboty, które się dzisiaj tutaj pokazują i chodzą i już właściwie powoli w wielu miejscach się pojawiają, zastępując człowieka. No to są wyzwania, tak? No to będzie ewoluowało. Najważniejsze, że mamy znowuż podpisaną umowę na kolejne 5 lat, bo myślę, że te kolejne 5 lat to duży sukces dla Dolnego Śląska, dlatego że jak pani widziała przy podpisaniu tych dokumentów ze Słowacją, to ja nie widziałem tylu dziennikarzy, tylu kamer, tylu mikrofonów i nie tylko z Dolnego Śląska i nie tylko z Polski. To jest informacja naprawdę daleko idąca. Mówi o Dolnym Śląsku. No już nie pochwalę się, że mówi o Karpaczu, moim rodzinnym mieście, ale mówi to samo za siebie, że tu i teraz to funkcjonuje. Ale co jest najważniejsze? Tu jest wymiana doświadczeń i rozmowy. W biznesie, w usługach nie ma większej wartości jak konkretna rozmowa, patrząc drugiemu człowiekowi w oczy. A tu są rozwiązania światowe. Tak w medycynie, w gospodarce, w informatyce. To są wszystko rzeczy, które na pewno będzie można powoli przenosić już na normalne funkcjonowanie samorządów czy firm, no, instytucji Dolnego Śląska.
2: Czy w tej nowej rzeczywistości samorząd w co przede wszystkim powinien inwestować?
3: Jak zawsze, tutaj się nic nie zmienia, w ludzi. Dlatego szkoły i jeszcze raz szkoły, ale już nowoczesne, już nie to, ile będziemy znali greki czy czegoś innego, tylko niestety musimy pójść w dużą fachowość, żeby młodzi ludzie byli w stanie obsługiwać te najnowsze zdobycze nauki i techniki. To jest niebywale ważne, bo ja sam już się gubię w niektórych rozwiązaniach, a poproszę zawsze dzieci, żeby mi pomogły i to ten kierunek tak już jest, ale my musimy już od początku rozmawiać o tym, żeby przygotowywać do takich rozwiązań.
2: Wiele dziś się mówi o bezpieczeństwie. Na forum dominuje też ten temat odporności gospodarki i inwestowania w przyszłość. Czy polskie samorządy są wystarczająco przygotowane na te zmiany, które przyniosą najbliższe lata?
3: Pieniądze, które wydawane są na gminy, na powiaty i w województwie, idą w tym kierunku, żeby po pierwsze przygotować obiekty strategiczne w razie zagrożeń i to się już dzieje. Od szpitali począwszy, poprzez różne lokalne inwestycje o schronach i innych sprawach. To jest konieczność już dzisiaj. Już dzisiaj nie możemy mówić, że jesteśmy w Europie bezpiecznej. Ta część Europy już tak bezpieczna nie jest, bo nie wiemy, jaka ta eskalacja jeszcze będzie, końca nie widać, to jest 4,5 roku, to trwa i końca nie widać. To niedługo przeżyjemy to, co było II wojny światowej, tak? No a przecież jakie ona zrobiła spustoszenia? Ona dotyczy na razie Ukrainy, stąd też mówimy o jednym jednoznacznym podejściu. Musi być pomoc dla Ukrainy, jeżeli nie chcemy mieć wejścia dalej wojsk rosyjskich w głąb Europy. Ja nie mówię tylko o Polsce, mówię o krajach bałtyckich, mówię o Słowacji, mówię o Czechach, mówię o Węgrzech, mówię o Rumunii, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku może ta eskalacja pójść.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Jest pan uczestnikiem panelu poświęconego inwestycjom w infrastrukturę turystyczną. Czy w obecnych czasach turystyka powinna być traktowana właśnie przez samorządy nie tylko jako taki sektor gospodarki, ale jako jeden z filarów właśnie rozwoju całych regionów?
2: Pokazujemy, że tu na Dolnym Śląsku, że turystyka jest ważnym punktem dochodu województwa i dlatego te wszystkie udogodnienia, przede wszystkim drogi, które są dojazdowe, które się już dzieją i dużo ich powstało, naprawdę pomogły w dotarciu. Mamy jeszcze kilka takich lokalnych rozwiązań, które czekają na swój czas. To jest ważne. Natomiast no, musimy patrzeć na to, co będzie kolejną atrakcją, bo mamy już i wieże, mamy już akwaparki, mamy mnóstwo rzeczy, które spełnia potrzeby turystów, którzy do nas przyjeżdżają. Ale to nigdy nie jest, tego końca nie ma, bo świat wymyśla nowe i my za tym, co te miejsca w świecie pokażą, musimy na nimi nadążać.
1: No właśnie, mówiąc o turystyce, często skupiamy się na tej promocji szeroko pojętej, a tymczasem turysta potrzebuje i noclegu, i dojazdu, i jakiejś atrakcji. Co dzisiaj, jakbyśmy mogli tak spojrzeć na Dolny Śląsk, jest jego takim największym problemem? Promocja, czy też ta infrastruktura?
2: Nie, tutaj myślę, że i promocja sobie radzi z tym, bo kiedyś promocja wyprzedzała fakty, a dzisiaj ta promocja mówi o teraźniejszości, o tym, co jest. Ona nie wyprzedza, bo kiedyś hoteli pięciogwiazdkowych nie było, one dzisiaj są. Nie było kiedyś pensjonatów na dobrym poziomie, one są. Nie było wyciągów, one są. Więc my musimy tylko w tej promocji szukać kierunków, do których musimy docierać. Bo to nie jest tak, że my gdzieś mówimy. Musimy znaleźć miejsca, w które ta promocja musi uderzać. Znaleźć też osoby, znaleźć też jakby propozycje dla różnych ośrodków w świecie, które zajmują się, nie wiem, zbieraniem grzybów na przykład, czy łowieniem ryb. No, bo to, czy jazdą na rowerze, tak jak ten słynny wyjazd na Śnieżkę, jeden czy drugi bieganie. To są, musimy szukać już rozwoju i tematycznego i tym musi się zajmować promocja, jak również ludzie, którzy chcą na tym zarabiać pieniądze.
1: To według pana przewodniczącego, który obszar dzisiaj zasługuje na to, żeby troszeczkę go wesprzeć?
2: Ja myślę, że dużo, bo jeszcze mamy takie miejscowości, jak dużo miejscowości w Sudetach jest, które wymagają pewnej korekty, żeby zrobić jakiś klimat wokół atrakcji i ten klimat sprzedawać na zewnątrz. Bo tak to jest. Dzisiaj słyszeliśmy, jak mówił nam prezydent województwa, z którym podpisaliśmy umowę. On powiedział jedno. Zrobiliśmy na drugi szczyt w Bańskiej Bystrzycy, nad Bańską Bystrzycą, trasę rowerową w miejscowości, która jest naprawdę bardzo słabo rozwinięta, bo liczą na to, na te 100-150 tysięcy ludzi, którzy przyjadą, zmierzyć się z tą wysokością, bo to jest ponad 1900 metrów, trochę wyżej niż Śnieżka, ale zrobili i teraz to pozwoli, że będą noclegi, będą restauracje, będą miejsca, w których na pewno zatrzymają się ci, którzy na tych rowerach chcą skorzystać z tej atrakcji. Bo to tak jest. To te imprezy, te eventy, które robimy, powinny być też nagłaśniane.
1: No właśnie, te mniejsze miejscowości, gminy, one ogromną rolę mogą odegrać w takiej całościowej turystyce Dolnego Śląska.
2: No muszą mieć pomysł. Pomysł, który musi być konkretny dla konkretnego odbiorcy. To jest tutaj czasami problem, bo to nie jest, że my sobie tu usiądziemy i będziemy opowiadali, jak to wszystko. Nie. To musi być konkret. Konkret, tak jak, nie wiem, obejrzenie krzyży pokutnych. Ale to jest historia tych krzyży pokutnych. Ktoś to musi przygotować, pokazać, znaleźć miejsce, zrobić z tego jakiś punkt, do którego będzie można dotrzeć i wiele, wiele innych. No, mamy dzisiaj odnowione niektóre wieże, te, które tam kiedyś były, powiedzmy, tymi wieżami z okresu romantyzmu, jak w Karkonoszach czy gdzie indziej. To są rzeczy, które dzisiaj już pokazują.

0: Mówią i mają chętnych do zwiedzania. Bo ja mówię o Karkonoszach, to jest ponad milion turystów. Tu już właściwie należałoby szukać rozwiązań, jak skierować w inne regiony naszych gór otaczających Kotlinę, niż tylko promować same Karkonosze.
1: To nie tylko narciarze, ryści, wędrowcy, ale również są właśnie przyciągani rowerzyści, kajakarze, czy też miłośnicy kamperów.
0: Tak, ale są jeszcze spacery rodzinne. Nie wszystkie rodziny, które mają małe dzieci, są w stanie wnieść swoich nastolatków na plecach na Śnieżkę. Trzeba pokazać, gdzie są mniejsze góry, gdzie są spokojne, gdzie te dzieciaczki mogą również przejść. To są te wszystkie elementy, które dzisiejsza turystyka musi zauważać. Kiedyś był inny rodzaj, dzisiaj ta turystyka musi być szeroko pokazana.
1: Mówiąc o turystyce, to warto tutaj wspomnieć o ziemi kłodzkiej, która 2 lata temu niestety doświadczyła powodzi i która wciąż się odbudowuje. Czy ta odbudowa infrastruktury może stać się jednocześnie impulsem właśnie do stworzenia takiego nowego produktu regionu?
0: To na pewno była ogromna tragedia, ale dzisiaj te drogi powstające nowe są już naprawdę na wyższym poziomie niż były. Ziemia Kłodzka to przecież cudo do zwiedzania. Od Wambierzyc, począwszy poprzez tą Czaszek, nie mówiąc o górach, Góry Stołowe, Szczeliniec, Szczeliniec Wielki, Szczeliniec Mały, Śnieżnik. To jest całe zagłębie, które można obejrzeć, nie mówiąc już o jaskiniach, które tam występują. To jest potężny potencjał do tego, żeby tworzyć przepiękną turystykę.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Wracamy już na forum ekonomiczne tutaj w Karpaczu. Jest miejscem niewątpliwie spotkań samorządów, biznesu i różnych inwestorów. Co podczas tegorocznego forum pojawi się? Jakie pomysły, inwestycje tutaj pan przewodniczący widzi?
2: Ja widziałem głównie, że tu jest, chodzi wszystko, głównie się zmierza na AI i to wszystko idzie w tym kierunku, ale widziałem też stoiska z najnowszymi opracowaniami biznesu, ale też i medycyny. Tego przemysłu związanego z medycyną. Widziałem tam parę rzeczy, które zaskakują, ale one będą ułatwiały. Są przyrządy, które będą ingerowały w ciało człowieka, które są bezpieczne i co najważniejsze, są bardzo pomocne w tych operacjach. To są rzeczy, które będą dzisiaj pokazywane i myślę, że widziałem tu szereg dyrektorów szpitali, którzy chodzą i na razie patrzą z zachwytem. No, trzeba znaleźć pieniądze, żeby to wszystko wprowadzić.
1: Czyli możemy sobie tak założyć, czy za kilka lat będziemy mogli widzieć efekty tych spotkań?
2: One są co roku. One są co roku, bo co roku coś nowego wchodzi i nasi ludzie, czy też ludzie z Polski, czy z Zachodu, kupują, wprowadzają i to polepsza życie człowieka.
1: Podczas tegorocznego forum województwo dolnośląskie podpisało porozumienie współpracy z krajem bańsko-bystrzyckim, o którym na Słowacji, o którym pan przewodniczący wspomniał na początku naszej rozmowy. Jakie znaczenie ma to dla Dolnego Śląska, to rozwijanie właśnie współpracy z europejskimi krajami?
2: Ale to też pokazanie jest, że można pojechać tam, pokazać im, jak wygląda ich turystyka i my już na przykład wiemy, że mamy bardzo dużo zbieżności, jeśli chodzi o zbliżonych rzeczy związanych ze szkołami, bo to już się rozmawia na ten temat, ale będą też zawody wjazdu polsko-słowackiej grupy na Śnieżkę, potem u nich na tą górę i wiele innych rzeczy, ale przede wszystkim będą rozmawiały szkoły. Oni mają cudowną, na przykład co dla mnie niepojętą, to powiedzieli nam o jakiejś piłce nożnej dronowej. No nie bardzo wiem, o co chodzi, ale zaskoczyło mnie to. Ale dlaczego? Bo dzieci dzisiaj patrzą na drony inaczej niż my. Bo drony to przyszłość i tego się trzeba po prostu nauczyć, ale wprowadzenie to jako piłki nożnej to ja jeszcze nie wiem, ale pojadę zobaczyć, bo bardzo mnie to zaskoczyło.
1: Dolny Śląsk i kraje właśnie bańsko-bystrzyckie mają wiele podobieństw. O jakiej wymianie doświadczenia możemy mówić? O jakich wspólnych projektach?
2: Przede wszystkim turystyka i szkolnictwo to na tym początku drogi, dlatego że też ważne jest, żebyśmy nie wpadali w jakąś euforię od razu. Wszystko powinno być krok po krokiem. Wiem, że dyrektorzy odpowiedzialni za oświatę i turystykę są już poumawiani. Pan marszałek Bochnak był, widział, pewne rzeczy realizują już. Podpisanie było tylko już takim elementem święta. Ale to już trwało wcześniej, bo około rok temu marszałek Bochnak był już u nich, wiedział, pokazali mu co i jak i te wymiany powoli nastąpiły, a dzisiaj jakby zalegalizowaliśmy to, co już powoli było działane.
1: Z którymi krajami, regionami pan przewodniczącego jeszcze się marzy?
2: Znaczy, byliśmy ostatnio w Austrii, tej Dolnej Austrii. Byliśmy bardzo zaskoczeni pięknem i ich życzliwością, więc też będziemy prowadzili już rozmowy, żeby to jak najszybciej zrobić. Ale co chciałem powiedzieć? Jest pewna koncepcja, którą chcę zorganizować w przyszłym roku, 10 sierpnia na Śnieżce, bo tę uroczystość robię przez 45 lat, nieprzerwanie. No tak, to trochę czasu, ale dostałem zgodę zarządu, czyli marszałka, dostałem zgodę biskupa Legnickiego, żeby w przyszłym roku zaprosić przedstawicieli wszystkich naszych współpracujących z nami krajów na górę i nazwaliśmy tę górę Górą Narodów i tam będzie co roku spotkanie 10 sierpnia. Dołączamy do tego spotkania ludzi gór, czyli ratowników, przewodników i tak dalej, również przedstawicieli naszych samorządów, z którymi w świecie współpracujemy.
1: Ile jest tych przedstawicieli?
2: No jest około 20 paru, ale to wyjdą pisma już we wrześniu, żeby można było się przygotowywać. Wiemy na pewno, że 5-7 jeszcze bez pisma już potwierdziły, że będą. Myślę, że gdzieś około 15 tych będzie to spotkanie na mszy ekumenicznej na Śnieżce, potem cmentarz górski, potem schronisko Strzecha Akademicka, żeby pokazać, że z tej Śnieżki widać Europę, naszą Europę.
1: Czy Dolny Śląsk potrzebuje dzisiaj takiej silnej współpracy między samorządami i regionami?
2: Ja myślę, że to pytanie jest o tyle ważne, że bez tej współpracy bylibyśmy bardzo ograniczeni. To jest konieczność. W ogóle współpraca z kimś z zewnątrz zawsze daje wyniki. Zawsze. I to trzeba pamiętać. Im więcej znajdziemy chętnych do współpracy, tym lepiej będzie nam się Dolny Śląsk rozwijał.
1: Panele, w których pan bierze udział, już rozmawialiśmy, ale w jakich jeszcze wydarzeniach tutaj chciałby uczestniczyć? W których wydarzeniach?
2: Jutro prowadzę u siebie na ranczu specjalny panel, który mnie poproszono z końmi. To się nazywa Horsnym Partner, czyli czego uczą nas konie. To jest szczególnie pokazane dla biznesu, bo my dzisiaj rozbiegani w tym natłoku właśnie elektroniki, wszystkich rzeczy, zapominamy o pewnym wnętrzu człowieka, który jest rozdygotany, a biznes to nie jest tylko sprawa mediów i sprawa internetu. To też kontakt między ludźmi. I zapominamy o pewnych rzeczach, ale to zapraszam jutro panią, żeby pani zobaczyła, jak ja z moim zespołem na to patrzę przy pomocy koni.
1: Finiszując naszą rozmowę, dożynki, które odbyły się wojewódzkie w miniony weekend, w których również pan uczestniczył. Jak jest właśnie dzisiaj ważne takie łączenie rolnictwa, tradycji i lokalnej tożsamości właśnie z rozwojem regionu?
2: Plony to podstawa naszej egzystencji. Nie ma plonów, to będzie bieda i będzie kłopot. Ale to, co pokazano na tych dożynkach, to proszę mi wierzyć, byłem uradowany. I całe serce moje grało, bo te wieńce, ta muzyka, msza w kościele, którą celebrował biskup Kupny, to były odczucia, które, może inaczej powiem, ten tłum ludzi dawał taką radość, bo oni przyszli dla tych plonów, dla tego, co natura nam dała. I to piękno, które pokazali ci ludzie, nie oficjalnie, my byliśmy tam tylko elementem dodatkowym. Tam byli rolnicy, tam byli ludzie, którzy te plony zebrali. A ja sam pochodzę z takiej miejscowości jak Karpacz, gdzie kiedyś to była wioska, nie miasto, i wiem, ile trudu, ile wysiłku kosztowało moje wujostwo, żeby otrzymać ten plon po zasadzeniu. Jak oni troszczyli się o każdą grządkę, bo wiedzieli, że to jest ich życie na następny rok. I to na tych dożynkach wyraźnie było pokazane, że ten kłos, że ta rzodkiewka, że ten burak, że ta sałata ma ogromną wartość dla przyszłości każdej z rodzin.
1: Gościem audycji Dolny Śląsk z bliska był Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo państwu dziękuję.
0: Dolny Śląsk z bliska.
3: Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Nasz, jest nasz. To Rafał Brzozowski na antenie Radia Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 17, a o godzinie 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia. Dzisiaj o rodzicielstwie, a konkretnie o warsztatach, które oferuje Fundacja Wychowanie w Szacunku. Możecie dowiedzieć się właśnie, jakie warsztaty czekają na Was. Już od 1 września trwa program do 15 grudnia. W każdy poniedziałek lub wtorek godzina 17.19. Porozmawiamy z Kasią Kowalską-Bębas, trenerką Family Lab i trenerką uważności w edukacji. Zapytamy, dlaczego czasami więcej daje zwykła rozmowa niż kolejna metoda wychowawcza. Porozmawiamy właśnie o tym, jakie warsztaty czekają na Was i dlaczego rodzice często poszukują gotowych technik na dziecko. Rozmowę poprowadzi Łukasz Ligorowski. Zapraszam, godzina 17.10.

0: 7 minut pozostało do godziny 16. To Ania Rusowicz na antenie Radia Rodzina, a teraz ja o remontach we Wrocławiu. W sobotę 12 września rozpocznie się remont ulicy Pawiej. Na Wojszycach przebudowany zostanie odcinek od ulicy Przystankowej do ulicy Jasienicy, a w ramach inwestycji powstanie także nowe skrzyżowanie. Prace będą prowadzone etapami i potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. To bardzo ważna ulica dla tej części miasta, zaznacza Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji.
1: Bardzo ważna ulica dla Wojszyc, częściowo Jagodna również. Lata świetlności ma dawno za sobą, ale jest to charakterystyczna, zabytkowa ulica. Tam nie było remontu, jeżeli chodzi o samą jezdnię, odkąd pierwsi nowi wrocławianie pojawili się w tamtym miejscu. Natomiast oczywiście pobocza, czyli chodniki, wjazdy do posesji, to wszystko się pojawiało.
0: Jak informują wrocławskie inwestycje, na jezdni pozostanie staroużyteczna kostka brukowa, zostanie jednak rozebrana, wyrównana i ponownie ułożona na nowej, odpowiednio przygotowanej podbudowie. Ulica nie będzie również poszerzana, ograniczeniem są rosnące w jej bezpośrednim sąsiedztwie wiekowe lipy. Planowane jest natomiast uzupełnienie istniejącego szpaleru o nowe drzewa.
1: Jezdnia będzie z tej staroużytecznej kostki, którą wykorzystamy ponownie, natomiast pobocza będą wykonane z nowej kostki, tak aby rowerzyści mieli bezpieczniej. Oczywiście jeszcze zostanie wykonany wlot do ulicy Jasienicy, także ten układ drogowy wytworzymy tam zupełnie nowy. Ma być bezpieczniej, zdaniem konserwatora zabytków, i wygodniej dla rowerzystów. Rzeczywiście mieszkańcy piesi otrzymują obustronny chodnik, tam też powstaje nowa inwestycja, także to jest wpisane w naszą współpracę z inwestorem.
0: W związku z rozpoczęciem prac ulica Pawie zostanie wyłączona z ruchu, dojazd będzie zachowany wyłącznie do posesji, dla pozostałych kierowców wyznaczony zostanie objazd. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław, gdzie znajduje się również mapka, można zobaczyć, jak to będzie wyglądało.

0: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. W siedzibie PKO-u dziś spotkanie prezydium. Metropolita Katowicki dołączył do uczestników pielgrzymki do Lourdes. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granice przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiedział zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. Podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytanie o obawy przed ponownym uwięzieniem.
1: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
0: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. W siedzibie PKO-u dziś spotkanie prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zebrali się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKO-u Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Metropolita Katowicki dołączył do uczestników 6. archidiecezjalnej pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin do Lourdes. W homilii podczas mszy świętej arcybiskup Andrzej Przybylski zachęcił pielgrzymów, aby jeszcze podczas pobytu w Lourdes znaleźli chwilę na osobistą rozmowę z Matką Bożą, nie tylko na przedstawienie jej własnych próśb, a także na ciszę i słuchanie.
3: Matka najlepiej wie, co potrzebne jest jej dzieciom. Zamiast więc prosić, najpierw posłuchajmy Maryję. Może wtedy zobaczymy lepiej, co tak naprawdę powinniśmy zmienić w swoim życiu. Co w nas potrzebuje prawdziwego uzdrowienia i nawrócenia.
0: Pielgrzymi wrócą do kraju jutro. W Katowicach spodziewanie się są po południu. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już teraz termometry w Krakowie i na Śląsku. Co mieszkańcy i turyści myślą o wrześniowym lecie?
4: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
5: Bardzo fajnie.
4: Nie za gorąco?
5: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
4: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
6: Nie za bardzo.
4: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
6: Troszeczkę za dużo.
4: Coś jest nie tak z pogodą?
6: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
4: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
7: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
0: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie.
8: Dokładnie tym ciepłem i słońcem trzeba się nacieszyć. Zgodnie z prognozami jutro ma padać na terenie całego Dolnego Śląska, natomiast ciepło, ale pochmurno. Do 27 stopni właśnie tyle ma być jutro we Wrocławiu, ale te prognozy są dość ruchome. Może i rzeczywiście trójka z przodu jutro się pojawi także. Teraz we Wrocławiu mamy 31 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać, ale jutro o godzinie 6, 18 stopni. Bardzo ciepło.
9: Reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: No Za oknem pięknie, słonecznie, nie sposób się nie uśmiechać przy takiej pogodzie. Za chwilę będziemy się uśmiechać muzycznie, a to za sprawą zespołu Pogodno. A już o godzinie 17.10 zapraszam Was na audycję Oblicza Wrocławia. Tematy bliskie rodzicom, na pewno wszystkim myślę. Porozmawiamy o warsztatach prowadzonych tutaj we Wrocławiu. Będziecie mogli wziąć w nich udział, a wszystko przybliży Łukasz Ligorowski oraz jego gość.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią audycji telefonicznej jest Katarzyna Kowalska-Bębas, trenerka Family Lab, trenerka uważności w edukacji z Fundacji Wychowanie w Szacunku. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, tak, słyszymy się.
1: Dobrze, mamy dzisiaj bardzo ciekawą propozycję dla rodziców i od razu już powiedzmy, że warto przygotować coś do notowania, bo będziemy zapraszać na wyjątkowe warsztaty, spotkania, dobre relacje w rodzinie, bezpłatne jesienne warsztaty dla rodziców, które odbywają się we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy Placu Dominikańskim 6. Ciebie, Katarzyno, muszę od razu zapytać, jak sobie radzicie z tematami, które są bardzo trudne dla rodziców? Przychodzą do was odpocząć rodzice, czy inaczej to wygląda?
2: Różnie. I od razu też powiem, że nie tylko rodzice do nas przychodzą, tylko też przychodzą specjaliści. Mhm. To jest ciekawe. Nawet mamy osoby, które nie mają swoich dzieci, ale pracują z dziećmi na co dzień, więc też przychodzą, żeby troszkę zobaczyć z drugiej strony może, jak to wygląda, ale też no, trochę się dowiedzieć o jakichś informacjach dotyczących wychowania, takich podejść do dzieci, które my jakby propagujemy w wychowaniu w szacunku, czyli takie wychowanie skoncentrowane nie tylko na dziecku, ale też na sobie. Czyli, że potrzebujemy też zaopiekować siebie po to, żeby móc zaopiekować dziecko.
1: Dobrze, bardzo ci dziękuję, że sprostowałaś to, że to jest dla szerszej grupy, ale no, ja trochę jako rodzic na te tematy spojrzałem przed audycją. No i dzisiejsze spotkanie, które już właśnie trwa, to temat bezpośrednio chyba dla mnie. Słuchać, żeby usłyszeć obecność bez dawania rad. Mimo, że to spotkanie już teraz trwa, to od niego chciałbym zacząć, bo moim zdaniem te spotkania, które są bardzo intensywne, zaplanowane aż do końca roku, pokazują, jak powinniśmy sami ze sobą pracować, sami powinniśmy podnosić swoje kompetencje, pracując z dziećmi, wychowując dzieci, będąc z nimi?
2: Tak, dokładnie to podsumowałeś tak. Jak ja się zastanawiam nad sobą, to sobie myślę o sobie, że ja zrobiłam największy jakiś rozwój w swoim życiu właśnie wtedy, kiedy się pojawiły moje dzieci. Mhm. Kiedy ja sobie mogłam przyjrzeć się temu, jak ja buduję te relacje, jak ja reaguje emocjonalnie na różne rzeczy, nie? I trochę robimy rzeczy na tyle, jak nas nauczyli rodzice, a czasami chcemy robić trochę inaczej, nie? Nie robić z automatu. Że właśnie na przykład jak mówisz o tym temacie, który się dzisiaj odbywa i trwa, no to właśnie my jesteśmy często nauczeni tego, żeby rozwiązywać, pomagać dziecku tutaj szybko sobie poradzić z daną sytuacją. A przecież to nie zawsze o to chodzi, nie? Żeby sobie szybko poradzić. Czasami chodzi o to, żeby po prostu pobyć, żeby zostać zauważonym, dostrzeżonym, żeby znieść te emocje, które może dziecko właśnie w tym momencie ma, pokontenerować je, a nie tylko powiedzieć, dobra, nic się nie stało, albo, nie wiem, dobra, wdech i wydech, idziemy dalej. Mhm.
1: Ale ja myślę, że wtedy też otrzymujemy szansę obserwowania, jak dziecko sobie samo radzi z daną sprawą, a nasze towarzyszenie sprawiło, że to wszystko się jakoś poukładało, wyciszyło i rozwiązanie przychodzi później samo.
2: Tak, często tak jest, że dziecko nie potrzebuje od nas rozwiązania, tylko potrzebuje po prostu wiedzieć, że jest bezpieczne. Mhm. Że jest w bezpiecznej relacji i dzięki temu, nawet jeśli ono podejmie decyzję źle w naszym widzeniu, albo jeśli się potknie, to my i tak tam będziemy. To jest chyba taki ważny kawałek, żeby to wiedzieć. No i też trochę mam takie wrażenie, że zdążamy w taką stronę, że chcemy dzieciom uchylić nieba i chcemy, żeby im było jak najłatwiej. I to powoduje, że po prostu dzieciaki nie potrafią sobie radzić z porażkami.

0: oblicza Wrocławia.
1: Coś, co przed chwileczką usłyszeliśmy, że dzieciaki nie potrafią sobie radzić z porażkami i jest to w jakimś stopniu, może nawet dosyć dużym, efekt naszego podejścia, czyli dorosłych, do relacji z dziećmi, no jest trochę taki przestraszający, że tak powiem, ale myślę, że bez obaw musimy do tego podchodzić, no i jak słyszeliśmy przed chwilą, trenować, poszerzać swoje kompetencje. Tutaj mamy bardzo dobrą propozycję, bo trwają warsztaty, bezpłatna jesienna edycja warsztatów dla rodziców, dobre relacje w rodzinie i wspomniałem o tym, że ta intensywność jest bardzo duża. Jeszcze we wrześniu chyba są miejsca, dopytuję, czy jeszcze można się gdzieś zapisać na te wrześniowe spotkania?
2: Tak, zapraszamy serdecznie, możecie się zapisać przez Facebooka, przez nasze strony, tam gdzie znajdziecie sobie wydarzenie Dobre Relacje, na stronach WCRS-u także. Tam dostajecie linka do strony, gdzie po prostu bezpłatnie zapisujecie się. My będziemy was tak troszeczkę męczyć, żeby potwierdzać, że będziecie, bo właśnie chcemy zapełnić te miejsca, które są, żebyśmy mieli całą salę.
1: Jestem przekonany, że warto zapisać się na te warsztaty. Ta intensywność jest dosyć duża, bo to jest 5-6 warsztatów w ciągu miesiąca danego. Czy możemy wybrać sobie któryś z warsztatów, tematów, który nas interesuje, czy jak już się zapisujemy, to się zapisujemy do pewnego cyklu? Jak to wygląda?
2: Nie, zapisujecie się na wybrany temat, ten, który was interesuje. Mamy osoby, które chodzą do nas od lata, jakby, że tak powiem, bo w lecie zaczęliśmy. To była letnia edycja, teraz jesienna i są niektórzy, którzy są fanami i przychodzą co tydzień, a tyle nie trzeba. Można sobie wybrać taki termin, który was interesuje. Na przykład w październiku zaczynamy w ogóle w poniedziałek, bo normalnie spotykamy się we wtorki, ale zawsze jeden poniedziałek w miesiącu też. I tu zaczynamy od tematu związanego z karami i nagrodami.
1: Tak, i co? Karać? Nagradzać?
2: No właśnie, będziemy sobie oglądać na tym spotkaniu, czy co to daje, jak karzemy, co daje, jak nagradzamy i co to jest ta usławiona konsekwencja.
1: Okej, a ja sobie pozwolę jeszcze zerknąć do kilku spotkań wrześniowych. Pojawi się temat dotyczący rodzeństwa, o tym, jak pomóc dogadać się rodzeństwu, czy na przykład kiedy dziecko czuje się samotne, żeby zauważyć i przeciwdziałać wykluczeniu, ale również warsztaty poświęcone już październikowe komunikacji, język, który buduje. Co otrzymujemy na tych warsztatach? Jak one są skonstruowane? Jest to wykład, później coś trenujemy?
2: Cały czas trenujemy. Są warsztaty, więc okej, jest trochę teorii, ale teoria jest tylko po to, żebyśmy mogli sobie zaraz przećwiczyć. Dostajecie karty pracy, dostajecie narzędzia też, które możecie zabrać ze sobą do domu. Trochę to ma formę wykładu, ale trochę też dyskusji. Będą jakieś ćwiczenia może w parach, trochę indywidualnych, więc te 2 godzinki, więc doświadczenia, że mijają bardzo szybko. A mogą być też taką chwilą na zatrzymanie, w takim pędzie też dużo tych tematów gdzieś tam dotyka uważności czy stresu. Wiemy, w jakim żyjemy teraz czasach, więc też zapraszamy do tego, żeby móc się zatrzymać nad swoim rodzicielstwem.

0: oblicza Wrocławia.
1: Na samym początku powiedziałeś, że nie są to warsztaty jedynie dla rodziców, ale również dla osób, które współpracują z dziećmi, mają styczność z dziećmi. I w jakim wieku? Czy to są spotkania dla osób, które są w relacji z nastolatkami, czy z młodszymi dziećmi?
2: Dla wszystkich. Przykłady mamy takie, że można je przenieść później na życie swoje po prostu. Mamy dużo, dużo mamy rodziców nastolatkowych, bo chyba wtedy jest nam trochę trudniej, ale nie tylko.
1: Jeżeli chodzi o taką relację z dzieckiem, mężczyzna, kobieta, tato, mama, czy to one są na tyle neutralne, że każdy się odnajdzie, jeżeli na przykład by chcieli przyjść panowie?
2: Tak, tak, przychodzą panowie i zapraszamy panów jak najbardziej. Na przykład na ostatnich warsztatach też wyszedł nam taki kawałek, że jak być tatą takiej nastoletniej, dorastającej córki. Mhm. Mimo, że to nie było tematem zajęć, no to pojawiła się taka trudność, nie? Że jak być, towarzyszyć w dorastaniu córce, bo trochę nie zawsze mężczyźni potrafią to robić.
1: Widzę też w tematach, że nie uciekacie od takich bardzo współczesnych problemów. Przeciwdziałanie hejtowi, ale połączone jest to z poczuciem własnej wartości. Dlaczego tak?
2: No bo jeśli my będziemy mieć zbudowane poczucie własnej wartości, to nawet jak ktoś do mnie powie, że mam beznadziejne buty, to mnie to nie dotknie. Nie? Czyli trochę będziemy chcieli pokazywać, jak pomóc dzieciom się wzmacniać, że kiedy pojawi się nawet taki hejt, to nie będzie takie bardzo obciążające i dociążające.
1: Tak, no tutaj tych tematów jest tak dużo. Ja, drodzy Państwo, nie będę wszystkich prezentował, a chyba o każdym temacie moglibyśmy oddzielną audycję zrobić. Dlatego odsyłajmy do internetu. No ale zanim odeślemy konkretnie do internetu, to jeszcze powiedzmy, jak wyglądają zapisy, tak? Gdzieś się logujemy, dzwonimy, jak to wygląda?
2: Najlepiej znajdziecie nas na Facebooku Wychowanie w Szacunku albo WCRS. Znajdziecie wydarzenie Dobre Relacje w Rodzinie i tam po prostu wklikacie w linka i pobieracie bezpłatny bilet.
1: Dobrze. I drodzy Państwo, ja jeszcze tak przypomnę, że zajęcia odbywają się albo w poniedziałki, albo we wtorki, tak czytam na stronie, od 17 do 19. Te 2 godziny zawsze wystarczą?
2: No nie wystarczą, ale jest to moment taki, żeby możemy później właśnie dostajecie te karty pracy, możecie jeszcze do tego wrócić, a przynajmniej jest to dalej dla wszystkich ciekawe i mimo, że po pracy, to wszyscy są zaangażowani.
1: Odsyłamy do internetu, proszę tutaj już znaleźć tematy dla siebie i myślę, że jestem przekonany nawet, że nie będzie to tylko jeden temat, na który się zapiszecie. No i koniecznie proszę wpisać to do kalendarza, żeby nie zapomnieć przyjść na te warsztaty, jeżeli wybierzecie ich kilka. No i kto wie, może się spotkamy na któryś z tych spotkań, a ja już teraz bardzo dziękuję za polecenie tych wydarzeń, a przypomnę

0: Przypomnę, na warsztaty dzisiaj zapraszałam Katarzyna Kowalska-Bębas, trenerka Family Lab, trenerka uważności w edukacji z Fundacji Wychowanie w Szacunku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Przed nami kalendarium historyczne oraz kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Zapraszam już teraz. Dowiemy się, co ciekawego wydarzyło się w muzyce, ale też co ciekawego wydarzyło się na świecie.
1: Dzień dobry. Dziś jest 8 września. Do końca roku pozostało 114 dni. W 1996 roku ustanowiony został Światowy Dzień Fizjoterapii przez Światową Konfederację Fizjoterapii. Dziś także obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości. Nasze rodzime święto, ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Salonu 101, środowiska zrzeszającego elity intelektualne i artystyczne. W 2011 roku w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej we Wrocławiu rozpoczął się Europejski Kongres Kultury. Dziś jest również Dzień Marzyciela. Może być doskonałym czasem na refleksję na temat własnych marzeń. Marzenia są piękną zdolnością każdego człowieka, więc nie bójmy się marzyć.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

8 września 1946 roku w Katowicach urodził się Krzysztof Krawczyk. Jego popularność wyznaczają tysiące kilometrów przebytych tras koncertowych w Europie i na świecie oraz wielka liczba nagród i wyróżnień. Na piosenkach śpiewanych przez Krawczyka solo i w zespole Trubadurzy wychowało się kilka pokoleń

1956 roku amerykański piosenkarz i gitarzysta Eddie Cochran podpisał kontrakt płytowy z Liberty Records. Pod szyldem tej wytwórni Cochran wydał przebojowe kompozycje. Artysta zginął 4 lata później w wypadku taksówki podczas tournée po Wielkiej Brytanii.

8 września 1944 roku w Wilnie urodziła się Ada Rusowicz, wokalistka big-beatowego zespołu Niebiesko-Czarni. Najpopularniejsza wokalistka roku 1944.

1984 roku, 18 lat po swoim debiucie w 1966 roku, Stevie Wonder po raz pierwszy umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów swoją piosenkę. Kompozycja pozostała na pierwszym miejscu zestawienia przez 6 kolejnych tygodni.

8 września 1944 roku na świat przyszła Mira Kubasińska, charakterystyczna wokalistka kultowego zespołu Breakout. W latach 60. zdobyła popularność śpiewając kompozycje męża Tadeusza Nalepy. Wprowadzili muzyczną rewolucję na polską scenę, zapisując się w historii popkultury.

roku na świat przyszła Patsy Cline, wokalistka country, jedna z najbardziej wpływowych i uznanych piosenkarek XX wieku. Jej wielka kariera rozpoczęła się od przeboju Walking After Midnight z 1957 roku.

8 września 1950 roku w Bejrucie zmarła Hanka Ordonówna, aktorka i piosenkarka. W artystycznym środowisku znana była z pracowitości i fenomenalnej pamięci oraz ogromnej intuicji. I choć nie posiadała silnego i dźwięcznego głosu, kiedy śpiewała, te niedoskonałości schodziły na dalszy plan. Najważniejsza stawała się interpretacja, a tę umiejętność opisała.

kochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz.

1968 roku urodził się Ray Wilson, wokalista i gitarzysta. Wieloletnia kariera solowa i współpraca z legendarną grupą Genesis sprawiły, że muzyk jest twórcą znanym i docenianym na całym świecie.

0: Himalajzm w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się nie do poznania, a mówię o tym dlatego, że między innymi o himalajzmie porozmawiamy już za chwilę o godzinie 18.10. Rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik, a jej gościem będzie Leszek Cichy. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki stanęli na szczycie Mount Everestu 17 lutego 1980 roku, a było to pierwsze zimowe wejście na najwyższą górę świata, a zarazem pierwszy zimowy szczyt 8-tysięczny zdobyty przez ludzi. Opowiadając o tej ekspedycji, Leszek Cichy przytacza pewną anegdotę.
1: Dziennikarze, jak im przed wyjazdem mieli jakieś konferencje, to Andrzeja Zawady, kierownika wyprawy, pytali: Panie Andrzeju, pierwsza zimowa wyprawa w Himalaje, dlaczego od razu Mount Everest? No ja tutaj zawsze próbuję naśladować swój głos Andrzeja, mówię, i Andrzej mówi tak: no wie pan, panie dziennikarzu, szansa wejścia zimą na Everest jest minimalna, ale jak nie wejdziemy, to przynajmniej wszyscy wiedzą, że to był Mount Everest. Także to było ładne uzasadnienie.
0: Leszek Cichy jest pierwszym Polakiem, który zdobył wszystkie szczyty należące do korony Ziemi przed 99 rokiem. Ostatnią górę dołączył do kolekcji w 98 roku. Był to Mont Vinson na Antarktydzie. Wyprawa wymagała nie tylko wspinaczki, ale także zmierzenia się z pogodą i logistyką. Himalaista wspomina, że wraz z Markiem Kamińskim długo nie byli pewni, czy w ogóle uda im się dotrzeć na kontynent.
1: Oczywiście podpisaliśmy kontrakt, bo to tak, jak to kanadyjska, amerykańska firma, to wiadomo, co do punktu. No i trochę jak żeśmy byli już czekali w Punta Arenas na samolot na Antarktydę, to okazało się, że nie ma pogody tu, nie ma pogody tam. Potem pogoda pojawiła się w Punta Arenas, ale nie pojawiła się w Patriot Hills, gdzie się ląduje samolotem na Antarktydzie. Potem pogoda się tam zrobiła, ale ten pas lodu był ciągle zasypany śniegiem, to samolot nie mógł wylądować. I z przerażeniem żeśmy przeczytali punkt 17 malutkimi literkami na odwrocie na samym dole, że jeżeli z powodu pogody, warunków atmosferycznych będzie niemożliwe wykonanie tej umowy, to nie zobowiązuje to firmy do zwrotu kosztów poniesionych. I $20,000 poszłoby. No i na szczęście ostatniego dnia, kiedy mogliśmy polecieć, byli trzeźwi piloci, pogoda była w Punta Arenas, odśnieżył się pas na Patriot Hills i była pogoda. I w ten sposób się to udało.
0: Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam już o godzinie 18.10. Poprowadzi ją Natalia Wójcik. Rozmowa została zarejestrowana kilka dni temu podczas festiwalu górskiego w Lądku Zdroju, którego gościem był Leszek Cichy. Zapraszam gorąco, godzina 18.10.

0: Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych. Jutro Norwegowie pożegnają swojego króla. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie tańszy kredyt złotówkowy, na razie nie ma co liczyć.
1: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no, już w końcówce 2027 roku.
0: Mówił ekonomista PKO SA Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor. To powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
3: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
2: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
3: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
2: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
0: To miała być zemsta, która mogła zakończyć się śmiercią kilku osób. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali biznesmena z Dąbrowy Górniczej, który chciał się zemścić za niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sprawy rodzinnej.
4: Wśród wytypowanych przez niego osób znalazły się jego była żona, członek jej rodziny, a także dwoje funkcjonariuszy policji oraz sędzia. 54-latek miał podjąć próbę znalezienia wykonawcy zlecenia, wykorzystując do tego osobę mającą kontakty w środowisku przestępczym i był gotowy zapłacić za realizację tych działań wysokie wynagrodzenie. Mężczyzna miał konkretnie określać osoby, sposób działania oraz terminy realizacji poszczególnych zleceń.
0: Jedna z osób miała zginąć w wyniku pożaru, dodaje rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski. Policjanci krok po kroku dokumentowali działania 54-latka. Dzięki temu udało się zapobiec tragedii i zatrzymać mężczyznę. Podejrzany usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło, słonecznie, we Wrocławiu ponad 30 stopni. Temperatura będzie teraz już powolutku spadać, ale będzie wciąż na pewno ciepło. Jutro synoptycy prognozują deszcz na terenie całego województwa. W najbliższych dniach jednak wciąż ciepło i słonecznie, natomiast nie tak upalnie jak dzisiaj. Weekend prognozowany jest w promieniach słońca. Zachmurzenie nie będzie duże, do 22 stopni na Dolnym Śląsku.
5: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Przyszedł moment, by się pożegnać. Już minęła godzina 18, ale zapraszam Was na rozmowę z Leszkiem Cichym już za chwileczkę o himalaizmie, o wyprawach, o zdobywaniu szczytów, o tym wszystkim będzie rozmawiać właśnie z Natalią Wójcik po godzinie 18.10. Ja tymczasem się żegnam, życzę pięknego dnia, pięknego słonecznego, bo korzystajmy z tej przepięknej wrześniowej pogody. Jutro ma być ciepło, ale deszczowo, więc już może nie udać nam się tak właśnie skorzystać z bycia na zewnątrz jak dzisiaj, a dzisiaj także dzień dobrych wiadomości. Możecie podzielić się z kimś jakimś dobrym newsem i dzień marzyciela, więc pozdrawiam wszystkich marzycieli, tych dużych i tych małych. Do usłyszenia już jutro.

0: Festiwal Górski w Lądku-Zdroju od ponad 30 lat gromadzi najważniejsze nazwiska polskiego i światowego himalaizmu. Ze mną jest Leszek Cichy, himalaista, a także między innymi autor pierwszego polskiego zimowego wejścia na Mount Everest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, 17 lutego 1980 roku razem z Krzysiem Wielickim.
0: I było to nie tylko pierwsze polskie zimowe wejście, ale i pierwsze zimowe wejście na świecie. Jak pan wspomina ten moment?
1: Nawet więcej, bo to było pierwsze zimowe wejście w ogóle na ośmiotysięcznik, tak? Także to, że akurat Everest, to żeśmy dziennikarze, jakśmy przed wyjazdem mieli jakieś konferencje, to Andrzeja Zawady, kierownika wyprawy, pytali: panie Andrzeju, pierwsza zimowa wyprawa w Himalaje, dlaczego od razu Mount Everest? No ja tutaj zawsze próbuję naśladować swój głos Andrzeja, mówię, i Andrzej mówi tak: no wie pan, panie dziennikarzu, szansa wejścia zimą na Everest jest minimalna, minimalna, ale jak nie wejdziemy, to przynajmniej wszyscy wiedzą, że to był Mount Everest, prawda? Także to było ładne uzasadnienie.
0: Wspomniany przez pana Andrzej Zawada to też patron tego festiwalu. Jak pan wspomina współpracę z nim?
1: No Andrzej był po prostu osobowością, tak? Przeuroczy, dowcipny, sypiący tysiącami anegdotek o swoich przeróżnych wyjazdach, nie tylko w góry, ale też jakieś takie naukowe po całym świecie, do Wietnamu, gdzieś tam w Afryce i tak dalej. Płynął statkiem prawie dookoła świata jako naukowiec, więc... A z drugiej strony taki trochę bałaganiarz na końcu. Ja pamiętam, on był mistrzem anegdot. Pamiętam, jak on potrafił zgromadzoną, nawet niby tylko powiedziałby nie coś nowego, ale się coraz więcej osób wokół ustawiało i Andrzej wtedy już był w swoim przywiole. Zaczynał jakąś anegdotkę, dochodził, powiedzmy, a tutaj tam o kimś, no powiedzmy, a tutaj Szafirski jest. Ach, to o nim opowiem coś innego. Ale patrzył na kogoś, co najbliżej niego, mówił: zapamiętaj, tą pierwszą skończyłem w tym momencie. Przechodził do drugiej i czasem dochodził do czwartej anegdoty i potem kończył czwartą, gdzie skończyłem trzecią. Mówiono mu, kończył trzecią i dochodził z powrotem do tej swojej pierwszej wyjściowej. Więc naprawdę robił to absolutnie z pełną świadomością i to było świetnie zagrane, ale to było tak naturalne, że to był cały Andrzej.
0: Zaczęliśmy od zdobycia przez pana i Krzysztofa Wielickiego Mount Everestu, ale powróćmy do początku. Skąd u pana wzięła się pasja do gór, a potem jak przerodziła się w pasję do alpinizmu i himalaizmu?
1: No to jest, ja myślę, tak jak z talentem, tak? Albo pasje się rodzą, albo nie. Nie wiadomo czasami dlaczego. Ja pamiętam pierwszy raz poza jakimś wyjazdem tam na jakieś kolonie, gdzieś tam w okolice Sudety, to pierwszy mój wyjazd to był na rok przed maturą z moim rodzonym bratem. Pojechaliśmy w Tatry na 3 dni i wtedy udało nam się wejść w absolutnie najbardziej turystyczną z turystycznych szlaków, czyli na Kopieniec Wielki, czyli to szczyt w Eglach, 1311 metrów. Ja stamtąd zobaczyłem te najwyższe góry Tatry, tak, tę najwyższą część Tatr Wysokich. I już po powrocie wiedziałem, że będę do biblioteki, wszystkie książki o górach zacząłem czytać. No jak tylko po roku zdałem maturę i byłem przyjęty na Politechnikę, no to od razu do klubu alpinistycznego. To był wtedy akademicki klub alpinistyczny Politechniki Warszawskiej. Po roku zostałem prezesem tego filmu, w klubu zaczęliśmy organizować wyprawy i wiedziałem, że moje życie będzie się jednak toczyć wokół gór. Dlaczego to opowiadam? Bo mój rodzony brat, 2 lata młodszy, skończył Wydział Geografii. Od samego początku skończenia studiów pracuje szeroko pojęty PTTK. Teraz zarządza całym majątkiem PTTK. I w zasadzie to jego była przedostatni wyjazd w góry. Tak? Czyli jego nie dotknęła ta iskra Boża, żeby się zakochać w góry, a widocznie trafiło na mnie.
0: Którą wyprawę wspomina pan najmilej, najbardziej, która zapadła tak najbardziej w pamięć, najbliższa jest panu sercu?
1: Oj, to bardzo trudno wybór. Jednak jak tak patrzeć, to przy końcu ja się wspinam ponad 50 lat już, tak? Bo mój pierwszy szczyt tatrzański wspinaczkowo to był mnich zrobiony w grudniu w 69 roku. Więc tak na okrągło 57 lat temu, praktycznie za chwilę będzie, więc czasami ludzie tak długo nie żyją, tak? A ja jeszcze ciągle chodzę po górach, więc bardzo ciężko by było wybrać. Ja myślę, że Korona Ziemi miała swój urok, bo odwiedziło się wszystkie kontynenty, każdy to było swoiste przeżycie, Ale też oczywiście wyprawa estowska pozostaje w takiej emocjonalnej pamięci. Bardzo dużo ludzi wprowadziłem w wyjazdach na Kilimandżaro, no jednak najwyższy szczyt Afryki. I muszę powiedzieć, że pytają mnie, czy to ci się nie znudziło. Nie, bo ja przekazywałem swoją wiedzę, ale też fascynację górami, a jednocześnie żywiłem się ich emocjami. Tak? Dla mnie to było któreś piąte, dziesiąte wejście do Uhuru Peak, czyli najwyższy punkt w Afryce, a dla nich to była wyprawa życia, więc żywiłem się ich emocjami, ale przekazywałem też swoje. Więc ja myślę, że w pamięci pozostaje wszystko. Mam dobrą pamięć, opowiadam tysiące anegdotek, w związku z tym przypominam sobie przeróżne rzeczy i jak zacznie się ktoś na jakiś temat mówić, no to wtedy do głowy przychodzą wszystkie opowieści z tym.

0: Korona Ziemi, 7 kontynentów, w tym również najwyższy szczyt na Antarktydzie. I ja chciałam o tą wyprawę podpytać, czy ten szczyt, czy zdobywanie właśnie szczytu na Antarktydzie różni się czymś może od zdobywania szczytów w Himalajach czy w Andach?
1: Ceną, bo dostać się na Antarktydzie to do tej pory jest tylko jedna firma, która ma oficjalne zezwolenie, nie naukowcy, może turystów prowadzić, znaczy przywodzić na Antarktydę. I tak jak ja to chyba w 98 roku, tą koronę zakończyłem tą Antarktydą, to wtedy kosztowało to 20 tysięcy dolarów. Normalnie 25, ale my, ponieważ był też uczestnikiem Marek Kamiński, który znał już tą firmę, bo jak swój dojście do bieguna robił, to w związku z tym pozwolono nam nie brać przewodnika miejscowego, znaczy miejscowego Amerykanina czy Kanadyjczyka, którego trzeba byłoby opłacić, tylko niejako przewodnikiem mógł zostać Marek Kamiński. Więc zamiast 25 płaciliśmy 20 tysięcy. Więc to było rzeczywiście trudne. Inna historia z tą wyprawą to jest taka, że oczywiście podpisaliśmy kontrakt, bo to taki, jak to kanadyjska, amerykańska firma, to wiadomo, co do punktu trzeba. No i trochę jak żeśmy byli już czekali w Punta Arenas na samolot na Antarktydę, to okazało się, że nie ma pogody tu, nie ma pogody tam. Potem pogoda pojawiła się w Punta Arenas, ale nie pojawiła się w Patriot Hills, gdzie się ląduje samolotem na Antarktydzie. Potem pogoda się tam zrobiła, ale ten pas lodu był ciągle zasypany śniegiem, to samolot nie mógł wylądować. I z przerażeniem, żeśmy przeczytali punkt 17 malutkimi literkami na odwrocie na samym dole, że jeżeli z powodu pogody, warunków atmosferycznych będzie niemożliwe wykonanie tej umowy, to nie zobowiązuje to firmy do zwrotu kosztów poniesionych. I 20 tysięcy dolarów poszłoby. No i na szczęście ostatniego dnia, kiedy mogliśmy polecieć, byli trzeźwi piloci, pogoda była w Punta Arenas, odśnieżył się pas na Patriot Hills i była pogoda. I w ten sposób się to udało. A sama wyjazd, no, Antarktyda robi wrażenie, bo to jest, tam nie ma nic wokół. Poza lodowcem, śniegiem, nunatakami, czyli tymi wystającymi skałami z lodowca. Nie ma, ponieważ Mont Wilson

Skrzywa, że nie była świadomość, że jesteśmy na 80 stopniu szerokości południowej, bliżej bieguna niż kiedykolwiek mogliśmy być. To bada to jeszcze 1000 kilometrów. Ale pustka wokół, ja myślę, że większe wrażenie zrobiła potem też z Markiem Kamińskim najwyższy szczyt poza północnym kołem podbiegunowym na Grenlandii. Bo tam jak gdyby się już miało świadomość tego odczucia. Tam na Antarktydzie byliśmy latem, ale także było bez przerw widno. Natomiast na Grenlandii mieliśmy ten moment, kiedy słońce zachodziło, ale jeszcze na chwilę tylko. I potem był ten piękny taki mid night sun. Czyli góry złociły się na żółto, na pomarańczowo, w pięknym zachodzącym na chwilkę słońce.

0: Wspina się pan od wielu lat i bardzo wielu lat i wiele pan też widział, przeżył. Jak zmienił się himalaizm od początku pana kariery?
1: Całkowicie, całkowicie. My mieliśmy jeszcze świadomość tej eksploracji, tak? Jak byłem na swojej pierwszej wyprawie w 1974 roku na Shispae, to jest tak jak gdyby do Karakorum, tylko nie skręca się na Baltoro, tylko wzdłuż Indusu jeszcze do Gilgit trzeba dojechać i za Gilgit blisko granicy z Chinami. Piękny szczyt, niezdobyty, 7611 metrów. Udało nam się wejść, byłem na wierzchu.

0: kawałku, miałem wtedy 23 lata, niecałe nawet, więc jak tam mówiono, że tu w tych rejonach na Batue, sąsiednim wierzchołku, byli Niemcy tam chyba ze 2 lata temu, ale przed Niemcami to chyba tylko wojsko Aleksandra Wielkiego tu było, tak? Także było jeszcze to, ten element odkrywczy. No obecnie wszystkie, szczególnie ośmiotysięczniki, ich kolektowanie powodowało, że wszystkie one są już zapoęczowane, jak jest wyjazd przez szerpów, przez agencje, zapoęczowane od samego dołu do samego wierzchołka. Co oczywiście, jak gdyby, no, my to nazywamy chodziarze himalajscy, tak? Tam trzeba tylko, potrzeba jest umiejętności wpięcia się w linę i idzie się z liną. Oczywiście, nie negując, oni muszą mieć odpowiednią ilość. Na szczęście nikt nikogo jeszcze nie wnosi na wierzchołek. I muszą odpowiednią mieć motywację, żeby nie zawrócić, odpowiednią kondycję. Na koniec trochę szczęścia, żeby nie udało się nie tylko wejść, ale i zejść w całości. Więc ja nie neguję tego, ale himalajzm jako taki, ten odkrywczy, odkrywanie nieznanych zakątków. My, jadąc na jakąś wyprawę, na K2, w 1976 roku, robiąc nową drogę, wiedzieliśmy, że od tego miejsca, od tego momentu nikogo przed nami nie było. Nikogo. Jeżeli ktoś wierzy w Pana Boga, to znaczy, że tu ostatnim był Pan Bóg, który stworzył tą grań, tak? A potem tylko my. Więc tego wrażenia takiego nieznanego świata teraz już nie ma. Ja mogę tylko się cieszyć, nie ubolewać, bo rozumiem, że świat się zmienia, ale ja mogę tylko się cieszyć, że nam nasze pokolenie jeszcze potrafiło tego, miało czas tego doświadczyć.
1: Ale też wtedy było czymś zorganizowanie takiej wyprawy w Himalaje chociażby. Czy dziś himalajści również stają przed takimi wyzwaniami organizacji wypraw, czy to wygląda już inaczej?
0: Całkowicie inaczej. Znaczy, zarówno w Nepalu, jak i w Pakistanie, jak i na Konkagule, na McKinleyu, wszędzie, gdzie to jest większe zainteresowanie, po prostu wykształciły, przygotowały się, powstały agencje. Jadąc nawet na K2, na drugi szczyt ziemi, i nie jedzie się z 8 tonami bagażu, tak? Wynajmuje się agencję, która zapewnia załatwienie wszystkich formalności w Islamabadzie, zorganizowanie karawany, wyposażenie namiotów na karawanę i jedzenie, agencja, dojście do bazy. Namioty są też agencyjne. Kucharz, który tam gotuje, też jest agencyjna. W związku z tym, co się wywozi? Tylko namioty szturmowe i jedzenie, które używamy poza bazą, wyżej niż poza bazą, znaczy w górnych namiotach. W związku z tym wyjazd na Kilimandżaro obecnie to jest tak naprawdę ładunek 60 kg na osobę. Nie żaden samochód, który jedzie tam miesiąc czy 6 tygodni, tylko po prostu wsiada się do samolotu, płaca się 2 ładunki nadbagażowe i swoje 23 kg i za chwilę możemy być w bazie pod K2 czy pod EWS.
1: To jeszcze powróćmy do szczytów, które pan zdobył. Pierwszy Polak, który skompletował koronę Ziemi przed 99 rokiem. No więc, skoro już tyle szczytów, jak i więcej ma pan w swojej kolekcji, czy jest jeszcze jakieś być może marzenie górskie czekające na zrealizowanie?
0: Ja może mam pewną zaletę czy przywarę, że jeżeli się już znajduję w jakimś miejscu, to szukam, gdzie tu jest ten najwyższy punkt. No i tak już jako anegdotę opowiadam. Mam koleżankę, no, która kupiła działkę tam na okolicach za Suwałkami jeszcze i okazało się, że w okolicy jest najwyższy szczyt, tam 309 metrów chyba, bo Wieżyca to jest najwyższy szczyt tej części Pomorza Zachodniego. A tu jest najwyższy szczyt, już nawet nie pamiętam nazwy. I ona mówi, słuchaj Leszek, wiem, że też godetka, że ten szczyt tu jest gdzieś w okolicy, ale już kilka razy próbowałam, on jest tak, że nie można go znaleźć. No i musieliśmy go zidentyfikować, przydziała się przez chaszcze i okazało się, ten szczyt też się udało zidentyfikować i zdobyć. Więc ja ciągle jeszcze mam coś przed sobą. Pisałem wstęp do takiej książki, albumu wydanego przez Express Map, Góry Świata. Znaczy wydali wcześniej Góry Polski, potem Góry tam Europy i potem Góry Świata. I pisałem tam wstęp. No i muszę powiedzieć, że podobał mi się ten wstęp, który napisałem, do dzisiaj mi się podoba, bo końcowa konkluzja była taka. że wydawało mi się, że ja już byłem wszędzie. Ale czytając ten album i oglądając, okazuje się, że nie byłem jeszcze nigdzie. Także szczytów, czy tam pasm górskich wymienionych było ponad 100 i okazało się, że większość w ogóle nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Czyli jeszcze jest coś do pokonania.
1: To życzymy powodzenia w realizacji i w pokonywaniu tych kolejnych szczytów. Przypomnę, z nami był Leszek Cichy, wybitny himalaista i między innymi autor pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Hi, here's Garou. You're listening to Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Eksperci przewidują, ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów. Papież z wideo przesłaniem na Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: I zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie. I to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
1: Do tego szybko drożeje gaz. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 km, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 km.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw. Z wideoprzesłaniem zwrócił się do nich papież, o czym informuje Vatican News.
5: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze ramiona i burzyć wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele Rodzinie Boga jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam w was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie. W świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
1: Dni Młodzieży Afryki Zachodniej potrwają do 12 września. Zabytkowy areszt śledczy w Bytomiu zostanie poddany rewitalizacji i przebudowie. W jednostce odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniu inwestycji, podczas którego omówiono m.in. zakres planowanych prac, ochronę historycznej architektury oraz rozwiązania, które pozwolą połączyć zabytkowy charakter obiektu z nowoczesnymi wymaganiami, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
6: Chodzi o to, żeby warunki odbywania kary były takie, w których więźniowie mogą się resocjalizować, mogą pracować. Chcemy, żeby była zrewitalizowana fasada naszego aresztu. Prawdopodobnie będziemy wymieniać też okna. To wszystko zależy od współpracy z konserwatorem zabytków. Będzie też rewitalizacja energetyczna.
1: Prace ruszą w przyszłym roku.
4: Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

byli, zostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka na tle.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie jesteście straconym pokoleniem, ale Bożym dziś i nadzieją Kościoła, mówi papież do afrykańskiej młodzieży. We Francji Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który uczci relikwie świętej tuniki Chrystusa. Rozszerzenie wizyt ad limina o obecność świeckich. Taką propozycję przedstawiły papieżowi synodalne grupy robocze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Cygany Akrze trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw, a z wideoprzesłaniem zwrócił się do nich także papież. Ojciec Święty zachęcał, by za wzór postępowania obierali Jezusa i by pamiętali, że ich życie jest nieocenionym skarbem dla świata i Kościoła.
2: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze ramiona i burzyć wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele, rodzinie Boga, jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie. W świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
1: We Francji trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Organizatorzy czuwania młodzieży na stadionie Stade de France poinformowali, że podczas nabożeństwa zostanie wystawiona święta tunika Chrystusa, przechowywana w pobliskiej bazylice Vargenteuil, zaś Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii modlącym się przed tą relikwią.
3: Przewiezienie tuniki na stadion sportowy, na którym wraz z papieżem będzie się modlić 80 tysięcy osób, to wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze dlatego, że na widok publiczny jest ona wystawiana jedynie raz na 50 lat, a także przy okazji najważniejszych jubileuszy, takich jak niedawny Rok Święty czy 1700-lecie Soboru Nicejskiego. Po drugie, z tego względu, że zaledwie kilka razy w historii zdarzyło się, by relikwia opuściła bazylikę, w której jest przechowywana.
1: Sekretariat Generalny Synodu przedstawił raporty z prac kolejnych grup roboczych powołanych przy okazji Synodu o Synodalności. Jedna z nich zajmowała się potrzebą pogłębienia współpracy pomiędzy biskupami a ruchami i wspólnotami, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i duszpasterskim. Druga zaś możliwymi zmianami w wizytach ad limina, które biskupi odbywają w Watykanie co kilka lat.
3: Wśród propozycji, które są wynikiem konsultacji prowadzonych na różnych szczeblach Kościoła i które zostały przedłożone Ojcu Świętemu, jest m.in. postulat, by raporty, które poszczególne diecezje przygotowują dla Stolicy Apostolskiej przed wizytami ad limina, powstawały przy udziale osób świeckich. Świeccy przedstawiciele diecezji mieliby też towarzyszyć biskupom podczas wizyty w Rzymie, zaś po jej zakończeniu odpowiednie wnioski miałyby być wdrażane w kościołach lokalnych, a sprawozdanie z watykańskich spotkań przedstawione ogółowi wiernych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: They say your home is where the heart is. But my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this?

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: aż po horyzont biec, w kruche tło, w szary ruch.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.
1: Nadzieja ostatnia umiera. Mówią, że człowiek z niej jest.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Good night.
1: Tu Radio Rodzina.